0: Nowość RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić toast na koniec.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

swoje mimo tego, tak jak po Negroni. Długo się nie bałem Boga, tylko nowej doby. Nikt nie trzyma mnie za rękę, ani mojej strony. Zmienię to z nowym rokiem. Wyglądam inaczej, ale wciąż się nie znoszę. Wybieram życie w żadnym

0: Justin Bieber, Nicki Minaj i Beauty and the Beat w RMF Max. Ty dzisiaj będziesz Beauty czy Beat?
1: Dobrze, że nie Beast. Mogę pilnować bitu. To ty możesz być pięknością dzisiaj, nie mam z tym
0: Nikt
1: problemu.
0: Nikt w to nie uwierzy nawet w radio.
1: Głos masz piękny, więc to już jest, wiesz, jakiś krok.
0: Resztę można dopowiedzieć.
1: Można sobie też wyobrazić.
0: Poranne wstawaj, nie udawaj. Po w pół do szóstej się z wami witamy. Natalia Kawałek.
1: I Dawid Wiązek, dzień dobry. Odpalamy wstawaj, nie udawaj. Odpalamy nasze ekspresy. Bądźcie z nami do dziewiątej.
0: I ekspresem wjeżdżamy w kolejny kawałek Offenbach z Ellą Anderson, Hurricane.

0: MGK, Wiz Khalifa, Girl Next Door, to jest ta poranna energia, którą was zarażamy we Wstawaj, Nie Udawaj, w RMF Max.
1: Do szóstej jeszcze trochę czasu, a ty widziałaś w ogóle teledysk do tego kawałka?
0: A nie, jeszcze nie, a warto?
1: Warto, fajny. Z pomysłem, chłopaki sobie mieszkają w domku i do domku obok wprowadzają się dwie bardzo atrakcyjne dziewczyny i oni ruszają z natarciem tutaj na sportowca, na gwiazdę, jakieś inne metody podrywu, a potem się okazuje, że te dwie dziewczyny, to one wprowadziły się razem, bo one są razem, że razem.
0: Czyli krótko mówiąc, podryw fajny, ale nie zakończony sukcesem.
1: No niestety, no. No albo taka wymóweczka, nie? Że czego to dziewczyna nie zrobi, żeby spławić chłopaka.
0: Bo wiesz, Dawid, jak to jest. Czasem zwykłe mam chłopaka nie wystarcza.
1: Sprytne. Dwa dni.

0: Avicii w RMF Max tuż przed godziną 6, a my czekamy na ten najnowszy flash.
1: Tak, bo to ważna rzecz, żeby być zorientowanym od samego rana, żeby wstać, wiedzieć, co się na świecie dzieje, sprawdzić to z flesza, wypić kawkę do tego, jaka pogoda będzie, sprawdzić.
0: To są kluczowe informacje o tej porze.
1: No bo
0: tak
1: przecież, wyobraź sobie, bierzemy parasol z domu, nie, a później się okazuje, że nie pada. No to my na darmo nosimy, a to swoje waży taki parasol.
0: Słuchaj, to jest
1: 200
0: ambaras,
1: gram.
0: To jest ambaras. Dlatego za chwilę wszystko sprawdzamy, zostańcie blisko.
2: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszamy. Sprawdzamy dla Was aktualne informacje z Kujaw. Wojewódzki Szpital Specjalistyczny ma ciekawą propozycję dla przyszłych rodziców z Włocławka i okolic. W poniedziałek 22 czerwca o godzinie 13 zostanie zorganizowany dzień otwarty sali porodowej. Warto pamiętać, że na spotkanie trzeba się wcześniej zapisać.
3: To będzie okazja, żeby zobaczyć salę porodową z bliska, zadać pytania doświadczonej położnej i dowiedzieć się więcej o przygotowaniach do porodu.
2: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wojewódzkiego Szpitala Specjalistycznego we Włocławku. Służby mundurowe, ratownicy medyczni i naukowcy zjechali do Inowrocławia. Wszystko w ramach Ogólnopolskiego Forum Ratownictwa, które zdominowało wtorkową mapę wydarzeń w mieście. Uczestnicy rozmawiali m.in. o cyberbezpieczeństwie i nauce pierwszej pomocy. Prawdziwym magnesem były jednak pokazy. Widzowie mogli z bliska zobaczyć akcję ratunkową podczas pozorowanego groźnego wypadku autobusu. Słońce, woda, góry i niestety więcej pracy dla ratowników. Przed nami wakacje, a to dla służb ratunkowych gorący okres pełen interwencji. Pamiętajmy o podstawowej zasadzie. Numer 112 wybieramy tylko w sytuacjach nagłego zagrożenia życia lub zdrowia. Gdy już dzwonicie, najpierw powiedzcie dyspozytorowi, gdzie jesteście, a dopiero potem, co się stało.
4: Na pewno lokalizacja, to jest dla nas najważniejsze. Nawet jeżeli nie zdołamy dowiedzieć się dokładnie, co się dzieje, kto potrzebuje pomocy, to jeżeli już mamy tą lokalizację, to jesteśmy w stanie zareagować.
2: Mówił inowrocławski dyspozytor Kamil Kwela. Szykujcie się na wielkie świętowanie we Włocławku. Już w ostatni weekend czerwca miasto opanuje wyjątkowy jarmark. Przy parku na Słodowie i ulicy Szpitalnej staną stoiska z regionalnymi przysmakami oraz unikalnym rękodziełem. Będzie pysznie, kolorowo i bardzo klimatycznie. Więcej o tym przeczytacie na włocławek.eu. Zmieniamy temat. Muzealnicy zapraszali już do wyplatania wianków na zakończenie oktawy Bożego Ciała. Teraz podobne wianki powstaną w okolicy Nocy Świętojańskiej. To właśnie wianki zrobione z kwiatów i ziół są jednym z najbardziej rozpoznawalnych symboli letniego przesilenia. Spotkanie warsztatowe zaplanowane zostało na 27 czerwca w Szymborzu.
5: Zapraszamy na godzinę 12 do domu rodziny Jana Kasprowicza do Szymborza. Będziemy tam wyplatać wianki świętojańskie. Zaczynamy o godzinie 12 i warsztaty prowadzimy do wyczerpania kwiatów.
6: Jak te wianki wyglądają? Jakie kwiaty będą czekać na chętnych?
5: W tej chwili my tą bylicę będziemy tam mieć, bo ona jest cały czas tą rośliną magiczną, która świętemu Janowi musi towarzyszyć, czy wręcz wianką sobudkowym właśnie. Ale oprócz tego będziemy mieć róże, będziemy mieć różnego rodzaju kwitnące rośliny zielne, polne. Także będzie i ziołowo, i kolorowo.
2: Mówiła Elżbieta Jarzęcka z Inowrocławskiego Muzeum.
1: Kolumbia się cieszy, Kolumbia wygrała 3-1 z Uzbekistanem ostatecznie w ostatniej minucie ostatniego tam doliczonego czasu.
0: To był piękny, emocjonujący mecz, ale z nami też będą emocje do 9:00. Natalia Kawałek
1: i Dawid Mianzek i Fukaj z Vito Bambinox.

miasta, gdzie liczy się zwinność i precyzja. To przestrzeń, która redefiniuje luksus podróży. Od BMW X1 po BMW X7. Szeroka gama SUV-ów, która pozwala wybrać dokładnie ten wymiar, którego potrzebujesz. Teraz wszystkie modele BMW X w bezkonkurencyjnym leasingu 100% dla przedsiębiorców. Szczegóły w salonach i na bmw.pl. BMW. Radość z jazdy.

0: 6:10, poranne wstawaj, nie udawaj, fiesta w Kolumbii z całą pewnością w tym momencie, bo 3-1 wygrywa reprezentacja Kolumbii z Uzbekistanem. Wstał nawet z grobu Pablo Escobar i też się cieszy, dołączył do fiesty.
1: Ja myślę, że aż tak daleko nie musimy szukać, bo Shakira przecież jest żywa, jest Kolumbijką i wydaje mi się, że cieszy się ogromnie.
0: Na pewno się cieszy.
1: 100%.
0: Żyje też.
1: Także nie trzeba wskrzeszać Pablo Escobara dzisiaj.
0: Zdecydowanie tak. Ale w Uzbekistanie też mogą mieć powody do zadowolenia. Dlaczego? Aha. Dlatego, że prezydent Shavkat Mirziyoyev ogłosił, że ze względu na mecz na Mistrzostwach Świata mieszkańcy będą mogli później przyjść do kraju, bo tam się zaczynał mecz później przyjść do pracy, przepraszam.
1: Do kraju być może też, może za granicę poszli oglądać, nigdy nie wiesz.
0: Bo tam się mecz zaczynał o 7 czasu lokalnego, więc kończy się teraz, jest 10, oni dopiero wszyscy w urzędach, w sklepach, w różnych placówkach mogą przyjść po 10 do pracy.
1: Ale powiem ci, że to jest przepiękne. Ja im tak zazdroszczę, bo oni dzisiaj mogą na pytanie, dlaczego się spóźniłeś, odpowiedzieć: identyfikuję się jako Uzbek.
0: Dzisiaj wszyscy. Dzisiaj wszyscy jesteśmy Uzbekami.
1: Tak, ja to czuję. Powiedzcie tak dzisiaj do swojego szefa. Jestem Uzbekiem, dlatego jestem późno.

0: To jest Wstawaj, nie udawaj w RMF Max, Bibi Rexa, David Guetta i Sad Girls. No i teraz a propos sadów, to do sadu się udamy na momencik. Arboretum Wojsławice. To jest, słuchajcie, województwo dolnośląskie. Dawid Miązek był.
1: Byłem, polecam. No i warto zajrzeć, jak lubicie drzewka, roślinki, te sprawy.
0: No to właśnie, tym bardziej posłuchajcie. Dawid poleca, ja polecam i polecają organizatorzy pewnego pięknego wydarzenia, bo szykuje nam się tam w najbliższą sobotę bicie rekordu Polski. Uwaga! Przychodzicie na miejsce i między 13 a 15 wasze jedyne zadanie to jedzenie czereśni, bo to będzie rekord Polski w tym, czy najwięcej osób będzie jadło czereśnie jednocześnie, czy nie. Trzymamy kciuki, żeby się udało.
1: Trzymamy kciuki za pobicie rekordu, potem wszyscy jeszcze popijają mlekiem i już wiemy, że tego dnia hydroulicy w Wojsławicach będą mieli co robić.
2: Reklama. Hulu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbioz Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartfon Motorola Edge 60 Fusion. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 1199 zł. Teraz za jedyne 999. Z kodem rabatowym taniej o 200 zł. Media Expert.
6: Jesteś super i znasz swój biznes, a gdy koszty prowadzenia konta firmowego biją cię po kieszeni, wiesz co robić. Masz Nestbank i to ty zbijasz koszty. Konto firmowe za zero, karta za zero, przelewy internetowe za zero. Koszty znikają na stałe, a ty oszczędzasz nawet 1000 zł rocznie na opłatach. Wejdź na nestbank.pl i przenieś konto firmowe już dziś. I tak niezwykła siła przedsiębiorców pokonuje zbędne koszty w firmie. Nestbank. Siła przedsiębiorców.
7: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy.
12: Mocne hity.
9: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
13: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
14: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
15: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
16: Czetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Szukaj tego, co prawdziwe i sprawdź Czetura T2 podczas jazdy testowej. A jeśli twój instynkt podpowiada miejskiego SUV-a, wybierz stylowego Czetura Dashinga z bogatym wyposażeniem w standardzie. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem bez zobowiązań. Czetur. Drive your future.
17: I po reklamie.

0: More Than You Know, Axwell i Ingrosso, 6.30, a nawet 6.32, poranne wstawa i nie udawaj w
1: Proszę
0: RMF
1: bardzo,
0: Max.
1: Jak bardzo jesteśmy na bieżąco, podrzucamy wam ten najświeższy czas, ale też całkiem istotne informacje przy okazji. Być może ta nie zmieni waszego życia, ale dobrze, żebyście wiedzieli, co się przez noc wydarzyło. A uwaga, moi drodzy, Tajwan, tam doszło do napadu na bank. Wszystko dobrze się skończyło, to od razu spoiler, ale uwaga, historia jest nieco absurdalna, bo sprawca na początku planował, żeby napaść na ten bank, trzymając w ręku nóż, wiadomo, w celach straszenia. Narzędzie próbował tutaj pozyskać od gościa, który sprzedawał niedaleko smażone bułeczki, ale on mu powiedział, że mu nie da noża, że chyba go tam coś, no. No i on postanowił, to ja wezmę nożyczki. I z nożyczkami na bank.
0: Jezus Maria, czyli on, ale to on poszedł do tego sprzedawcy bułeczek, dlaczego? Bo on był głodny, to była jego pierwsza myśl. I dopiero potem mogło mu przyjść, że ja wezmę od niego nóż i napadnę na bank. Czyli on był głodny.
1: Słuchaj, tak mogło być.
0: Czyli jak teraz jesteście głodni i wchodzi wam po głowie na przykład, a na bank se napadnę, bułka z szyneczką i wam przejdą głupie myśli. Jak jeszcze schabowego zjecie, to już w ogóle będzie świat piękny, wesoły i tak do fajrantu.
1: Max. Nie jestem pewna, gdzie o 6.30 można znaleźć schabowego, ale warto próbować.

0: Beautiful Anima Georgie, to jest RMF Max, czy to jest piękny poranek, ależ oczywiście jak najpiękniejszy, wstawaj, nie udawaj, 6:39. Chcecie gadżety do tego pięknego poranka? No to jest opcja, proszę bardzo.
1: Proszę bardzo, poranna rozkmina, która mnie dzisiaj naszła, która skarpetka pierwsza, którą powinno się zakładać pierwszą, lewą czy prawą? Ja poproszę o pełną argumentację.
0: Aha, że...
1: Bo to jest poważna rozkmina filozoficzna.
0: Bo teraz usiłuję sobie przypomnieć, którą i dlaczego ja założyłem jako pierwszą.
1: No właśnie.
0: Ja chyba lewą, bo na prawo mi się trudniej schylać.
1: No właśnie, moi drodzy, jak to jest u was? Piszcie śmiało, która skarpetka pierwsza. Z argumentacją poprosimy głosówki na naszego messengera RMF Max, ale możecie też pisać śmiało SMS-y pod 3001.
0: Koszt jak za zwykłą wiadomość. RMF Max.
2: Reklama. W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
4: Ach, ta drżąca powieka.
5: I ten nocny skurcze łydek.
4: Biorę magnez i nie czuję efektu.
6: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
7: Już 30 lat Skoda Octavia pomaga w prowadzeniu biznesu. Z tej okazji mamy wyjątkową ofertę dla firm. Skoda Octavia w leasingu 100% lub leasingu niskich rat już od 727 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Skody.
8: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
9: Skoda.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą,
10: przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Zapłaciłeś kaucję za butelki lub puszki? Odbierz ją w Lidlu, bo w każdym Lidlu z łatwością zwrócisz plastikowe butelki i metalowe puszki. A co najlepsze, nieważne, czy mają logo systemu kaucyjnego, czy nie, po prostu przynieś i wrzuć do butelkomatu. Za butelki plastikowe i puszki z logo systemu kaucyjnego odzyskasz 50 groszy. A za opakowanie bez logo oddane do butelkomatu otrzymasz 10 groszy do wykorzystania na zakupach. Sprawdź szczegóły w sklepach i na www.lidl.pl. Przynoś, zwracaj, odzyskuj.
13: Lidl, to się opłaca.
14: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
15: I po reklamie.

0: Shake It Off, Taylor Swift za 10, nawet za 11 minut, godzina 7 w RMF Max.
1: To wszystko pięknie, dobrze, że jesteśmy o czasie, ale przede wszystkim ważne też, żeby ustalić, którą skarpetkę założyć jako pierwszą.
0: Bardzo.
1: I na szczęście mamy tutaj do pomocy słuchaczy RMF Max, którzy zasypali nas wiadomościami, głosówkami, SMS-ami.
0: Rozkminkami. No
1: to, tak, to posłuchajmy, jak żyć.
2: Zazwyczaj zakładam najpierw prawą skarpetkę, bo to ona przeżywa walkę o życie w pralce. A lewa niech się uczy cierpliwości.
1: To mi się podoba, to są domowe igrzyska. Ona nie ma skarpetek, ona ma gladiatorów.
0: Walczcie. Co tam w SMS-ach podrzucacie na przykład?
1: Dorota jeszcze napisała, że zawsze lewą skarpetkę pierwszą, ponieważ lewe oko pierwsze się otwiera. No jest to jakieś uzasadnienie.
0: No to jest. No.
1: Pierwszeństwo dla tych, którzy są pierwsi i koniec. No.
0: Ale tutaj mamy głęboką rozkminę z rozbudowanym uzasadnieniem. Proszę bardzo.
3: Myślę, że na pewno będzie to lewa skarpetka, lewa. Ponieważ ja mam z lewej strony zegarek i patrzę się, ubierając skarpetkę na zegarek, czy się nie spóźnię do pracy, bo tak długo mi schodzi ubieranie skarpetek, bo niestety brzuch za duży.
0: I to tej puenty się nie spodziewaliśmy, ale jednak
1: tu
0: ma to sens. Ma to sens.
1: Wzięłaś
0: czyli od prawej to już można się załapać na jakąś rentę, bo tutaj coś zahaczy tego, a od lewej to inaczej. Polecam gadżety oczywiście RMF Max. Zakładajcie skarpetki, bo to już za 10 minut 7 będzie. Trzeba się zbierać do pracy.

0: Rita Ora z wyznaniem miłości w tempie rozbudzającym odpowiednio o tej porze dnia wjeżdża jak pierwsza kawa z rana. A w temacie skarpetek Elwira ma jeszcze radę dla was.
1: Ja myślę, że każdy powinien zakładać pierwszą skarpetkę na nogę dominującą. Mhm. Czyli jak ktoś jest prawonożny, to na prawą nogę najpierw, a jak ktoś jest lewonożny, to najpierw na lewą nogę. Bo jak pomyli te nogi, to wtedy cała równowaga wszechświata zostaje zaburzona i wtedy nie ma w ogóle co wychodzić z domu. To nie ma sensu.
2: A jak ja mam obie nogi słabsze, to którą mam zakładać? To już wszechświat tego nie wytrzyma.
3: Reklama. Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie. Zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloVan. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do Twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.
7: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
8: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z Twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
9: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
10: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
9: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
10: Do kiedy?
9: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
11: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
12: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworski Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
13: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
14: I po reklamie.

0: Jest punktualnie godzina 7 w RMF Maxa. To oznacza garść najświeższych informacji w pigułce. Anna Łopuszańska, dzień dobry i zapraszam. A zaczynamy od tragicznego finału akcji ratunkowej po wstrząsie w kopalni Eco Plus w Bytomiu. Nie żyje jeden z górników. Do silnego wstrząsu, przypomnijmy, doszło wczoraj po południu około godziny 15.30. W zagrożonym rejonie 650 metrów pod ziemią było 9 górników.
1: Słuchacie RMF Max.
0: Tą informacją żyje dziś świat. Prezydent USA Donald Trump podpisał wstępne porozumienie z Iranem. Informację potwierdził Biały Dom. Według MSZ Iranu dokument podpisano w języku angielskim i perskim. Porozumienie przewiduje m.in. otwarcie cieśniny Ormuz, czasowe zawieszenie części sankcji wobec Iranu oraz rozpoczęcie 60-dniowych rozmów o irańskim programie atomowym. To oklaski dla Trumpa, który mówi podpisane w Wersalu. Teheran przekazał, że planowana na piątek ceremonia podpisania dokumentu w Szwajcarii została odwołana, choć negocjatorzy obu stron mają kontynuować tam rozmowy. A skoro jesteśmy w temacie ważnych umów, no to Polska i Niemcy podpisały nową o współpracy obronnej. Pod dokumentem widnieją już podpisy ministrów obrony Władysława Kosiniaka-Kamysza i Borisa Pistoriusa. Porozumienie obejmuje m.in. wspólne ćwiczenia wojskowe, rozwój infrastruktury logistycznej, cyberbezpieczeństwo, współpracę na Morzu Bałtyckim oraz działania w przestrzeni kosmicznej. Polska i Niemcy będą również dzielić dowództwo na Bałtyku.
2: Co 4 lata następuje zmiana. Teraz to dowództwo jest w Rostocku. Od 2028 roku będzie w Gdyni. Bałtyk to jest nasza wspólna odpowiedzialność. W Brunsum dzisiaj szefem jest dowódca niemiecki, a nasz generał Maciej Kliż jest szefem sztabu tego dowództwa sił połączonych NATO.
0: Mówił po podpisaniu umowy wicepremier i szef MON Władysław Kosiniak-Kamysz, a teraz już mistrzowski flesz sportowy. Bądźcie z nami cały czas. No, dziś na pewno świętują Kolumbijczycy. Kilka chwil temu ich reprezentacja w meczu pierwszej kolejki grupy K piłkarskich mistrzostw świata rozbiła Uzbekistan 3-1. Dobre spotkania mają za sobą także reprezentacje Anglii i Gany. W grupie L Anglicy pokonali Chorwację 4-2, do przerwy 2-2 i gol stracony przez Anglików w doliczonym czasie pierwszej połowy. W przerwie natomiast w sprawy w swoje ręce wziął trener Thomas Tuchel. Wygłosił świetną przemowę. Szczególnie w kontekście tego drugiego straconego gola powiedział nam po prostu, żebyśmy się rozluźnili i uspokoili. Pytał, czego się właściwie boimy. Opowiadał Harry Kane i jeszcze Gana wygrała z Panamą 1-0. Dziś na termometrach w całym kraju wyższe wartości niż ostatnio. To jest ta dobra informacja, natomiast będą jeszcze miejsca, na przykład na południowym zachodzie i na północnym zachodzie Polski. Tam rzeczywiście może trochę jeszcze popadać i na północy też będzie trochę więcej chmur, ale reszta Polski ma się cieszyć z rozpogodzeń i to licznych. Na termometrach maksymalnie 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 Kraków, Katowice podobnie i 27 Wrocław.
1: Jak się wyśpisz, tak się pośmiejesz. Wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
3: A propos tego porozumienia z Iranem Stanów Zjednoczonych, o którym mówiliśmy we fleszu, to Trump po podpisaniu powiedział, że jak się uda, to będzie na niego. Jak nie, to zwali na wiceprezydenta. On chyba był kiedyś naszym szefem, nie?
4: Słuchaj, ja jestem za tym, żeby zmienić trochę część świata. Swedish House Mafia już teraz na dobry poranek.
3: 4 minuty po 7.

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

0: Kesha, Ride Round, numer totalnie filmowy. Kto oglądał Cats Vegas, został do scen po napisach, w zasadzie zdjęć po napisach, ten na pewno wie, o co chodzi, i wspomnienia się odpaliły.
1: Ale tutaj jeszcze a propos porozumienia Stanów Zjednoczonych z Iranem. Ceny ropy lecą w dół jak szalone. Tu jeszcze 100, tu 90, a dzisiaj już 75, 74. Także dobrze, w dobrym kierunku.
0: No powiem ci, ten wykres wygląda bardzo optymistycznie.
1: Tak.
0: Ja pozwolę sobie zadać teraz to niewygodne pytanie.
1: Tak.
0: Czy to, że to tak wszystko leci w dół, tak na buzie
1: tak,
0: aż?
1: Tak, tak.
0: To znaczy, że będą niższe ceny na stacjach paliw, Dawid? Będą? Powiedz, proszę. Powiedz, że będą.
1: No, kiedyś będą na pewno, prawda, w grudniu, po południu. A propos, cztery pory roku i Wiktor Waligura, 10 minut po 7 w RMF Max.

0: Max, to jest Wstawaj, nie udawaj. No i cały czas z wami skład Kawałek, Miązek i jeszcze tak będzie do 9 z hakiem.
1: Dokładnie tak, a słuchajcie, wielkie rzeczy się dzieją, przełom w polskim futbolu. Nie, że tam idziemy do przodu, nie, że nie wiem, tam transfery za miliony.
0: Ale przełom
1: nie.
0: To już mnie zainteresowałeś, no.
1: Słuchaj, Legia Warszawa wystartowała jako pierwszy klub w Polsce z własną siecią telefonii komórkowej. Nazywa się Legia Mobile. No i są różne bonusy dla kibiców. Aha. Każdy gol Legii daje dodatkowy gigabajt internetu na przykład. Ciekawa rzecz.
0: Przepraszam, bo ja nie do końca śledzę poczynania polskiej ligi. I powiedz mi, czy to się opłaca, to się kalkuluje, czy...
1: No powiem ci tak, no jeżeli forma Legii będzie taka jak w ubiegłym sezonie, to kibice raczej wyniki będą sprawdzać na telegazecie. Gigabajtów może braknąć.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład telewizor Hisense Mini LED aż 75 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4999 zł. Teraz za jedyne 3999 z kodem rabatowym taniej aż o 1000 zł. Media Expert.
6: Wszystko, czego dziś chcę.
7: To hity z Intermarché. Jak kawa mielona Edusho Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
8: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
9: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
10: Patryk! Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
9: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
11: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
12: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Puk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
13: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
14: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
15: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
16: Jak okazję na lato, to Allegro Summer Sale. Upoluj wakacyjne produkty. Teraz klapki damskie Kubota tylko 79,99. Najniższa cena oferty z 30 dni przed obniżką 93,49.
17: Jak tak, to Allegro.
18: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
19: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
20: RTV Euro AGD.
21: Jak okazje, to w euro.
22: Mistrzowskie okazje w grze.
20: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
8: I po reklamie.

0: Macklemore, Ryan Lewis, Ray Dalton, to jest nasz sposób, żeby dodać wam trochę energii i do takiej porannej kawy dorzucamy jeszcze dodatkową porcję espresso. 7:27, wstawaj, nie udawaj, w RMF Max.
1: No a to są newsy, które potrafią pobudzić, niekoniecznie z pozytywnych takich pobudek, bo afera Portal Zero ujawnił, że ten lekarz, co zarabiał 1,5 miliona na SOR-ze w warszawskim, jednym z warszawskich szpitali, to zrobił tam szybką ścieżkę dla polityków z rządzącej koalicji, że oni mogli sobie tam przyjść i bez czekania w specjalnym saloniku VIP dla nich zrobionym, od ręki badania, od ręki cała diagnostyka, zabiegi, co potrzebujesz, wygodnie, żeby się tam z plebsem nie mieszać na SOR-ze. Fajnie, tak fajnie, man, no?
0: Powiem ci, że jak o tym opowiadałeś, to ja jakoś tak z wnętrza poczułam taką nagłą potrzebę, żeby pójść w politykę. Tak gdzieś w okolicach Lędźwi coś poczułam, że może warto spróbować swoich sił.
1: A ciekawe, ile w ogóle się czeka na takie zapisanie się do tej partii, nie? Bo ja mam rezonans magnetyczny na 2028, to może będzie szybciej w ten sposób.

0: prywatny, radiowy, poranny skowronek. Olivia Rodrigo z numerem dosłownie z płyty wydanej dopiero co Drop Dead. Już za nami w RMF Max.
1: 7:36 na zegarach. Za parę minut powiemy sobie o miejscu, które latem przeżyje prawdziwe oblężenie według ekspertów od turystyki. To tak, żebyście byli przygotowani.
0: Przepraszam, bo ja nie wiem, o co chodzi. Czy chodzi o Malbork może?
1: Również, ale nie. Inne miejsce. Okay. A za chwileczkę o pogodzie na dzisiaj, tak żeby być przygotowanym. Zostańcie z nami.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 rat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Najlepiej słuchać w pracy.
6: Max robi mi dzień.
7: Max robi robotę. Yeah!
5: Od tego jesteśmy.
8: Mocne bity.
5: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
9: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
10: Szukasz idealnego prezentu na dzień taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
11: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wystarczyło jedno spojrzenie i wybór był prosty. To prawdziwy Grill Master, więc nowego grilla kupiłam na Allegro.
12: Jak prezent dla najlepszego taty, to Allegro. Na przykład markowe grille w super cenach, idealne na Dzień Ojca.
13: Marek, szefowa cię prosi.
14: Potem.
13: A teraz co robisz?
14: Walczę z potem.
13: Zrób to skutecznie.
14: Ale jak?
13: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
15: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
16: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
17: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
18: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
17: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
18: Do kiedy?
17: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
19: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
20: Castorama. Teoria
21: i praktyka.
20: W teorii przydałoby się odmalować salon.
21: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
20: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
21: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej.
22: Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
23: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
24: Skoda.
25: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
26: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
25: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
26: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
25: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
27: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
28: I po reklamie.

0: I to są bardzo dobre brzmienia właśnie na tę godzinę. 7:47, a to Eben i Hertz w RMF Max.
1: Eksperci od turystyki się wypowiedzieli. Około połowa z nas chce w tym roku w te wakacje spędzać wakacje w Polsce i to konkretnie w Polsce nad Bałtykiem. Bałtyk ma w tym roku przeżywać prawdziwe oblężenie.
0: Tak. Ja przepraszam za tę ciszę, ale eksperci powiedzieli, że...
1: Że nad Bałtykiem będzie dużo ludzi.
0: Wow. Ja bym bardzo chciała zostać taką ekspertką.
1: Jak zostać
0: mam wrażenie, że ja od przedszkola mniej więcej mam tę wiedzę i ona się nie zmienia. Kompletnie.
1: Dajcie znać, jak zostać ekspertem od turystyki i wypowiadać się w tym temacie.
0: Ktoś potrzebował. Nie ma sprawy.
1: Za pół ceny nawet możemy. Ale ogólnie wakacje nad Bałtykiem są naprawdę super. Trzeba tylko znaleźć ten jeden nocleg w całym miasteczku, który jest poniżej 300 za dobę, a potem to już tylko trafić te 2 tygodnie okienka pogodowego w całych wakacjach, kiedy akurat nie pada i będzie naprawdę rewelacyjne. Wakacje życia.
2: To jest nowość RMF Max.
0: No właśnie, to teraz coś nowego. Fukaj Liwka w projekcie Enklawa, posłuchajcie.
3: Zadając na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: La La La od Eminema. Niby się człowiek nie spodziewa, ale tutaj umiejętności wokalne jak najbardziej, nie tylko pod kątem raperskim. Eminem, Without Me, klasyczek w RMF Max, tuż przed godziną 8.
1: 6 minut do godziny 8 zostało, czyli za 6 minut wypuścimy wam najważniejsze informacje we Flashu. Między innymi powiemy o premierze, który wypowiada wojnę przekrętą w służbie zdrowia. Teraz to już na pewno się uda rozwiązać. Teraz to już tak, na pewno. No i będzie też pogoda oczywiście. Zostańcie z nami.
2: Hity na Maxa.
3: Max. Reklama.
4: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to.
5: Barbara, kupiłem taniej.
6: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
7: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się weekend okazji już od czwartku. Polskie ziemniaki wczesne 74% taniej. Złoty 29 za kilogram z apką, kartą seniora Carrefour lub Payback. Oferta ważna do 20 czerwca. Cena przed obniżką 4,99.
8: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
11: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.
11: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Gang Świeżaków zaprasza do Biedronki po szeroki wybór świeżych owoców i warzyw z codziennych dostaw, bo w Biedronce każdy dzień lata cieszy świeżością w niskich cenach. Na przykład od czwartku do soboty. Polskie pomidory malinowe układane na wagę 4,99 za kilogram oraz czereśnie na wagę 14,99 za kilogram. Świeże owoce i warzywa w niskich cenach. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
17: Codziennie niskie ceny.
18: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na eobuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie.
19: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black and White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
20: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
21: Kia. Movement that inspires.
22: I po reklamie.
11: To jest RMF Max.
23: Hity na Maxa.
11: Włocławek 89,2 FM.
24: Jest punktualnie godzina 8 w RMF Max, a to oznacza najnowsze informacje. Czas na Flesz, Anna Łopuszańska. Zapraszam. Szef rządu Donald Tusk zapowiada kontrolę w placówkach ochrony zdrowia. To pokłosie sprawy młodego lekarza i byłego już radnego Koalicji Obywatelskiej w Warszawie, który w rok zarobił 1 600 000 zł. Miał też załatwiać politykom tej formacji korzystanie ze szpitala południowego bez kolejek. Premier przyznał, że system opieki zdrowia kuleje i jest nastawiony na śrubowanie zarobków niektórych lekarzy.
0: Premier zwrócił się też do Najwyższej Izby Kontroli o całościową kontrolę dotyczącą wydawania pieniędzy na ochronę zdrowia. Wspomniał też, że liczy na dymisję.
1: Jeśli złamano prawo, to będzie prokurator oczywiście. Jeśli złamano tylko kwestię dobrych obyczajów, to będzie odpowiedzialność polityczna. Jest wystarczająco dużo sygnału, żeby ci, którzy dysponują tym szpitalem, podjęli też decyzję personalną w tej chwili. Taka jest moja opinia.
0: Szpital Południowy jest miejski, a Warszawą rządzi od lat Koalicja Obywatelska.
24: O tym wszystkim mówił Michał Radkowski. Mocno widoczne, podświetlone znaki stop jeszcze przed wakacjami mają stanąć w okolicy wybranych przejazdów kolejowych, tam gdzie nie ma rogatek i sygnalizacji świetlnej.
12: To ma być widoczne z odległości kilkuset metrów mocne światło, które ma zachęcić do tego, by nacisnąć na hamulec, bo coraz bliżej są tory kolejowe, tak to opisuje wiceminister infrastruktury Piotr Malepszak.
13: Kiedy zbliża się kierowca z większą prędkością niż powinien do przejazdu, to ten znak stop będzie świecił bardzo intensywnie.
12: W całej Polsce wciąż działa ponad 4,5 tysiąca przejazdów kolejowych bez rogatek i bez sygnalizacji świetlnej.
24: Tyle Michał Dobrołowicz. Kilka godzin temu prezydent USA Donald Trump ogłosił podpisanie porozumienia z Iranem. Powiedział to światu wychodząc z kolacji w Wersalu.
14: This was not easy, I can tell you.
24: No, nie było to łatwe, tyle mogę wam powiedzieć. Mówił Donald Trump, prezydent Iranu Masoud Pezeszkian. Memorandum podpisał cyfrowo. A my do tego tematu będziemy jeszcze wracać na naszej antenie. Tymczasem zapraszamy was na mistrzowski flesz sportowy.
25: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
24: Anglicy wygrali z Chorwacją 4-2, Gana pokonała 1-0 Panamę. Starcie Kolumbii z Uzbekistanem zakończone wynikiem 3-1. Portugalia zremisowała z Demokratyczną Republiką Konga 1-1. To podsumowanie ostatnich godzin mundialu. O 18:00 Czechy powalczą z Republiką Południowej Afryki. Nieco później w akcji zobaczymy Szwajcarię, która zmierzy się z Bośnią i z Hercegowiną. O północy Kanada kontra Katar. Zmieniamy dyscyplinę. W Lidze Narodów nasze siatkarki pokonały Bułgarię 3-0. W końcówce trzeciego seta trochę problemów, ale udało się opanować. Bilans Polek w Lidze Narodów to 4 zwycięstwa, 1 porażka. O 12:00 zmierzą się z Ukrainkami.
25: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
24: Jeszcze chwila i dotrą do nas gorące afrykańskie masy powietrza. Na termometrach już dziś trochę wyższe wartości niż ostatnio, no ale jeszcze powiedzmy takie znośne. 20 stopni w Suwałkach, 24 to Warszawa, 25 kresek pokażą dziś termometry w Katowicach i w Krakowie i 27 najwięcej to Wrocław, Zielona Góra i Gorzów Wielkopolski. Poza tym są miejsca na przykład na zachodzie kraju, gdzie może popadać deszcz, ale będą też przejaśnienia. Reszta Polski z rozpogodzeniem.
11: Hity na maksa.
26: Niektórzy z nas przed chwilą odstawili dzieci do szkoły i mają takie zen.
27: To ja was, moi drodzy, sprowadzę na ziemię. Za tydzień, zakończenie roku szkolnego. Cieszcie się tą wolnością, póki ją macie.
26: Chodź, Krzysiu, mamusia cię tutaj zapisze na półkolonie, żebyś miał co.
27: Trzy po ósmej, kawałek miązek. To my, jeszcze do dziewiątej.
26: I Martin Garrix z nami, z Adam Sheeranem.

0: oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
1: I'm a fireball.
2: I to się nazywa ogień w RMF Max z Pitbullem, z Fireballem. Was rozbudzamy, 8.09. Mam nadzieję, że pierwsza kawa już wjechała, że gdzieś tam druga się powoli szykuje. No i że radio macie w razie czego opcję dać troszeczkę głośniej, żeby się właśnie porozbudzać, od tego nas macie.
3: A propos Fireball, to też takie ogniste piłki bronił Josimar Diaz Vozinha, czyli 40-letni bramkarz Republiki Zielonego Przylądka. Człowiek, który w pierwszej kolejce mundialowych zmagań zatrzymał Hiszpanię. Przed meczem miał kilkadziesiąt tysięcy, chyba 40 tysięcy obserwujących na Instagramie przed startem mundialu. Zaraz po mundialowym meczu z Hiszpanią już 4 miliony, a teraz tak patrzę, 13 milionów obserwatorów and still counting.
2: To się cały czas nabija, słuchajcie. To jest w ogóle niesamowite. Jakby wystarczy zagrać w piłeczkę.
3: W piłeczkę. No co zrobić, żeby mieć dużo obserwujących? Obronić na przykład strzał Ameryka Laporta. No to przecież to proste. No każdy jest w stanie to zrobić, nie?
2: A my was bronimy...
3: Przed nudą, przed brakiem energii. Także jak chcecie nas zafollowować na Instagramie, to też można. Natalia Kawałek, Dawid Mięsek.

0: Niby to nie są takie mega intensywne brzmienia, ale ile w nich energii. Alok z Khalidem, Dive Into Me. To jest RMF Max, to jest poranne Wstawaj, Nie Udawaj i 8:18 na zegarach. Witamy tych, co w pracy albo w drodze do pracy i w ogóle wszystkich.
1: Albo tych, którzy się rozkładają, żeby zacząć remont, bo umówmy się, zbliżamy się do wakacji. To jest czas, kiedy Polska remontami stoi, czy to drogowymi, czy to mieszkaniowymi, czy jakimikolwiek innymi.
0: Budowy
1: i tutaj,
0: lecą,
1: właśnie, to się
0: mury
1: wszystko
0: się pną do góry.
1: Rozkręca, sezon się zaczyna. Kochani, my mamy takie pytanie, bo jesteśmy na pewno wszyscy jakoś tam remontowo doświadczeni, mniejsze, większe remonty, jakiś specjalista, budowlaniec na pewno u was na mieszkaniu czy w domu był. No i pytanie.
0: I teraz pytanie.
1: Pytanie.
0: Jaką można najtrudniejszą, najgorszą wiadomość od takiego budowlańca, remontowca, fachowca usłyszeć? Coś, co od razu sprawia, że stajemy na baczność. Co można takiego
1: ale
0: usłyszeć?
1: Ale także aż nas, wiecie, w trzewiach gdzieś tam boli, że dreszcze po prostu, że wiecie, coś nam, życie nam przed oczami przelatuje niemalże.
0: Na przykład Mateusz, nasz realizator, podpowiedział takie jedno zdanie. Tu trzeba będzie dokupić.
1: To jest bolesne z całą pewnością, ale ja też mam pytanie w zasadzie do ekip budowlanych, bo wy wiecie, w którym momencie pojawia się ten największy grymas na twarzach waszych klientów.
0: Dzwonicie do klienta i już wiecie, że to będzie trudna
1: albo
0: rozmowa.
1: Próbujecie mu to powiedzieć prosto w oczy. Co to takiego jest? Co boli ich najbardziej? Obie perspektywy mile widziane. Śmiało głosóweczki, śmiało SMS-y 3001. Także każda droga do nas jest otwarta.
0: I gadżety jakieś na pewno się znajdą dla was.
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa, 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni, 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista, 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni, 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
7: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
8: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Czy można powtórzyć pytanie?
8: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
9: Tak.
8: Brawo!
10: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 razy 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
11: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
12: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Puk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
13: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
14: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki. Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 zł. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
15: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
16: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
15: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
16: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
15: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
17: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
18: I po reklamie.
19: Muzyka zawsze po pierwsze.
20: Tu się czuję hity.
19: RMF Max.
21: Włocławek 89,2 FM.

0: gościem. Sean Paul, Dua Lipa w RMF Max. To jest Wstawaj, nie udawaj, 8:30 na zegarach. No i tego wam życzymy, żeby wam fachowcy nigdy nie ściemniali, chociaż wiadomo, różnie to bywa w życiu.
1: Broń Boże. Co można najtrudniejszego, najmroczniejszego usłyszeć od fachowców, od ekipy remontowej? O to was pytaliśmy.
0: I wy nas zasypaliście przeróżnymi propozycjami z życia wziętymi, na przykład oko się przyzwyczaj.
1: Tu taka głosóweczka od Gniewka.
2: Moja żona to zawsze się denerwuje, jak mówię, tu się powiesi obrazek. No i tak w domu mamy Louvre.
0: No Gniewko, prawdziwy fachowiec,
1: artysta przy okazji.
0: Tak, tak, tak. Ktoś nam jeszcze tutaj napisał, no zbiera się pod kaflami woda, ale nie wiem, gdzie ona wpływa.
1: Co tu mamy?
3: Ani, to nie było widać, pokiśmy nie rozebrali, no.
0: I wiesz, i wiadomo, że wtedy zapłacisz dużo, tak, dużo jest więcej. Sam widok numeru telefonu fachowca, jak dzwoni, jak jest SMS po godzinach pracy, to najbardziej też przeraża, bo jemu się przypomniało, że coś tam jest nie do końca.
1: Jest z nami Sylwia na linii. Sylwia, halo, halo, co można najtrudniejszego od fachowca usłyszeć?
4: Ma pan kunę pod dachem.
0: To jest piękne, ale jednocześnie przerażające. Usłyszałaś kiedyś coś takiego w ogóle?
4: Nie, nie, ale mam męża lekarza i jak on mi przyjdzie do tego, tak jest szkoda inwestorów.
1: To nie takie... I co się z tą kuną robi?
4: No, ogólnie ona wraca, nie?
1: Aha.
0: Bo kuny są sprytne, to
4: nie,
0: fakt.
4: Się gdzieś daleko nie wywiezie, ale no to jest ciężkie, nie?
1: Trzeba się przyzwyczaić po prostu. Jest współlokator, miłe, puszyste zwierzątko. Oczywiście. Sylwia, gadżety RMF Max lecą do ciebie, a z nami męskie granie orkiestra.
5: Nareszcie. Ty na Maxa. RMF Max. Ja się staram.

0: Ale Farben, René Miller z nóżki na nóżkę. I tak nam pięknie płynie ten poranek. 8:37 na zegarach, a u nas za chwilę będzie klimatycznie, bo pojawi się Graceland, ale będzie też nowość od Shimzy, że to będą dobre afrohausy.
1: Aż mi zatkało troszeczkę.
0: Już się nie może doczekać.
1: Pani Natalio.
0: Obiecuję, będzie super.
1: A propos klimatu, to za chwilę sprawdzimy sobie, jaka będzie pogoda na resztę dnia. No i słuchajcie, w temacie kasy jeszcze zaraz będziemy mieć dla was przepis na łatwe zarobienie niemałych pieniędzy.
0: No i kochani, to brzmi jak bardzo dobry plan. Max.
2: Reklama. W Media Expert rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
3: OMG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
4: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
5: Mamy to od Lewiatanie, tanie.
6: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
7: Doskonale, kupujemy.
6: Sposób na twój dobry dzień?
5: Mamy to w Lewiatanie.
6: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
8: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
9: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca? Oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
10: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
11: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Po płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
12: Znacie moje sklepy? Groszek ABC i Eurosklep? Jak nie znacie, to wyjaśniam. Groszek ABC i Eurosklep to trzy sklepy, które łączą się pod jedną nazwą Moje Sklepy. Dlatego wybieram Moje Sklepy. Cezary Żak.
13: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
14: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
15: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
16: Mama była smutna i zmęczona.
14: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety.

0: Obiecywałam afrohausy i mamy afrohausy w RMF Max. Shimza Fire Fire to jest nasza gorąca muzyczna nowość.
1: Ale ogień zrobiła.
0: Trzeba.
1: Ja widziałem, jak Natalia naciskała ten przycisk, to tak po prostu z taką werwą, jak puszczała tę muzę. Słuchajcie, mówiliśmy o tym, że wakacje nad Bałtykiem będą tłoczne w tym roku, tak jakby w poprzednim nie były.
0: Ku zaskoczeniu wszystkich.
1: Mhm. No ale słuchajcie, takie wakacje dla całej rodzinki nad Bałtykiem, fajnej miejscówce jakiejś, nie? I z wyżywieniem, i w ogóle, i z blisko plaży, za 25 tysięcy to starczy? Można za tyle kupić?
0: Czy? Myślę, że da radę. No, da jakąś tam smażoną rybkę, panierce też.
1: A na przykład taki przyzwoity, ja nie mówię nowy, ale taki przyzwoity samochód, żeby na te wakacje pojechać, za 25 tysięcy da się kupić?
0: Myślę, że się da.
1: Albo jakąś zagraniczną wycieczkę za 25 tysięcy. O.
0: Interesujące.
1: I jeszcze powrzucasz na Instagrama, a to jest bezcenne, jak tam powkurzasz znajomych.
0: Jak dostaniesz lajka od tych koleżanek i kolegów, tutaj chcesz zajść za skórę. Oczywiście, że tak.
1: A słuchajcie, 25 tysięcy złotych, jak słyszycie, starczy na niejedno marzenie. A dlaczego mówimy o tym? Dlatego, że tyle jest dzisiaj, nie kiedyś tam w grudniu, po południu, tylko dzisiaj do wygrania w RMF Max w zabawie szyfry do wygranej.
0: Dlatego polecamy, kochani, nie zwlekajcie już teraz, wchodźcie do naszej zabawy. SMS o treści Max za 3,69 wysyłacie na numer 7327, a polecamy zrobić to teraz, bo teraz każde wasze zgłoszenie pomnożymy razy, uwaga,
1: 999. Tak się kiedyś dzwoniło na pogotowie?
0: Nadal można dzwonić tak na pogotowie, ale właśnie tyle razy mnożymy każde wasze zgłoszenie, ale trzeba się spieszyć, bo to nie będzie trwało wiecznie, niestety.
1: Zróbcie to szybciej, niż po prostu błyskawicznie się karetka zbiera. 999 razy mnożymy wasze szanse, ale tylko przez najbliższych 10 minut. 25 tysięcy złotych czeka, więc wbijajcie na rmfmax.pl, tam paroma kliknięciami dołączycie do zabawy, albo 7327 i hasło MAX.

0: Klasyki przed dziewiątą wjeżdżają idealnie, nakręcamy was pozytywnie na całą resztę dnia. To jeszcze wstawaj, nie udawaj w RMF Max.
1: A propos pozytywnych rzeczy, to za oknami słoneczko, piękna pogoda, a pod Moskwą płoną rafinerie. Od razu człowiek ma lepszy humor.
2: Max. Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
6: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in, w salonach Skody. Skoda.
7: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marche zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
8: Cześć, tu Influencer. Nie mogę teraz rozmawiać, bo przeglądam miliony produktów w najniższych cenach na Allegro.
9: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
10: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
11: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
12: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.

0: Nas przed obniżki 19,99. Teraz tylko 9,99 za kilogram. A pyszny, soczysty arbuz. Cena sprzed obniżki 7,99. Teraz jedynie złoty 99 za kilogram. Tak, tylko złoty 99.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: I po reklamie.

0: Jest 9 w RMF Max, pora na najnowszy flash. Tu Tomek Urbański, witam i zapraszam. Flash o 9 zaczynamy od ukraińskiego ataku na Moskwę. Po raz kolejny płonie rafineria położona niespełna 15 km od Kremla. Nad dużą częścią Moskwy unosi się dym z płonących zakładów.
1: Rosyjskie władze podały, że przez dłuższy czas żołnierze dziś o poranku odpierali zmasowany atak roju dronów. Zestrzelić mieli 180 bezzałogowców. Wiadomo, że na pewno kilka dotarło do celu, a moskiewska rafineria Kapotnia zaspokaja 40% zapotrzebowania stołecznego obwodu na benzynę i 50% na olej napędowy. Dostarcza także paliwo lotnicze na potrzeby wojska.
0: Tyle Krzysztof Zasada.
2: Słuchacie RMF Max.
0: Krótko o pogodzie. Przed nami dość pochmurny dzień z możliwymi opadami deszczu. Będzie za to ciepło. Temperatura w naszym regionie podskoczy do 23 stopni. Więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po flaszu. A teraz u nas aktualne informacje dla kierowców. Drogowcy planują wprowadzić kolejne zmiany na węźle w Stryszku. To w związku z budową S10, która połączy Bydgoszcz z Toruniem, a także rozbudową krajowej 25 w kierunku Inowrocławia. Pojawi się m.in. nowe rondo tymczasowe. Czas na kolejowe przyspieszenie. Z Bydgoszczy do Warszawy w 100 minut, a do Gdańska w godzinę. Do tego szybkie połączenie do Gniezna przez Szubin i Żnin. To plany zintegrowanej sieci kolejowej. Co jeszcze zakłada koncepcja dla naszego regionu? O tym w porannym fleszu. Monika Jędrzejewska.
3: Dokument przewiduje budowę linii pod kolej dużych prędkości z Centralnego Portu Komunikacyjnego do Gdańska przez Włocławek i Toruń, a także budowę linii z Bydgoszczy do Gniezna przez Szubin i Żnin oraz ze Świecia do Grudziądza. Dzięki tym inwestycjom czas przejazdu do Gdańska z naszego miasta będzie wynosił godzinę, a do Olsztyna i Warszawy 100 minut. Dodam, że to na razie jedynie koncepcja, a konkretne prace nad tymi zadaniami mają ruszyć dopiero po 2035 roku.
0: Zapowiada nasza reporterka. Na moment zaglądamy do Włocławka. Od kilku lat Teatr Impresaryjny przeprowadza projekt Wyzwanie Kultura. Krótko mówiąc, są to zajęcia profilaktyczno-edukacyjne adresowane do dzieci i młodzieży. Teraz czas na kolejną odsłonę.
4: Zajęcia zarówno teatralne, jak i takie pogadanki z psychologiem. I tak też będzie od 20 lipca do 14 sierpnia. Z tym, że w tej naszej wakacyjnej edycji mogą wziąć udział grupy zorganizowane. Kierujemy tę ofertę do dzieci przebywających podczas wakacji na półkoloniach w świetlicach środowiskowych i zapraszamy te grupy do Teatru Impresaryjnego.
0: Zaprasza Monika Budzaniusz, dyrektorka Teatru Impresaryjnego we Włocławku. We Flash o 9 to już wszystko. Za godzinę też nie zabraknie kultury. Powiemy m.in. o premierowym spektaklu Teatru Polskiego w Bydgoszczy. Z mikrofonem RMF Max zajrzeliśmy na próbę medialną. Warto zostać razem z nami, a teraz obiecana wcześniej aktualna prognoza pogody.
2: Nie zalewaj. Sprawdź pogodę w RMF Max już za moment.
0: Dziś nad naszym regionem dominować będą chmury. Synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, dlatego parasole warto mieć przy sobie. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. Napłynie do nas ciepła masa powietrza. Temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu podskoczy do maksymalnie 23 stopni. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, ciśnienie stabilne, a warunki biometeo są neutralne. Jutro u nas gorąco, a w weekend upalnie. 30 stopni i więcej.
2: Algorytm ci tego tak dobrze nie ogarnie. Zaufaj nam i daj się poprowadzić. Czas na hity na maksa. RMF Max.
5: Natalia, słuchaj, ja miałem 2 dni pracy, a czułem się, jakbym był na urlopie.
6: Dzięki to była tobie. Bardziej przygoda, słuchaj. To,
5: przyjemność.
6: Co przeżyliśmy. To była przygoda w RMF Max. Bardzo wam dziękujemy, że byliście po drugiej stronie. No i kto wie, może się kiedyś jeszcze w tym składzie usłyszymy. Natalia Kawałek.
5: Dawid Miązek, dziękujemy wam bardzo. Andy Dust wjeżdża z Harrisem Zokaria, bo nie przestajemy dodawać wam energii.

0: Muszę przyznać, że David Guetta z Alokiem mocno zaskoczyli mnie tym numerem. Do współpracy zaprosili amerykański reggae band Stick Figure i oto właśnie powstało Run Run River. No i właśnie tą nowością chwilę po 9 zaczynamy czwartkowe wydanie Byle do obiadu w RMF Max. To jest najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski po tej stronie. Do 13 będę umilał wam robotę z samymi hitami na maksa. Obiecuję. Za chwilę Ariana Grande, One Last Time. Zostańcie koniecznie.
1: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
2: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
4: Tu Ania, jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
5: Odwiedź najbliższą placówkę banku pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
4: No to pa!
6: Odkryj zachwycające SUV Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%, RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
7: Skoda. Sale na Modivo trwa. Wakacyjna garderoba w najlepszym wydaniu. Sukienki, t-shirty, shorty, odzież plażowa i dodatki teraz do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold zyskujesz 10% zwrotu przy każdych zakupach. Sprawdź na stronie i w aplikacji Modivo.
8: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
9: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
10: Marek, szefowa cię prosi.
11: Potem.
10: A teraz co robisz?
11: Walczę z potem.
10: Zrób to skutecznie.
11: Ale jak?
10: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
12: Trzy kroki i wygrywasz z potem. Raz, wieczorem nałóż Perspirex. Dwa, rano zmyj i miej pewność. Zero potu nawet do 5 dni. Trzy, powtórz aplikację po kilku dniach.
10: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
13: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
14: Co mówią twoje pieniądze, gdy chcesz je odłożyć na poduszkę finansową?
15: Wolę życie w biegu i w obiegu.
16: Pieniądz musi krążyć.
17: Musimy odłożyć to odkładanie na później. Pa!
14: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia, które pomogą ci oszczędzać. A poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
18: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
19: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: I po reklamie.

prawda, zamiast różdżki mam Majka, ale również potrafi czarować Eminem i jego Houdini w RMF Max. Szczerze to nawet nie wiem, czy magia pomoże polskim klubom w europejskich pucharach. Wczoraj poznaliśmy ich rywali w eliminacjach, no i jak to się mówi, oj, trudne się wylosowało. Lech Poznań zmierzy się z mistrzem Danii, EGF Aarhus. Górnik Zabrze zagra z tureckim Fenerbahce, Raków Częstochowa powalczy z maltańską FC Valletta, a GKS Katowice jeszcze musi poczekać na przegranego z pary Hajduk Split, Emszka Żylina. Mimo wszystko trzymamy mocno kciuki, ale przecież jak nie pyknie, drodzy kibice, to wyjazd na taki mecz zawsze można połączyć ze zwiedzaniem bardzo ciekawych miast.

0: Mundial, Waszakira i Burna Boy, Die Die w RMF Max. No dobra, dam, ale za dwie godziny, okej? Okay? Pierwszą cyfrę szyfru do walizki z 25 tysiącami złotych. Przed finałem, bez małej podpowiedzi cię oczywiście nie zostawię. A ty teraz możesz się zgłosić, żeby to już mieć z głowy i tylko wyczekiwać po południu telefonu od Anki i Fiałasa. Możesz to zrobić przez zgłoszenie online na rmfmax.pl albo po prostu za 3,69 wysłać SMS-a o treści MAX na 7327. Za te drobniaki dajesz sobie szansę na naprawdę fajną kasiorę. 25 koła do przytulenia i jeszcze dzisiaj od RMF Max. rmfmax.pl albo hasło MAX na 7327.
1: Reklama. Wiesz, jakie jest prawo Farsala?
2: Jakie?
1: Bez próbowania nic nie wypala.
2: Serio?
1: Zmyśliłem nazwę, ale to działa.
3: 25 tysięcy złotych. Tyle możesz zgarnąć. Szyfr do wygranej w RMF Max. SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
6: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym Centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Puk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
8: Wiemy, co jest ekstra.
9: Do tego się słucha.
10: Co jest hitem.
11: To ma potencjał.
8: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
12: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
13: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
14: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
15: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
14: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
15: Do kiedy?
14: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
16: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
17: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
18: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
19: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
20: Bo w Media Expert taniej masz.
21: I po reklamie.
2: A dziś nad naszym regionem dominować będą chmury. Synoptycy zapowiadają także przelotne opady deszczu, dlatego parasole warto mieć przy sobie. Są jednak szanse na rozpogodzenia w postaci słońca i błękitu na niebie. Napłynie do nas ciepła masa powietrza, temperatura w Bydgoszczy, we Włocławku i w Inowrocławiu podskoczy do maksymalnie 23 stopni. Wiatr słaby, momentami umiarkowany, ciśnienie stabilne, a warunki biometeo są neutralne. Jutro u nas gorąco, a w weekend upalnie. 30 stopni i więcej.

The Fate of Ophelia i Taylor Swift w RMF Max. No i kiedy ten ślub Taylor z Travisem Kelce? Portale plotkarskie podawały już parę dat, ale terminem, który jest najbardziej prawdopodobny, to 3 lipca, więc już bardzo niedługo. Według tych najnowszych doniesień para zdecydowała się jednak zorganizować wesele w Madison Square Garden w Nowym Jorku, choć początkowo planowano je w hotelu Ocean House w stanie Rhode Island. Stawka za wynajęcie takiego obiektu na jedną noc wynosi, słuchajcie, około $1 000 000, a impreza ma trwać 3 dni. 3 bańki za samą salę, czy jak to woli halę, no bo to jest hala właśnie. Myślę, że nasi przyszli nowożeńcy nawet tego nie odczują. Bardziej martwię się o gości, którzy teraz pewnie mają grubą rozkminę, ile im włożyć do koperty.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu. Na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max.
2: Reklama. Marian? A o Dniu Ojca to ty pamiętasz?
3: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
2: No, sprytnie.
4: Dzień Ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
5: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
6: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek, Wiejska 5.
7: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer Brookbed Design. Twój podjazd, nasza pasja.
8: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach Mistrzostwa Sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
9: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworski Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
10: Magia teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
11: Na Mistrzostwach Świata SUV-ów Hyundai Bayon wrzuca piłkę w pole karne. Kona przedłuża, a Tucson zamyka akcję. Wynik? Nowy Hyundai wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Sprawdź w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
15: To co grają, to jest prawdziwa petarda.
16: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
17: Hity na maksa.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
18: Tomek Urbański, witam i zapraszam na Flash o 10 w RMF Max. Sejm zajmie się dziś rządową ustawą dotyczącą wsparcia dla artystów. Ten projekt wzbudza kontrowersje, bo przewiduje dopłaty do składek ZUS oraz wprowadzenie statusu artysty zawodowego.
14: Kluby koalicji rządowej mają poprzeć projekt, jednak wszyscy zapowiadają liczne poprawki do ustawy. Liczymy na współpracę z Pałacem Prezydenckim. To usłyszałem od wicemarszałek Sejmu Doroty Niedzieli z Koalicji Obywatelskiej. Przeciwko ustawie z pewnością będzie głosować opozycja.
19: To jest w ogóle bubel prawny. Sami artyści mówią, że to jest, można powiedzieć, psu obudę.
14: Usłyszałem od posła Prawa i Sprawiedliwości Marka Suskiego. Podobną ustawę PiS składał w trakcie swoich rządów, jednak ostatecznie nie weszła ona w życie.
18: Tyle Kacper Wróblewski.
1: Słuchacie RMF Max.
18: Pilna informacja dla kierowców. Nadal mogą występować utrudnienia na Krajowej 25 w rejonie Stryszka. To odcinek Bydgoszcz i Nowrocław. Doszło tam do kolizji z udziałem dwóch aut, po której wprowadzono ruch wahadłowy. Jedźcie ostrożnie. Teraz Wocławek i ważna informacja dla pasażerów autobusów. Od 25 do 28 czerwca zmienioną trasą kursować będą linie numer 4, 8, 19 i 21. Jak informuje miasto, utrudnienia wystąpią z powodu zamknięcia ulicy Szpitalnej. Szybko o pozostałych tematach. Przed nami wakacje. Do dłuższych wyjazdów warto się odpowiednio przygotować. We Flash o 10 mamy dla Was praktyczne podpowiedzi. No to posłuchajcie, co powinno znaleźć się w apteczce.
20: Na pewno środki ochrony indywidualnej, czyli musimy zadbać o rękawiczki. Nie zaszkodziłaby nam maseczka do sztucznej wentylacji. Oczywiście różnego rodzaju materiały opatrunkowe, od gazy poprzez opaski elastyczne, dziane. Przydałoby nam się również chusta trójkątna. No i oczywiście nie może również zabraknąć środka do dezynfekcji, czy takich pospolitych nożyczek, którymi możemy sobie ewentualnie uciąć bandaż.
18: Podpowiadała Monika Kurzawa z Inowrocławskiego Medyka. Zmierzch Bogów to najnowsza premiera w Teatrze Polskim w Bydgoszczy. Jest to adaptacja kultowego filmu Likuno Viscontiego o rodzinie niemieckich przemysłowców, którzy chcąc ocalić swój majątek, zaczynają sympatyzować z nazizmem.
21: Przypominanie historii rodzącego się nazizmu, zła, który jest w ludziach, to jest temat, który teatr powinien podejmować raz na jakiś czas, że wszyscy tego potrzebujemy.
22: Aschenbach!
21: Aschenbach! Co on może teraz zrobić? Już dawno go przerosłeś, nie widzisz tego?
22: Ja wiem.
21: On ma tylko słowa, a ty masz armaty.
22: Ja.
21: Sytuacja w polityce jest zawsze bardzo dynamiczna, dużo się dzieje i tak naprawdę ta świadomość tego, jak to wygląda, co się dzieje, jakie są konsekwencje pewnych wyborów, jest w teatrze po prostu konieczna.
18: Mówiła Kamila Barr, odtwórczyni jednej z głównych ról. Premiera jutro o 19:00 i tu uwaga, w hali Pomp, Muzeum Wodociągów. Pokazy popremierowe w ten weekend. Czwartek w naszym regionie upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia, a to oznacza, że chmur będzie więcej niż słońca. Od czasu do czasu mogą występować przelotne opady deszczu. Nie dajcie się zaskoczyć. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. Będzie ciepło. Na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy do 23 stopni. W nocy okolice 13 na skali. Jutro gorąco, a w weekend upalnie 30 stopni więcej, a także burzowo, ostrzega IMGW.
23: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
24: I już po 10 w RMF Max, kolejna godzina czwartkowej zmiany za nami, a tutaj cały czas Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Piotrek Świderski z Wami. Witajcie ponownie. Cześć.

Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

0: Letnio i wakacyjnie gra Bob Sinclair i Kajsa w numerze I Can't Wait w RMF Max. Racja, nie ma na co czekać. Tutaj trzeba mnożyć i to naprawdę na grubo. 1100 razy. Od teraz, przez tylko 10 minut. Taką moc będzie miał każdy wysłany SMS o treści MAX pod 7327 za 3,69. Dzięki temu będziesz miała dziś szansę na 25 tysięcy złotych. Myślę, że to naprawdę uczciwy deal. 1100 losów za niespełna 4 ziko. Jeśli chcesz spróbować odgadnąć dziś szyfr do wygranej i zgarnąć 25 tysięcy złotych, to wbijaj do zabawy najlepiej. Lepiej teraz. Hasło MAX pod numer 7327.
1: Sponsorem programu Byle do obiadu jest producent kosmetyków do opalania Dax Sun.
2: Reklama. Hej, leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft.
3: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
4: Wielosztuki w RTV.

0: sklepach i na euro.com.pl.
1: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
2: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
3: Mama była smutna i zmęczona.
1: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: odzyskaj balans.
1: Zdrowit.
2: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
5: Widaron.
4: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
5: Widaron.
4: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
5: Widaron.
4: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
5: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
6: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
7: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
8: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
7: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
8: Do kiedy?
7: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
9: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, dwa opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: I po reklamie.
14: Rządzimy hitami od zawsze.
15: Tak się gra.
14: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

Anima i Georgie z wyjątkowym kawałkiem Beautiful, a już za krótką chwilę pojawią się Major Lazer z DJ-em Snake'iem z hiciorem Lean On. Uczniowie z zespołu szkół ekonomicznych we Włocławku zgarnęli ostatnio tytuł najlepszych debatantów w całym regionie. Młodzi z Ekonomika triumfowali w wielkim finale 5. edycji Kujawsko-Pomorskiej Ligi Debat. W decydującym starciu pokonali ekipę z 2. liceum ogólnokształcącego imienia Mikołaja Kopernika w Bydgoszczy. Projekt trwał od czerwca zeszłego roku i zgromadził aż 34 szkoły z całego województwa kujawsko-pomorskiego. Włocławscy uczniowie popisali się nie tylko ogromną wiedzą, ale przede wszystkim kulturą słowa, refleksem i miejską szkołą argumentacji. Ten sukces zapisuje się na kartach historii. To pierwsza wygrana dla Włocławka w tej prestiżowej lidze.

0: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
1: Bo w Media Expert taniej masz.
2: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
4: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
5: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
6: Doskonale, kupujemy.
5: Sposób na twój dobry dzień?
4: Mamy to w Lewiatanie.
5: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
7: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie

0: miejscach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
1: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
2: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Starciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch, Starciński Salami Snack. Ciao!
4: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
5: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
6: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Plikomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na Plikomarsze.pl. Plikomarsze. Nasze ceny rządzą.
7: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Wszystkie konserwy rybne Nixie, 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus, schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
8: Lidl, to się opłaca. I po reklamie.

Czwartek w naszym regionie upłynie pod znakiem dużego i umiarkowanego zachmurzenia, a to oznacza, że chmur będzie więcej niż słońca. Od czasu do czasu mogą występować przelotne opady deszczu. Nie dajcie się zaskoczyć. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. Będzie ciepło. Na bydgoskich, włocławskich i inowrocławskich termometrach zobaczymy do 23 stopni. W nocy okolice 13 na skali. Jutro gorąco, a w weekend upalnie 30 stopni więcej, a także burzowo, ostrzega IMGW.

Są numery, które po prostu się nie starzeją. I Follow Rivers od Lake Lee tuż przed godziną 11 w RMF Max. O pełnej u nas jak zwykle najnowszy flash i aktualna prognoza pogody. A tymczasem poruszymy sobie temat zwiastuna nowego Shreka, który wraca po 16 latach. Wraca, ale już niestety bez legendarnego głosu pana Jerzego Sztura, który tak rewelacyjnie dubbingował osła. No i jeszcze niewykluczone, że w polskiej wersji nie usłyszymy również głosu Zbigniewa Zamachowskiego, który w poprzednich częściach udzielał głosu Shrekowi. Ale tego jeszcze do końca nie wiadomo. W sieci krążą teorie, że być może ten głos, który jest w zwiastunie, swoją drogą totalnie nie pasujący do Shreka, był wykorzystany tylko do filmiku promocyjnego i w ostatecznej wersji jednak usłyszymy pana Zbyszka. Czy tak będzie rzeczywiście? Tego najpóźniej dowiemy się latem 2027, bo wtedy właśnie zaplanowana jest oficjalna premiera Shreka 5.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
3: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza. Przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala. Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16. W soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny. Możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
6: Wybierz w Play. Pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu masło mlekowita 82%, 200 gramów. Teraz tylko 2,99 przy zakupie 4. Cena sprzed obniżki 5,99. A Shocker, czekolada z całymi orzechami laskowymi 100 gramów. Teraz jedynie 4,99 przy zakupie 2 sztuk. Najniższa cena z 30 dni 6,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
9: W biznesie warto mieć sprawdzone wsparcie. Teraz Skoda Superb z korzyścią do 22 550 zł i leasingiem 101%. Sprawdź wszystkie oferty, w tym na hybrydę typu plug-in w salonach Skody.
10: Skoda. Stresujesz się decyzją o studiach?
11: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
10: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
11: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
12: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
13: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
14: Wiadomo, że niskie ceny są co

0: Mielonka. Coca-Cola i Coca-Cola Zero Cukru 2 litry. 5,99 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 4 sztuki na kartę. Oraz z okazji Dnia Ojca wszystkie bombonierki. Drugi tańszy produkt 70% taniej. Limit dzienny 6 sztuk, maksymalnie 3 z rabatem na kartę. Biedronka.
1: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: I po reklamie.

0: 89,2 FM.
1: Tu RMF Max, Tomek Urbański. Witam i zapraszam Was na Flash o 11. Zatrzymano mężczyznę podejrzewanego o udział w zabójstwie Rosjanina w Białej Podlaskiej. To efekt wspólnej akcji policji i ABW. Co wiadomo o zatrzymanym?
2: To mężczyzna, który posługuje się gruzińskim paszportem, ma 36 lat i zatrzymano go dziś rano koło Warszawy. Czyli ten mężczyzna po zabójstwie najpewniej nie wyjechał z Polski.
1: To był Krzysztof Zasada. Przypomnijmy, do zabójstwa Siemiona Skrepeckiego doszło w poniedziałek. W biały dzień na ulicy oddano do niego kilka strzałów. Rosjanin, artysta, performer, znany był z krytyki Władimira Putina.
0: Słuchacie RMF Max.
1: Duże utrudnienia w Solcu Kujawskim. Z powodu awarii od dzisiaj do soboty zamknięty będzie tunel pod wiaduktem kolejowym przy dworcu PKP. Uwaga kierowcy, jak informuje Urząd Miasta, wprowadzono objazd przez ulicę Garbary. A teraz aktualne doniesienia od synoptyków. IMGW zapowiada upalny weekend. Na terenie Kujaw i Pomorza ma obowiązywać ostrzeżenie drugiego stopnia.
3: Zmierza do nas fala gorącego powietrza pochodzenia zwrotnikowego z kierunku południowo-zachodniego, tutaj od Hiszpanii, Francji, Niemiec, z tej właśnie strony to gorące powietrze będzie do nas wchodziło. Temperatura w sobotę zwłaszcza powinna przekroczyć 30 stopni, tutaj około 32, może przy sprzyjających warunkach 33 stopnie. No to będzie pierwszy dzień upalny tego roku.
1: Zapowiada klimatolog Rafał Maszewski, a więcej o sytuacji meteo powiemy tuż po Flash. Zmieniamy temat. Budowa nowoczesnej oczyszczalni ścieków oraz plany powstania instalacji termicznego przetwarzania odpadów. To główne tematy otwartego spotkania informacyjnego dla mieszkańców Janikowa. O szczegółach teraz nasza reporterka.
4: Nadchodzące spotkanie ma stworzyć przestrzeń do bezpośredniej rozmowy o kluczowych dla gminy planach z zakresu gospodarki komunalnej. Mieszkańcy będą mieli okazję nie tylko poznać szczegóły zamierzeń samorządu, ale przede wszystkim zadać pytania, zgłosić swoje wnioski i omówić wpływ planowanych inwestycji na codzienne życie. Włodarz Janikowa podkreśla, że otwarta wymiana argumentów i bezpośredni dialog pozwalają najlepiej wyjaśnić wszelkie wątpliwości wokół tak dużych przedsięwzięć. Debata dla wszystkich zainteresowanych mieszkańców odbędzie się w przyszłą środę, 24 czerwca o godzinie 17 w restauracji Krystal.
1: Tyle Karolina Stramowska. Razem dla Onko to hasło charytatywnego festynu, który w niedzielne południe odbędzie się na Stadionie Gwiazdy. Stoi zatem zespół szkół numer 8 w Bydgoszczy. W przedpołudniowym fleszu sprawdzamy, jaki jest program tego wydarzenia.
5: Każde stanowisko będzie troszeczkę inne. Będą takie, gdzie będzie można coś dobrego zjeść, gdzie coś będzie można kupić, gdzie będą różnego rodzaju i tatuaże, i wata cukrowa, i warkoczyki plecione. Więc w ogóle myślę, że bardzo fajnie na taki czas dla dziecka z dzieckiem. Zapraszamy całe rodziny. 21 czerwca między godziną 12 a 15.
1: Zapowiada Aleksandra Grzybowska-Lińska, jedna z organizatorek wydarzenia. A kolejny flash za godzinę o 12. 23 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia. Za oknami w drugiej połowie dnia spodziewajcie się licznych chmur, a także przelotnych opadów deszczu. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. Są jednak szanse na rozpogodzenia i chwile ze słońcem wraz z błękitem na niebie. Warunki biometeorologiczne są neutralne, czyli nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro w piątek gorąco, a w sobotę i niedzielę upalnie 30 stopni i więcej.
6: Mogę Was zapewnić, że tego mam dla Was jeszcze dzisiaj naprawdę sporo. W tej godzinie na przykład nowa Bibi Rexa i David Guetta. Będzie również tegoroczne męskie granie orkiestra. A 11 w RMF Max rozpoczniemy od Blue Mandajowego motywu, który powrócił za sprawą duetu Dub Dogs, Fizo i Zarka. RMF Max. How does it feel już w głośnikach, a przed majkiem niezmiennie Piotrek Świderski. Cześć ponownie, to jest Byle do

oferta. Od środy w Kauflandzie wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. Tak, wszystkie kiełbasy pakowane Morliny od 50% taniej. A wszystkie makarony Barilla kup jedno opakowanie z Kaufland Card Extra, drugie tańsze gratis. Idę tam, gdzie wszystko mam.

To tak specjalnie dla wszystkich smutnych dziewczyn. Po drugiej stronie Sad Girls, David Guetta i Bibi Rexha w RMF Max. Mam nadzieję, że po tym kawałku się chociaż troszeczkę uśmiechnęłyście. Zobaczycie, będzie dobrze. Ba, bardzo dobrze, bo za chwilę w Maxie wjeżdża Anna Nakla i Ale Farben z kawałkiem Supergirl. Zostańcie koniecznie. Chłopaki też niech zostaną, bo dla was z kolei będę miał później nową Olivię Rodrigo.

0: Reklama.
1: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
2: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
3: Hej AI, jak mogę zrealizować swoje marzenia? Wakacje, remont, nowy laptop.
4: Super, że interesujesz się finansami. Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego, wejdź na pocztowy.pl albo zadzwoń i sprawdź, jak mogą Ci pomóc.
5: Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
6: Dzień dobry. Co ma Pan sprawdzonego do malowania płotu?
7: Widaron.
6: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
7: Widaron.
6: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
7: Widaron.
6: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
7: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
8: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
9: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
10: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
11: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
12: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
13: Wszystko, czego dziś chcę,
14: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
15: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
16: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
17: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
16: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
17: Do kiedy?
16: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
18: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
0: I po reklamie.

0: znowu powiesz.
1: Za nami Sobel, Francis i Dims z kawałkiem Kochasz w czwartkowym Byle do obiadu, a już za chwilę pojawią się Andy Dust i Harris. Mieszkańcy Włocławka mają wciąż szansę na uzyskanie dofinansowania do kursów szkoleń oraz studiów podyplomowych w ramach projektu Kierunek Rozwój. Program został przygotowany z myślą o dorosłych, którzy chcą zdobyć nowe kwalifikacje zawodowe i zwiększyć swoje szanse na rynku pracy. W ramach programu planowane jest wsparcie dla 13,5 tysiąca osób w całym województwie kujawsko-pomorskim. Każdy uczestnik może liczyć na maksymalnie 6400 zł dofinansowania. Nabór skierowany jest do osób pełnoletnich, które mieszkają, uczą się lub pracują na terenie województwa. Szczegółowe informacje znajdziecie na stronie programu zainwestujwsiebie.pl.

0: Przepraszam, tatusiu. Tak przed momentem śpiewała nam Becky G na bicie od Topika w RMF Max. No nawet nie chcę wiedzieć, co tam nawywijała, ale zrobiła tak, że na monitorze właśnie pojawił mi się komunikat z pierwszą cyfrą szyfru wartego 25 tysięcy złotych. Uwaga, dziś jest nią szóstka. Szósteczkę daję wam za free, a resztę trzeba będzie odgadnąć lub wynegocjować w finale, jak się do niego dostaniesz. A teraz ponownie jest na to zdecydowanie większa szansa. Razy 900. Mnożymy tylko przez 10 minut każdego SMS-a wysłanego z hasłem Max na numer 7327. Kosztuje to 3,69, ale za taką jedną wiadomość masz 900 losów i naprawdę zwiększasz swoją szansę na 25 koła. Max. rmfmax.pl, tutaj też załapie się na te ekstra okazje.
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
5: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
6: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Puk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
7: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
8: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
9: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
10: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
11: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
12: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
13: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka. Uwolnij swój czas.
14: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn do spryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie 2 sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
15: I po reklamie.
16: I hity pod same drzwi.
17: For free.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.
16: 23 stopnie to maksymalna temperatura przewidziana na dzisiejsze popołudnie dla Bydgoszczy, Włocławka i Inowrocławia. Za oknami w drugiej połowie dnia spodziewajcie się licznych chmur, a także przelotnych opadów deszczu. Wychodząc z domu, warto chwycić za parasol. Są jednak szanse na rozpogodzenia i chwile ze słońcem wraz z błękitem na niebie. Warunki biometeorologiczne są neutralne, czyli nie mają wpływu na nasze samopoczucie. Jutro w piątek gorąco, a w sobotę i niedzielę upalnie 30 stopni i więcej.

dobre polskie rapsy. PZ, Mata i Kasbałagane, Plan B w RMF Max. A już za tydzień, w kolejny weekend, 27 i 28 czerwca na stadionie Legii Warszawa przy Łazienkowskiej, takie właśnie granie będziecie mieli zapewnione, bo odbędzie się tam Oshi All Star Festival. Jedyny taki rapowy stadionowy koncert w Polsce. W line-upie m.in. BDOS 2115, Sobel, White 2115, Żabson, Bambi, Malik Montana oraz Young Iggy. Bilety dostępne są już w sprzedaży, ale u nas na antenie również będziecie mogli je wyrwać. Dlatego też polecam słuchać nas uważnie w miarę możliwości i na bieżąco śledzić nasze sociale, bo tam informujemy was o wszystkim, co się dzieje u nas w Maxie.

0: Ogłoszenie RMF Max.
1: To tak wjeżdża jak złoto. Po południu na powrót do auta po pracy. To jest Max. I wszystko gra. W tygodniu po 13 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład laptop gamingowy HP AMD Ryzen 7. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 3249 zł. Teraz za jedyne 2999 z kodem rabatowym taniej o 250 zł. Media Expert.
5: To pewne, niskie ceny są...

0: 39 za każdą sztukę przy zakupie 4 sztuk. Limit dzienny 8 sztuk na kartę. Oraz wszystkie kiełbasy śląskie Kraina Wędlin. Drugi tańszy produkt za złotówkę. Limit dzienny 4 opakowania, maksymalnie 2 za złotówkę na kartę. Biedronka.
1: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: Jak lato, to temperatura rośnie, ale ceny na Allegro Summer Sale maleją. Odkryj sezonowe promocje w wakacyjnych kategoriach: moda, sport, dziecko, dom i ogród. Już dziś łap produkty w super cenach na lato. Jak tak, to Allegro.
4: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
5: Czas na nowe okulary? Przyjdź do Vision Express na wielką wyprzedaż z rabatami aż do 40% na okulary do korekcji wzroku. Progresywne, do prowadzenia auta czy korekcyjne przeciwsłoneczne. W Vision Express dobierzemy je idealnie do twoich potrzeb. Teraz z rabatem do 40%. Do zobaczenia w Vision Express. To jest wyrób medyczny. Używaj go zgodnie z instrukcją używania lub etykietą. Lista producentów wyrobów medycznych i regulamin akcji dostępny w salonach i na visionexpress.pl. Podmiot prowadzący reklamę Vision Express.

0: Ekstra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej. Tylko Circle K Ekstra. Regulamin w aplikacji Circle K.
1: I po reklamie.
2: To jest RMF Max.
3: Hity na maksa.
2: Włocławek 89,2 FM.
4: 12 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. 8903 zł brutto. Tyle przeciętnie zarabialiśmy w ubiegłym roku. To niecałe 6400 zł na rękę, wyliczył GUS. W niektórych branżach zarabia się jednak dużo mniej.
5: O kilkadziesiąt procent zarobki niższe od średniej zobaczymy na przykład w hotelarstwie i gastronomii. Tam średnia arytmetyczna płac to 5990 zł, czyli na rękę 4400 zł. Liderem wśród branż nadal informacja i komunikacja, czyli na przykład branża IT. Prawie 14 700 zł brutto. Największy procentowy wzrost zanotowała opieka zdrowotna, 14% w górę.
4: Dane GUS-u przeanalizował Igor Skrzypek.
2: To jest RMF Max.
4: Po południu sprawdzamy dla Was najnowsze informacje z regionu. Zaglądamy do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego. W niedzielę 28 czerwca o godzinie 15 w skansenie w Kłupce zostanie zorganizowany festyn folklorystyczny. Motywem przewodnim efektownego widowiska będzie Noc Świętojańska.
6: Zaprosiliśmy zespół obrzędowy, czy zespół pieśni i tańca Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół bardzo dobrze Państwu znany i oni zaprezentują zwyczaje właśnie związane z jedną z najkrótszych, jednocześnie najradośniejszych nocy, czyli z Nocą Świętojańską.
4: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Włocławski ratusz zachęca do udziału w konkursie na mural inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Krótko o szczegółach powie Wam reporter RMF Max. Bartku?
7: Konkurs organizowany przez włocławski magistrat został przedłużony do 22 czerwca. Mural inspirowany twórczością Baczyńskiego ma powstać na ścianie zespołu szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej. Projekty oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli ratusza, Galerii Sztuki Współczesnej oraz środowiska artystycznego. Autor zwycięskiej koncepcji zgarnie 5000 zł.
4: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Nowe miejsca parkingowe, które w razie zagrożenia uratują życie. Inowrocław szuka firmy, która zaprojektuje 3 nowoczesne schrony podziemne. Urzędnicy wskazali już konkretne lokalizacje. To ulice Kilińskiego, Kątna oraz Błaszka. Każdy z obiektów będzie w pełni autonomiczny. Zgodnie z przepisami obrony cywilnej zyska awaryjne oświetlenie, systemy wentylacyjne oraz zaplecze sanitarne. Finansowanie inwestycji jest już zabezpieczone ze środków rządowych. Super auta w samym sercu Inowrocławia. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Miasto łączy siły z fundacją Fun and Drive Dzieciom i szykuje wielki motoryzacyjny weekend na rynku. Impreza wystartuje w piątek, 10 lipca o 15. Warto się pojawić, bo kupując bilet na przejażdżkę marzeń, pomagacie w zakupie specjalistycznego ambulansu dla najmłodszych pacjentów. Według radarów pogodowych teraz nad Kujawami powinniśmy obserwować całkiem sporo obłoków. Niewykluczone, że jeszcze przelotnie popada. Potem pojawi się więcej przejaśnień. W ten czwartek termometry pokażą maksymalnie 24 kreskę. Wiatr osiąga około 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się w normie i warunki biometeo mają na nas całkiem dobry wpływ. Przypomnijmy, jutrzejsza aura ma być identyczna. Ponownie czeka nas grubo ponad 20 i trochę obłoków.
8: Ruszyło z kopyta czwartkowe popołudnie. Tutaj RMF Max i byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. Pracy, której w tym tygodniu zostało nam już bardzo niewiele.

Jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz

Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Bricomarsze każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie tylko 289. Sprawdź na bricomarsze.pl. Bricomarsze. Nasze ceny rządzą.

tego bęgera będziemy tańczyć na wakacyjnych imprezach. A Notary 54 Ultra Talk to You na antenie RMF Max. Chociaż w drodze po kolejną kawę z firmowego ekspresu też można iść tanecznym krokiem. No chyba, że wolicie się pobujać. To teraz pod to będzie idealny bicior. 50 Cent, Candy Shop to nasza czwartkowa muzyczna perełka w RMF Max.

0: modelki w RMF Max. Myślę, że takie tańce pod gołym niebem gdzieś na dzikiej plaży egzotycznej wyspy można ogarnąć bez problemu, jak się ma 25 tysięcy złotych wolne. Słuchaj, taka sama może być twoja tego popołudnia, tylko są pewne warunki. Musisz odgadnąć szyfr do walizki, ale najpierw wypadałoby się jeszcze dostać do finału, żeby w ogóle mieć taką szansę. No dobra, zrobię to znowu. Uwaga i odpalę rundę bonusową razy 1230. Taki ekstra wypasiony bonus będzie trwał tylko 10 minut, więc absolutnie nie odkładaj tego na później. Zgłoś się teraz SMS-em z hasłem MAX pod 7327 za 3,69. 25 tysięcy jest teraz bliżej ciebie o 1230 razy.
1: Reklama. Media Expert, rowery Cross, Romet, Indiana, górskie, miejskie, elektryki trekkingowe i dla dzieci. A do tego na rowery objęte akcją do 50 rat 0% i pół roku nie płacisz. RSO 0%. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
2: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
3: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
4: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
5: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Czy można powtórzyć pytanie?
5: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w wcale niskich cenach?
6: Tak.
5: Brawo!
7: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
8: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
9: Chylu. Ceny paliw są niestabilne i to nie jest dobra wiadomość, ale to dobry powód, żeby poznać bliżej wydajne wersje napędowe dostępne w Renault. Renault Symbios Full Hybrid E-Tech, czyli samoładująca się hybryda o mocy 160 koni mechanicznych. Nawet do 80% jazdy po mieście w trybie elektrycznym i do 1000 km zasięgu. Już od 990 zł netto miesięcznie w najmie dla firm na samochody dostępne od ręki. Dostępne również w wersji Eco G z fabryczną instalacją LPG. Szczegóły w salonach i na Renault.pl.
10: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
11: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
12: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.

0: na litrze paliwa. Co tydzień czeka na Ciebie nowy kupon promocyjny. Wystarczy wejść do aplikacji i go aktywować. To prosty sposób na regularne oszczędności podczas tankowania. Circle K Extra. Więcej korzyści przy każdej wizycie. Rabat obowiązuje do maksymalnie 50 litrów. Szczegóły i regulamin w aplikacji Circle K.
1: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
2: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
3: I po reklamie.
4: To jest RMF Max.
5: Hity na maksa.
4: Włocławek 89,2 FM.

czuć mega świeżość w tym numerze. To Gibbs, Kukon i Jonathan. Ty masz w RMF Max. Tak, Gibbs właśnie zapowiadał, że jego nowa płyta, swoją drogą druga nowa płyta w tym roku, będzie brzmiała inaczej. Nowy album zdecydowanie jest bardziej mainstreamowy i jest taką mieszanką rapu, muzyki rozrywkowej oraz elektroniki. Nie wiem jak wam, ale mi naprawdę ten krążek pod tytułem Nurt mega siedzi. Jeśli nie mieliście jeszcze okazji go posłuchać w całości, to szczerze polecam. No i też, jeśli jesteście z okolic Wadowic, to polecam za tydzień, w piątek, 26 czerwca, zajrzeć na Tskawę, na Lato na Maxa. Będzie Mortal, będzie Grzesiek Chyży i będzie nasza Ola z DJ Setem. Szczegóły tego wydarzenia możecie sobie sprawdzić na stronie rmfmax.pl.

0: reklama.
1: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
2: Złoty interes to ja zrobiłam,
3: wysyłając cię do Żabki.
4: Ty też idź do Żabki i kup ser żółty Hochland albo wędlinę od szwagra Krakus i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
5: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
6: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, Ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
8: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
9: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
10: Mama była smutna i zmęczona.

0: potrzeby B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
1: Zdrowit. Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
2: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
3: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ludzie chcą kupować mądrze każdego dnia, dlatego wybierają Allegro, bo mają tam miliony produktów w najniższych cenach.
5: Influencer od cen, masz więcej z życia za mniej. Allegro.
6: Szczegóły na allegro.pl w zakładce gwarancja najniższej ceny.
7: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills, Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na CCC.eu.
8: Castorama. Teoria
9: i praktyka.
8: W teorii przydałoby się odmalować salon.
9: A w praktyce też przedpokój, sypialnię i przy okazji odświeżyć taras.
8: To świetnie się składa, bo teraz w Castoramie wszystkie farby i środki ochrony drewna kupisz z super korzystnym zwrotem. Aż 150 zł na kupon za każde wydane 450.
9: No to co? Malujemy! Castorama. Razem najlepiej. Akcja trwa do 22 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
10: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład majonez dekoracyjny Winiary w nowej cenie regularnej 7,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 9,32. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez-promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
11: Lidl, to się opłaca.
12: I po reklamie.
13: Według radarów pogodowych teraz nad Kujawami powinniśmy obserwować całkiem sporo obłoków. Niewykluczone, że jeszcze przelotnie popada. Potem pojawi się więcej przejaśnień. W ten czwartek termometry pokażą maksymalnie 24 kreskę. Wiatr osiąga około 30 km na godzinę. Ciśnienie utrzymuje się w normie i warunki biometeo mają na nas całkiem dobry wpływ. Przypomnijmy, jutrzejsza aura ma być identyczna. Ponownie czeka nas grubo ponad 20 i trochę obłoków.

0: utwór, który za każdym razem u mnie wywołuje ciary. Swedish House Mafia, Don't You Worry Child w RMF Max. No nic się nie bójcie, drodzy moi, bo mimo, że mój czas powoli się kończy, to hitów na maksa mamy tego popołudnia dla was jeszcze całą masę. Anka z Fiołasem po 13 odpalają i wszystko gra, więc zostańcie koniecznie z Maxem, bo będzie się na pewno działo. Może ktoś z was wygra dziś te 25 koła. Trzymam za to mocno kciuki i już zawijam manżur. Piotrek Świderski, wielkie dzięki i do jutra, do piątku. Słyszymy się jak zwykle po 9:00 w byle do obiadu, czyli w najlepszym programie do słuchania w pracy. Trzymajcie się, na razie, cicho. Cześć.
1: To jest nowość RMF Max.
2: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Reklama.
1: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
2: Bo w Media Expert taniej masz.
3: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Jak dobrze znam mojego tatę, wystarczyło jedno spojrzenie i wpadłam na pomysł na prezent. A znalazłam go w super cenie na Allegro.
7: Sprawdź i pamiętaj, jak prezent dla najlepszego taty to Allegro.
8: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworski Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
9: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody. Skoda.
10: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
11: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
10: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
11: Do kiedy?
10: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
12: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
13: Dzień dobry, co ma pan sprawdzonego do malowania płotu?
14: Widaron.
13: Do takiej ławeczki, co na słońcu stoi?
14: Widaron.
13: A jeszcze coś do zabezpieczenia drewnianej pergoli?
14: Widaron.
13: To co, na wszystko ten widaron? Nie ma pan nic innego?
14: No mam, ale jak pan chce skuteczny.
15: Od lat impregnaty Widaron troszczą się o piękno i trwałość drewna w twoim otoczeniu. Wybierz swój ulubiony kolor i ciesz się spokojem i pewnością skutecznej ochrony drewna. Widaron. Od lat na lata.
16: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
17: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
18: I po reklamie.
19: 13 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Już 48 drużyn rozegrało pierwsze mecze mundialu. Pora na drugą kolejkę fazy grupowej. Otworzy ją mecz Czech z RPA. Dwóch drużyn, które na koncie na razie mają po jednej porażce. Wojciech Marczyk przed starciem z afrykańską drużyną rozmawiał z czeskim piłkarzem Górnika Zabrze, Lukasem Sadilkiem.
6: Mamy duże szanse, możemy wygrać.
0: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
6: No tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
19: Początek meczu Czechów z RPA o 18:00.
13: To jest RMF Max.
19: Sezon urlopowy tuż, a to oznacza czas wielkich wyjazdów. Żeby wakacje nie skończyły się przykrą niespodzianką, warto odpowiednio się przygotować. Pierwszy punkt na liście to podręczna apteczka. Poza standardowym zestawem ratunkowym, eksperci medyczni apelują o przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Chodzi m.in. o poprawne mycie dłoni.
4: Są takie miejsca, gdzie są pomijane, to są wewnętrzne części dłoń, przestrzenie między palcami. Jeżeli mamy lakier na paznokciach, to wówczas też to miejsca są pomijane.
19: Mówiła Monika Kurzawa z Inowrocławskiego Medyka. Po południu sprawdzamy, co jeszcze słychać w regionie. Koniec z betonozą w centrum Inowrocławia. Miasto pozyskało blisko 5,5 miliona złotych na zazielenienie kluczowych punktów śródmieścia. Prace obejmą m.in. zieleńce przed Kacekiem, Biblioteką Miejską na Kilińskiego oraz skwery na Placu Kasprowicza. Odnowiony zostanie również trakt spacerowy wzdłuż ulicy Poznańskiej. Urzędnicy zapowiadają, że poza nowymi drzewami i krzewami w centrum zrobi się bezpieczniej, bo inwestycja zakłada też montaż dodatkowych kamer miejskiego monitoringu. Ruszyła kolejna edycja konkursu pod hasłem Włocławek – Miasto Dobrego Klimatu. Zadanie jest proste. Wystarczy nagrać krótki, maksymalnie 1,5-minutowy film promujący stolicę Kujaw i pokazujący jej największe atuty z własnej, unikalnej perspektywy. Warto odpalić smartfony lub kamery, bo na autorów najlepszych produkcji czekają atrakcyjne nagrody. Włocławscy urzędnicy na Wasze zgłoszenia czekają do poniedziałku 6 lipca. Szczegółów szukajcie na stronie internetowej magistratu. Zmieniamy temat. Włocławski Teatr po raz kolejny rzuca wyzwanie młodemu pokoleniu. W mieście rusza kolejna odsłona znanej i sprawdzonej akcji Wyzwanie Kultura. Pod tym hasłem kryją się specjalne zajęcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, stworzone z myślą o dzieciach oraz młodzieży.
20: Ideą jest walka z uzależnieniami behawioralnymi, przede wszystkim z uzależnieniem od internetu, z uzależnieniem od telefonu komórkowego. Oczywiście od innych używek również wpisujemy się w programy profilaktyczne.
19: Mówiła dyrektor Teatru Impresaryjnego we Włocławku Monika Budzeniusz. Czwartek na Kujawach pod względem pogody póki co wcale nie jest taki zły. Mamy jeszcze sporo obłoków nad regionem, ale jeśli popada to przelotnie, potem pojawi się więcej błękitu. Wiatr momentami dochodzi do około 30 km na godzinę i nie powinien dokuczać pieszym. Temperatura wynosi 24 stopnie, w nocy spadnie do 14 i jutrzejsza pogoda będzie w zasadzie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem i ponownie grubo ponad 20 kresek w cieniu.
21: Jak pogoda nie pomaga, to my to zrobimy w czwartek. Hello!
22: A wystarczy uświadomić sobie, że do weekendu jest bliżej niż do ostatniego poniedziałku.
21: To jest to, co trzyma przy życiu. Wszystkich. Anka i Fiołas, witajcie po 13:00.
22: Masa hitów i kasa do wygrania. To mamy dla Was w RMF Max.
21: Za momencik Rose i Apatę będą nakręcać, ale w nawiązaniu do weekendu idealnie się składa.
22: Odliczamy z bledką. 2 dni.

Bydgoski Festiwal Wodny Sterna Bydgoszcz 20-21 czerwca. Wyspa Młyńska i Amfiteatr przy Mostowej. W programie Parada Jednostek Pływających, Wielki Wyścig Butelkowy, szanty i wodne atrakcje dla wszystkich. A dla smakoszy znakomita kuchnia z całego świata. Wieczorem na scenie Artur Rojek, a po koncercie dyskoteka na plaży. Zaprasza organizator Miasto Bydgoszcz. Szczegóły sternabydgoszcz.pl.

0: coś dla fanów azjatyckich brzmień. W końcu to Rose i Bruno Mars za nami. No a kto lubi azjatycką kuchnię, ten dziś świętuje. Mamy dzień sushi w kalendarzu.
1: Także rolo dzisiaj, ale w trochę innym wydaniu. Rolo z algą.
0: Takie luksusowe, wiecie. W cenie steka, ryż i surowa ryba. To jest właśnie to.
1: Ale można też sushi w polskim wydaniu, czyli gołąbki.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to.
4: Barbara, Barbara, kupiłem taniej.
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład smartwatch Huawei Watch GT 5 Active. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 699 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
7: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
8: Winda nie działa.
7: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
8: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od

0: obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
1: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
2: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe U Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatoryukowala.pl.
3: Ach, ta drżąca powieka.
4: I ten nocny skurcze łydek.
3: Biorę magnez i nie czuję efektu.
5: Bo czasem sam magnez to za mało, by mięśnie dobrze działały. Sięgnij po Potasek Mag. Potasek Mag to potas i magnez w jednej kapsułce, by pomóc w prawidłowym funkcjonowaniu mięśni. Potas kontroluje pracę mięśni i dba o odpowiedni przepływ sygnałów nerwowych, a magnez ogranicza ich nadmierne napięcie. Suplement diety Potasek Mag. Kapsułka numer 1 z potasem i magnezem. Adamet. Z pasji do rozwoju.
6: Najpierw biegną pobawić się na podwórku. Później zaczynają wychodzić ze znajomymi. Aż pewnego dnia idą na studia. Wspaniale jest patrzeć, jak dzieci rosną. Tak samo jest z oszczędnościami. Zbliża się termin wykupu Twoich obligacji skarbowych, zamień je na nowe, a oszczędności będą rosły bez przerwy. Im dłużej oszczędzasz, tym więcej zyskujesz. Sprawdź termin wykupu swoich obligacji. Możesz je zamienić w punktach sprzedaży obligacji skarbowych w PKO Banku Polskim lub na obligacjeskarbowe.pl.
7: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
8: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
9: Mama była smutna i zmęczona.
7: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Kompleks. Skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement

0: Odzyskaj balans.
1: Zdrowid.
0: I po reklamie.
1: Wyj głośniej.
0: Miej fan.
1: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: dobrze nakręca ten czwartek. To Galaxy, Kungs i Ten Lewis London w RMF Max.
1: London to chyba nie spał tej nocy, bo Anglia pokonała Chorwację na mundialu. Zresztą ten mundial pełen jest rekordów. I dzisiaj zapraszamy do zabawy. Mamy dla was gadżety. Jeżeli pochwalicie się jednym ze swoich rekordów w głosówce na Messengerze.
0: Może macie jakąś rekordową ilość kroków zrobionych, które wam naliczył telefon. Albo zdobytych szczytów na przykład.
1: Dowolny wasz rekord. Może w ilości podbić piłki albo zjedzonych jaj. Nagrajcie głosówkę, wybierzcie jeden ze swoich rekordów. Nagrajcie ją na Messengerze, podrzućcie do nas, a za najfajniejsze będziemy dawać zestawy gadżetów.
0: Czekamy na wasze głosówki, a w głośnikach teraz Bausa.

0: biegacie w ten czwartek, to dostosujcie tempo do tego kawałka. Będzie dobrze. Sombr, Back to Friends za nami w RMF Max. A jeśli wciąż snujecie plany na nietuzinkowy urlop tego lata, słuchajcie, można kimnąć się w prywatnym odrzutowcu Pablo Escobara.
1: Nie wiem, jak to działa na sen, ale za chwileczkę szczegóły, bo jestem bardzo ciekawa. Zostańcie, wcześniej prognoza pogody. RMF Max.
2: Reklama. Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
5: Kochanie, złoty interes zrobiłem. W Żabce kupiłem jedno, a drugie odebrałem za 2 złote.
6: Złoty interes to ja zrobiłam, wysyłając cię do Żabki.
7: Ty też idź do Żabki i kup napój mleczny Müller Milch albo jogurt pitny Skyr Piątnica i dobierz drugi produkt tej samej marki za 2 złote. Szczegóły w regulaminie. Żabka, uwolnij swój czas.
8: Co mówią twoje pieniądze pod koniec miesiąca?
9: Wybacz, ale same nie wiemy, gdzie jesteśmy.
10: Ej, jaki tu jest adres? Czy ktoś wie, jak wysłać pineskę?
8: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe-finanse i poznaj narzędzia do kontroli budżetu, a poczujesz dumę z tego, jak ogarniasz swoje pieniądze. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe-finanse.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
12: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie. Kawa mielona Jakobs Krynung, opakowanie 500 gramów, 26,99 z Kaufland Card Extra. 6 na osobę. A wszystkie artykuły Nivea, kup jeden z Kaufland Card Extra, drugi tańszy gratis, 6 na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
13: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
14: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
15: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
16: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
17: Ty plus zakupy w Carrefourze równa się promki z targów na biału. Produkty roślinne chłodzone typu jogurt i pudding marki Alpro w promocji 2 plus 2 gratis. Oferta ważna do 20 czerwca.
18: Carrefour w sumie najlepszy jest.
19: I po reklamie.
20: Czwartek na Kujawach pod względem pogody póki co wcale nie jest taki zły. Mamy jeszcze sporo obłoków nad regionem, ale jeśli popada to przelotnie, potem pojawi się więcej błękitu. Wiatr momentami dochodzi do około 30 km na godzinę i nie powinien dokuczać pieszym. Temperatura wynosi 24 stopnie, w nocy spadnie do 14 i jutrzejsza pogoda będzie w zasadzie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem i ponownie grubo ponad 20 kresek w cieniu.
21: Hit na maksa.
22: RMF Max Włocławek.

0: Od razu człowiek ma ochotę na jakiś weekendowy trip. Tame Impala w RMF Max. A to może być jedna z ciekawszych opcji na taki trip. Były prywatny odrzutowiec, należący niegdyś do Pablo Escobara, teraz jest do wynajęcia. Można się przespać w nim na Airbnb. $880 płacisz za noc.
1: Ohoho.
0: W odrzutowcu Pablo.
1: No nie mało, ale przypominam, jest u nas też dużo pieniędzy do wygrania, więc jakbyście chcieli chociaż nie latać, ale przespać się w odrzutowcu, w takim, po którym trzeba pewnie buty mocno wycierać, nie? Bo tam wszędzie pełno.
0: Ja nie wiem, czy spanie w tym odrzutowcu w ogóle jest możliwe.
1: Tam powietrzu się unosi wszystko.
0: Ale na takie oryginalne weekendowe bądź wakacyjne plany też mamy dla was kasę. 25 tysięcy jest w naszej walizce, żebyście wy potem mogli spakować swoje.
1: Wystarczy wysłać hasło MAX na numer 7327 0369 z VAT-em. Tak wchodzicie do naszej zabawy, w której dzisiaj wystarczy otworzyć naszą walizkę z pieniędzmi, żeby dostać je wszystkie. 25 tysięcy. Wszystko wyjmujemy i wam oddajemy.
0: Działaj teraz. 7327. Na ten numer wystarczy wysłać MAXa.

0: cena sprzed obniżki 19,99. Teraz z aplikacją tylko 9,99 za kilogram. A różne rodzaje makaronu Lubella, najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 4,49. Teraz tylko 2,79 za opakowanie przy zakupie 3.
1: Tanio tutaj jest, stokrotka.
2: Odpaliliśmy letnią wyprzedaż w Pepco. Tysiące produktów z obniżką aż do 50%. Upoluj ubrania dla całej rodziny, akcesoria do domu i wiele, wiele więcej. Skorzystaj z letniej wyprzedaży już teraz. Pepco. Pokochaj niskie ceny.
3: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat wody, odwierty studni głębinowych i abisynek, pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające, instalacje wodne i sanitarne, filtry do wody, konkurencyjne ceny, sprzedaż, montaż, serwis, profesjonalne doradztwo. Świat wody, Włocławek, Wiejska 5.
4: RTV Euro AGD.
5: Jak okazje, to w euro.
6: Mistrzowskie okazje w grze.
4: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.
7: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomnij, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję, teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
8: Plan ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
9: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
10: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
9: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
10: Do kiedy?
9: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
11: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
12: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wloclawek.pl.
13: Gotowi na zmiany w domu i ogrodzie? Trwa letnia wyprzedaż mebli i dodatków w Black Red White. Rabaty do 60% i raty 0%. Tylko do 28 czerwca. Sprawdź też setki produktów w stale niskich cenach i dbaj o portfel każdego dnia. Zapraszamy do salonów i na brw.pl.
14: Tak już jest. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od zawsze na zawsze. Od czwartku do soboty. Jaja z chowościółkowego Moja Kurka rozmiar M. 30 sztuk. 20,99 za opakowanie. Oraz karkówka wieprzowa bez kości pakowana próżniowo Kraina Mięs. 9,99 za kilogram. A do tego z lady tradycyjnej świeża ćwiartka tylna kurczaka. 5,99 za kilogram. Od zawsze na zawsze. Biedronka.
15: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: 14 w RMF Max, pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Donald Tusk zarzuca byłemu premierowi Mateuszowi Morawieckiemu, że wyrzucił do kosza 500 000 000 zł. Pieniądze miały zostać stracone przy realizacji projektu budowy Izery, która miała być polskim samochodem elektrycznym produkowanym w Jaworznie. Nie powstała, za to sporo kosztowała.
2: Około 580 milionów złotych, tak wylicza obecny rząd, bo tyle poprzedni rząd razem ze specjalnie powołaną w tym celu spółką wydał na opracowanie prototypów nieistniejących samochodów, na projekt nieistniejącej fabryki w Jaworznie oraz na licencje i doradztwo. Prawie 100 milionów trafiło do Chińczyków, którzy mieli dać tam podstawy technologiczne, 40 milionów wypłacono biurom projektowym i inżynieryjnym, 50 milionów doradcom prawnym, a Izery jak nie było, tak nie ma.
1: Tyle Krzysztof Berenda.
0: To jest RMF Max.
1: Pociągiem z Kujaw i Pomorza prosto na plażę lub na leśny szlak. Od 27 czerwca startują letnie połączenia sezonowe z Bydgoszczy i Torunia. Do wyboru są trzy główne kierunki. Latarnik pojedzie na Półwysep Helski przez Trójmiasto, Rybitwa zabierze pasażerów do Kołobrzegu, a pociąg Borsuk ułatwi weekendowe wypady w Bory Tucholskie. Pojawią się też wakacyjne kursy do Szczecina. Kolejowe połączenia będą obsługiwane przez nowoczesne składy, a na podróżnych czekają specjalne wakacyjne zniżki. Po południu sprawdzamy dla Was najnowsze informacje z regionu. Wocławskie schronisko zachęca do udziału w kolejnej edycji biegu na 6 łap. Szczegóły w pigułce przedstawi Wam reporter RMF Max. Bartku?
3: Letnia odsłona biegu na 6 łap zostanie zorganizowana w niedzielę 21 czerwca. Uczestnicy wydarzenia wyruszą z podopiecznymi schroniska do okolicznego lasu. Tego typu akcje pomagają psom oswoić się z ludźmi oraz lepiej przygotować do adopcji.
1: O czym informował wocławski reporter RMF Max Bartek Seklecki. Najbliższa edycja biegu na 6 łap wystartuje w niedzielę o godzinie 10. Setki niesamowitych maszyn i budowli, ale w wersji miniaturowej. W ten weekend Inowrocław zamienia się w krajową stolicę modelarstwa redukcyjnego. W hali widowiskowo-sportowej rusza jeden z największych i najbardziej prestiżowych pokazów w regionie. Zobaczymy tam genialnie odwzorowane czołgi, samoloty, okręty wojennej floty oraz misternie przygotowane dioramy historyczne. Wstęp dla odwiedzających jest wolny. Na koniec flesza trochę o sztuce. Kujawska tradycja w zupełnie nowej odsłonie. Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza na wyjątkową wystawę pod hasłem Moja droga, kujawskie dziedzictwo. To ekspozycja pokonkursowa, na której zobaczymy prace współczesnych artystów inspirowane naszą lokalną sztuką ludową.
4: Twórcy nie zawiedli, bo mamy ponad 60 autorów prac w 6 głównych kategoriach.
1: Mówiła Katarzyna Kasi Borska z Powiatowego Muzeum. Nad regionem może jeszcze wisieć parę większych chmur, ale przypominamy, że jeśli pokropi, to tylko przelotnie. Reszta popołudnia będzie całkiem pogodna. Termometry pokazują 24 kreskę. W ciągu nocy to może być 14, a jutro około 27-8 stopni. Czwartkowe podmuchy wiatru i tym razem nie są za bardzo odczuwalne. Osiągają maks 30 km na godzinę. Piątek zapowiada się na całkiem pogodny, podobnie sobota. Wtedy zrobi się upalnie.
5: To jest ten moment, kiedy przekąska i dobra muza pozwalają jechać dalej.
6: Hity nam.
5: Czyli innymi słowy, minęła 14. Gips i win za momencik. To tak a propos jazdy, a wcześniej Anima i Joy.
7: Anka i Fiałas, siemacie w RMF Max. W Chicago już odczuli efekt Lewandowskiego, mimo że ten jeszcze kontraktu nie podpisał. Szczegóły za moment.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: jak mundialowy hit, to musi być i ona, Shakira i Burna Boy w RMF Max. Tymczasem Stany Zjednoczone już oszalały na punkcie lewego. Jeszcze nie podpisał kontraktu z Chicago Fire, ale sam fakt, że tam negocjuje, sprawił, że z dnia na dzień 30 tysięcy biletów na lipcowy mecz z Vancouver się wyprzedało. Całe piętro trybun.
1: Proszę bardzo. Polacy już ruszyli, żeby kupować i potem zaśpiewać lewemu na dzień dobry 100 lat, jak się spodziewam.
0: Cieszy się Polonia, ale kibice lewego w Polsce mniej, bo teraz razem z fanami NBA będą musieli mecze jego oglądać po nocach.
1: Ale to przecież nie jest żadne potwierdzone info o lewym. U nas z kolei na pewno za moment. Wiktor Waligura.
2: Reklama. Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: Brak prądu przez kilka dni? Powódź błyskawiczna? To zagrożenia, które mogą dotknąć Ciebie. Dlatego rząd tworzy nowoczesną ochronę ludności i obronę cywilną – OLIOC. Budujemy schrony i miejsca ukrycia. Kupujemy agregaty na wypadek blackoutu, pompy do walki z powodzią i systemy uzdatniania wody, bo OLIOC to bezpieczeństwo pod ręką. Kampania sfinansowana ze środków Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji z Programu Ochrony Ludności i Obrony Cywilnej na lata 2025-2026.
2: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
3: Wszystko, czego dziś chcę,
4: to hity z Intermarché. Jak kawa mielona Eduszo Family 250 gramów, 13,99. A Pepsi 1,5 litra, 5,49 przy zakupie dwóch.
5: Intermarché. Wszystko, czego dziś chcę.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu Twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW Serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na Ciebie.
7: Wiemy, co jest ekstra.
8: Do tego się słucha.
9: Co jest hitem.
10: To ma potencjał.
7: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
11: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
12: Ruszyła wyprzedaż w TTC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. A z Modivo Club Gold oszczędzasz podwójnie. Kupujesz na wyprzedaży i dostajesz ekstra 10% zwrotu. Nie zwlekaj. Kupuj taniej w sklepach TTC, aplikacji i na ttc.eu.
13: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
14: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
15: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
16: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan. Co zaplanuję, to kupuję.
17: I po reklamie.
7: Gramy.
18: Nie oceniamy.
7: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: pan wszystko wiedzący, czyli Teddy Swims. A dobrze wiedzieć, że ten mundial pełen jest rekordów. Na przykład w miniony wtorek rekordowo dużo kibiców jednego dnia zasiadło na mundialowych trybunach. Dlatego dziś pytamy was o rekordy.
1: Ania nagrała już swój pierwszy fantastyczny rekord na Messengerze RMF Max. Nagrywacie głosówki, no to Aneczka.
2: Ten rekord jest to skok wzwyż przez płot. Ustanowiłam go w momencie ucieczki przed psem sąsiadów. Nawet nie dotknęłam dwumetrowego płotu, więc zdecydowanie jest to super rekord.
1: Ja przyznam szczerze, ja Anię rozumiem. Mi się kiedyś też tak zdarzyło, wskoczyłam na koleżankę, a York szczekał, ale jak byłam mała, to się psów bałam. Także to też jest rekord.
0: To głosówka od Grześka.
3: Mój rekord to rekord nad rekordami. Samochód stoi u mechanika, za 3 dni pyknie 2 lata, więc nic...
0: 2 lata?
3: Pozdrawiam.
0: To już bardziej samochód mechanika niż twój Grzesiu.
1: To właśnie nie wiadomo, czy Grzesiek nie jest czasem mechanikiem.
0: Jaki macie rekord? Dajcie znać. Może być dowolny. Głosówki zbieramy na naszym Messengerze i rozdajemy gadżety. Grzesiek i Janka już je mają.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Co powiecie na taki klimat o poranku?
2: Legia Warszawa wystartowała jako pierwszy klub w Polsce z własną siecią telefonii komórkowej. Nazywa się Legia Mobile. Aha. Każdy gol Legii daje dodatkowy gigabajt internetu na przykład. Ciekawa rzecz.
3: Przepraszam, bo ja nie do końca śledzę, to się kalkuluje, czy...
2: No jeżeli forma Legii będzie taka jak w ubiegłym sezonie, to kibice raczej wyniki będą sprawdzać na telegazecie.
4: Siemano rano!
1: Wstawaj, nie udawaj! Tutaj humor i zabawa od samego rana. Od poniedziałku do piątku, już od 5:30.
4: Tylko w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
5: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
6: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
7: Barbara, kupiłem taniej!
8: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład czarna lodówka Samsung AI. Podajnik zimnej wody. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2597 zł. Teraz za jedyne 2297. Z kodem rabatowym taniej o 300 zł. Media Expert.
9: Dzień dobry, czy są tu jakieś okazje?
10: Mamy to o Lewiatanie, tanie.
11: A teraz w Lewiatanie mamy mleko wypasione Mlekowita 2%. 1 litr tylko złoty 89 za opakowanie przy zakupie 3 z kuponem w aplikacji Mój Lewiatan. Napój Pepsi lub Pepsi Zero cukru 2 litry, jedynie 7,99 za sztukę przy zakupie 2.
12: Doskonale, kupujemy.
11: Sposób na Twój dobry dzień?
10: Mamy to w Lewiatanie.
11: Szczegóły oferty w sklepach Lewiatan oraz w aplikacji Mój Lewiatan.
13: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci Twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla Ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
14: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
15: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
16: Odkryj zachwycające SUVy Skody. Teraz w wersji specjalnej Drive z bogatym wyposażeniem. Korzyścią do 20 450 zł w kredycie 0,49%. RRSO 3,27%. Sprawdź w salonach Skody.
17: Wątarski autoryzowany dealer Skoda Auto. Włocławek, Toruńska 169. Telefon 54 230 60 90.
18: Skoda. Ostatnio coraz częściej mówisz, że twoja praca sprawia ci frajdę. Co się zmieniło?
19: Skończyłem studia podyplomowe na Uniwersytecie WSB Merito. Zdobyłem nowe kompetencje, poznałem świetnych ekspertów i moja kariera naprawdę przyspieszyła. Zaczynam nawet myśleć o studiach MBA.
20: Wybierz studia podyplomowe lub MBA na WSB Merito. Zapisz się na studia podyplomowe do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
21: Lidlowa rewolucja cenowa trwa. W Lidlu każdego dnia zrobisz tanie zakupy także bez promocji. Sprawdź nasze nowe ceny produktów oznaczonych rombem z hasłem Twoje niskie ceny na etykietach cenowych. Na przykład ketchup Pudliszki łagodny lub pikantny w nowej cenie regularnej 5,99. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką 7,79. Lista produktów dostępna na www.lidl.pl/bez promocji w strefie kas i u asystenta kas samoobsługowych. Więcej szczegółów na stronie internetowej.
22: Lidl, to się opłaca.
23: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
4: Hit na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.
0: Nad regionem może jeszcze wisieć parę większych chmur, ale przypominamy, że jeśli pokropi, to tylko przelotnie. Reszta popołudnia będzie całkiem pogodna. Termometry pokazują 24 kreskę. W ciągu nocy to może być 14, a jutro około 27-8 stopni. Czwartkowe podmuchy wiatru i tym razem nie są za bardzo odczuwalne. Osiągają maks 30 km na godzinę. Piątek zapowiada się na całkiem pogodny, podobnie sobota. Wtedy zrobi się upalnie.
2: RMF Max.
3: RMF Max Włocławek.

0: Thomas Gray i Rumors w RMF Max. A to nie plotki, to naprawdę się wydarzyło. Prezydent miasta Poznania został obrzucony tortem na sesji Rady Miasta. Nie, nie miał urodzin, jakby ktoś pytał.
1: Wiemy, że garnitur od tego tortu Jacka Jeszkowiaka jest już do odbioru z pralni.
0: No i elegancko.
1: 8 dyszek kosztowało oczyszczenie, ale co najciekawsze, masa poznaniaków szuka przepisu na tort, którym prezydent Jacek Jeszkowiak dostał w twarz. I wiesz co? Ma nawet nazwę ten placek.
0: No.
1: Placek Jacek.
0: Dawid Podsiadło teraz. Nigdzie nie odchodźcie po 15:00. Będziemy mieli rundę bonusową w naszej zabawie o 25 000.

0: Reklama.
1: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to!
2: Barbara, kupiłem taniej!
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799 z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
4: Wszystko brzmi lepiej
5: w harmonii.
4: Dwa głosy współgrają
5: ze sobą.
4: Przekazują z lekkością
5: trudne wiadomości,
4: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
5: betonowy mur.
4: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
5: zostać influencerką.
4: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
5: Harmonizer.
6: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
7: Play.
8: Kaufland jest fresh. Już 4 kategorie z laurem klienta. Od czwartku pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. Tak, pomidory na gałązce 4,99 za kilogram. A filet z piersi polskiego kurczaka kilogram 13,99 z Kaufland Card Extra. 5 kilo na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
9: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku. Przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
10: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
11: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego do 25% zniżki na wybrane zestawy Lego z aplikacją Empik. W tym m.in. serię Speed Champions i Technik. Empik.
12: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
13: RGT Diplom i ten nowy rzepak Ceos?
12: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
13: Do kiedy?
12: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
14: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
0: I po reklamie.
15: Rozkręć swój dobry vibe.
16: Klasa.
15: RMF Max. Włocławek 89 i 2 FM.
17: 15 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Przed nami upalny weekend, na który jedni czekali, a inni będą narzekać. I MGW wydał ostrzeżenia pierwszego i drugiego stopnia przed upałami dla 6 województw zachodniej Polski. Alert drugiego stopnia obowiązuje w województwie lubuskim oraz w części województw zachodniopomorskiego, wielkopolskiego, dolnośląskiego, opolskiego i śląskiego. Tam w piątek i niedzielę od 30 do 33 stopni, a nawet do 35. Na południu Dolnego Śląska wydano alert pierwszego stopnia. Maksymalnie. Tam termometry pokażą 30-32 stopnie w dzień. Ostrzeżenie obowiązuje od piątku od 13 do niedzieli do 18.
15: To jest RMF Max.
17: Po południu sprawdzamy, co słychać w regionie. Deszczowa pogoda nie zatrzyma rowerzystów z Janikowa, a organizatorzy zabawy o tytuł rowerowej stolicy Polski postanowili dodatkowo docenić ich wysiłek. Obniżono progi punktowe, dodano nowe nagrody, a już jutro nadarzy się idealna okazja do podkręcenia swoich wyników podczas rajdu na Noc Świętojańską. Krótko o szczegółach powie Wam nasza reporterka. Karolino?
18: Dodatkowe kilometry do rankingu będzie można dopisać już jutro 19 czerwca. O godzinie 16.30 spod Urzędu Miejskiego wystartuje rodzinny rajd rowerowy na Noc Świętojańską do Dobieszewic. Trasa liczy 22 kilometry i poprowadzi przez Jankowo, Ludwiniec oraz Wieżejewice.
17: Tyle, Karolina Stramowska. Wyjątkowy wieczór dla miłośników wrocławskiego fajansu. Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej zaprasza na promocję nowej książki poświęconej twórczości artystki Elżbiety Piwek-Białoborskiej. Autorem publikacji jest Adam Zapora, kierownik wrocławskich zbiorów sztuki. Spotkanie z autorem i premiera książki odbędą się już w najbliższą sobotę w gmachu muzeum przy ulicy Słowackiego. Początek o godzinie 17.
7: Jest to katalog obejmujący nie tylko projekty i realizacje wzorów, form wykonanych, zaprojektowanych przez panią Piwek, ale także dekoracji na fajansowych wyrobach włocławskich wytwórni.
17: Mówił Adam Zapora z Włocławskiego Muzeum. Świętojańskie tradycje ożyją w powiecie inowrocławskim. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. W sobotę 27 czerwca w Szymborzu odbędą się specjalne warsztaty florystyczno-etnograficzne. Pod okiem ekspertów z inowrocławskiego muzeum uczestnicy będą mogli uczyć się tradycyjnych technik wyplatania wianków z polnych kwiatów i ziół, które od wieków symbolizują początek lata.
16: Obowiązkową rośliną w takich wiankach świętojańskich była zawsze bylica i to była taka roślina magiczna, którą się paliło, którą się przechowywało, którą się owijało, żeby nie bolały plecy.
17: Mówiła Elżbieta Jarzęcka z Inowrocławskiego Muzeum. To był Flash w RMF Max, kolejny o 16, a za moment najnowsza prognoza pogody. Może jeszcze pokropić, ale lada chwila będziemy widzieć coraz więcej przejaśnień. Czwartkowe popołudnie jest to bardzo przyjemne, po pracy czy szkole warto wyjść na spacer. Według synoptyków obecnie mamy 24 stopnie i to już dzisiejszy maks. Wiatr nie powinien dokuczać pieszym, osiąga około 30 km na godzinę. Piątkowa aura będzie prawie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem, słabsze podmuchy wiatru i około 27 kresek w cieniu.
19: O 15:00 się macie w RMF Max. No o tej porze w pracy to nie ma co już otwierać tych maili oznaczonych jako pilne. Nie warto.
20: Nie wiadomo, co się z nich wysypie. Anka i Fiołas oraz Nicki Minaj i Justin Bieber.

0: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
1: Barbara, kupiłem taniej!
2: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład ekspres automatyczny DeLonghi Magnifica Plus. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 2899 zł. Teraz za jedne 2399. Z kodem rabatowym taniej aż o 500 zł. Media Expert.

0: słońce już świeci z głośnika, razem z nimi to modelki Włodarski i Lubię Cię jak lato. Chociaż ono de facto, no to kalendarzowe, to się zaczyna za 4 dni.
1: Ma przywitać się upałami, więc niektórzy pewnie teraz obudzili się z ręką w nocniku. Gdzie te rolety? Gdzie ta markiza nad tarasem? A może klimatyzacja, o której tyle mówiliście? Na to wszystko kasę można mieć od RMF Max. 25 tysięcy jest do wzięcia.
0: Przygotujcie się do lata już teraz, wchodząc do naszej zabawy. Wysyłacie hasło MAX na numer 7327 za 3,69 z VAT-em. Do wzięcia z walizki 25 tysięcy dzisiaj po 16 i co najważniejsze, teraz startuje runda bonusowa.
1: Każdy max od teraz razy 1350. Dobrze załatwiliśmy? 7327. Na ten numer wystarczy wysłać SMS-a raz, a my otrzymujemy waszych 1350 zgłoszeń.
0: Chciałabym rozpocząć z takim budżetem latą. 25 tysięcy, 7327, SMS o treści MAX. Bawcie się z nami i wygrajcie te pieniądze.
2: Reklama.
3: Mistrzowskie przeceny w Media Expert, a do tego na produkty objęte promocją do 40 lat 0% i do września nie płacisz. RRSO 0%.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Wszystkich zachwycą z zewnątrz, ciebie skrywając w środku. Dzięki Mardom Łochocin oferujemy sprzedaż i montaż okien, drzwi zewnętrznych i wewnętrznych oraz rolet. Żaluzje drewniane, aluminiowe, żaluzje fasadowe, plisy moskitiery, parapety. Inspiracje i szczegóły na fanpage'u Mardom Łochocin.
6: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
7: Winda nie działa.
6: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
7: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
6: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99.

0: Ciastka galaretkowe Rai 37,99 zł za kilogram.
1: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
2: Tu Ania. Jestem na wakacjach życia. Aby nagrać wiadomość, wciśnij 1, a żeby jak ja zrealizować marzenia...
3: Odwiedź najbliższą placówkę Banku Pocztowego. Zadzwoń lub wejdź na pocztowy.pl i sprawdź, jak możemy Ci pomóc. Bank Pocztowy. Im prościej, tym lepiej.
2: No to pa!
4: Marek, szefowa Cię prosi.
5: Potem.
4: A teraz co robisz?
5: Walczę z potem.
4: Zrób to skutecznie.
5: Ale jak?
4: Wypróbuj wysoce skuteczny antyperspirant Perspirex.
6: 3 kroki i wygrywasz z potem. 1. Wieczorem nałóż Perspirex. 2. Rano zmyj i miej pewność. 0 potu nawet do 5 dni. 3. Powtórz aplikację po kilku dniach.
4: Satysfakcja gwarantowana albo zwrot pieniędzy. Sprawdź w aptece lub drogerii. Perspirex. Z polecanym przez lekarzy składnikiem aktywnym.
7: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
8: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
7: Tak. I dodają nawet do 20% materiału gratis.
8: Do kiedy?
7: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
9: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
10: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
11: I po reklamie.

0: Swedish House Mafia, Wait So Long. No niektórzy to czekają już na drzemkę po pracy. W końcu wielu zarywa noc ze względu na mundial.
1: A komu kibicować, jak nas tam nie ma? Sąsiadom. Czechom.
0: Zgadza się.
1: No bo nie tym drugim, prawda? Co tam na mundialu sprawdzamy teraz? Mistrzowski flash sportowy.
0: Nigdzie nie odchodźcie.
2: To mistrzowski flash sportowy RMF Max. Krzysiek Chwaliński, błyskawicznie o tym, co ważne w piłce nożnej. Na mundialu mecz Czechów z RPA otworzy dziś drugą kolejkę fazy grupowej. Obie drużyny przegrały swoje pierwsze spotkania i jeżeli chcą powalczyć o awans, to kolejne powinny wygrywać. Starcie w grupie A rozpocznie się o 18:00. O 21:00 w grupie B Szwajcaria zagra z Bośnią i Hercegowiną. O północy początek meczu Kanada-Katar to również grupa B. O 3:00 w grupie A Meksyk zmierzy się z Koreą Południową. Piłkarki reprezentacji Polski w pierwszej rundzie baraży o udział w przyszłorocznych Mistrzostwach Świata w Brazylii zmierzą się w dwumeczu z Belgijkami. Zwyciężczynie drugiej rundzie trafią na lepszą reprezentację z pary Irlandia-Kazachstan. I jeszcze siatkówka. Polskie siatkarki pokonały Ukrainę 3-1 w meczu Ligi Narodów w Bangkoku.

0: Baby Rexa i David Guetta tak pocieszają smutne dziewczyny. Sad Girls za nami, a my pocieszamy każdego, kto patrzy do portfela i mówi... kiepsko. No to uwaga, 25 tysięcy złotych do wzięcia po 16, a teraz jeszcze trwa runda bonusowa.
1: Jak ocierać łzy, to dużą kasą. 25 koła do wzięcia, teraz każde zgłoszenie mnożymy 1350 razy. Przegapić taki bonus to grzech, więc za 3,69. Najlepiej teraz wejdź do gry. Maksem na 7327.
0: Wysyłając teraz, jeszcze zdążycie zgłosić się po te 25 tysięcy. 7327. SMS o treści MAX.
2: Reklama.
3: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda JQ Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i JQ 5 już od 115 500 zł. JQ 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Włączamy gorący sezon w Lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zako Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Puk Lipno. Partner wizerunkowy: znajoma marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20. urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 tysięcy złotych. Czeka na ciebie w salonie w Galerii Wzorcownia we Włocławku.
7: Córciu, co się stało, że wracasz z takimi wypiekami?
8: Winda nie działa.
7: Mi bardziej chodziło o twoje torby.
8: A, te wypieki. W Piekusiu znowu mają super promocje.
7: Takie promocje, że dostaniesz wypieków. Teraz w Piekusiu nowy chleb dla ciebie za 3,99 i kostka galaretkowy raj 37,99 zł za kilogram.
9: Winnica Tulibowo zaprasza 20 i 21 czerwca na samozbiory Jagody Kamczackiej. Partnerem tegorocznego wydarzenia będzie Toyota Jaworskie Auto. Rodzinny dzień w naturze, własnoręczny zbiór owoców i zwiedzanie winnicy. Tulibowo 2A. Zapraszamy!
10: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie luzem, cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe luzem, cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej, 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
11: Lidl, to się opłaca.
12: Jetur. Podążaj tam, dokąd prowadzi cię instynkt. Sprawdź Jetura T2 podczas jazdy testowej i poznaj miejskiego Jetura Dashinga z bogatym wyposażeniem. Teraz w leasingu od 799 zł netto miesięcznie i z gwarantowanym zwrotem. I po reklamie.
13: To jest RMF Max.
14: Hit na maksa.
15: Włocławek 89,2 FM.
16: Może jeszcze pokropić, ale lada chwila będziemy widzieć coraz więcej przejaśnień. Czwartkowe popołudnie jest to bardzo przyjemne. Po pracy czy szkole warto wyjść na spacer. Według synoptyków obecnie mamy 24 stopnie i to już dzisiejszy maks. Wiatr nie powinien dokuczać pieszym. Osiąga około 30 km na godzinę. Piątkowa aura będzie prawie identyczna. Czekają nas chmury na zmianę z błękitem, słabsze podmuchy wiatru i około 27 kresek w cieniu.
14: Hity na maksa.
15: RMF Max Włocławek.

0: Kuban i Zalia, Kyoto w RMF Max. No niektórzy to właśnie chcieliby już odpocząć, ale jeszcze na moment przed godziną 16 cały czas mamy dla was gadżety od RMF Max, bo nagrywacie nam swoje rekordy.
1: Pochwalcie się dowolnym rekordem w głosówce. Zrobił to
0: Mateusz.
2: Moim osobistym rekordem było robienie 100 pompek dziennie przez rok, które właśnie zakończyłem w dniu wczorajszym.
1: Fajnie, brawo, ale 100 pompek dziennie to tak co 14 minut jedna. Mm-hmm. Też dałbym radę, bo przecież nie ciągiem, nie?
0: Ja bym zapomniała, także ja bym nie dała rady.
1: A to głosówka od Kuby.
3: Moim niechlubnym rekordem jest to, że podczas jednego wyjścia z domu potrafiłem się do niego 4 razy wrócić, żeby sprawdzić, czy na pewno zamknąłem drzwi wejściowe.
1: Do domowych 4 razy się wracał, no ale tak. Do tych od pracy to pewnie ani razu zaraz nie wróci.
0: Już za moment 16. Macie jakiś rekord? Nagrajcie nam go w głosówce na Messengerze RMF Max. Kuba i Mateusz zgarniają gadżety.
4: Let's go.

0: ogłoszenie RMF Max.
1: Przypały. Zagadki. I mnóstwo kontaktu z wami. Kanał nadawczy. Najbardziej interaktywny program w radiu. Od poniedziałku do piątku po 17 w RMF Max.
0: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
3: Barbara, kupiłem taniej!
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład Google TV Sony 65 cali. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką. 4799 zł 99 groszy. Teraz za jedyne 3799. Z kodem rabatowym taniej o 1000 zł. Media Expert.
5: Panie majster, wiesz, że zmieniły się przepisy dotyczące odpadów budowlanych? Wiesz, że trzeba będzie segregować na budowie? To spory problem logistyczny i czasowy. Kto będzie segregował? Wiesz?
6: A wiesz, że jest Groneco? Rozprawimy się z odpadami z twojej budowy bezboleśnie i w dobrej cenie. Ty możesz pracować i się nie stresować. Zamów odbiór odpadów w Groneco. Mikorzyn 19. Telefon 508 508 731. Groneco.pl.
7: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15:00. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
8: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty. Za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
9: Co mówią twoje pieniądze, gdy dostajesz link do wykonania płatności?
10: O, adres taki egzotyczny.
11: Tu nas jeszcze nie było. Czemu by nie spróbować?
10: Raz się żyje, lećmy w nieznane.
9: Weź sprawy w swoje ręce i zadbaj o zdrowe finanse z mBankiem. Wejdź na mbank.pl/zdrowe finanse i poznaj rozwiązania, które pomagają się chronić przed cyberoszustami. Poczuj dumę z tego, jak dbasz o bezpieczeństwo swoich pieniędzy. To nie jest oferta. Szczegółowe informacje znajdziesz na mbank.pl/zdrowe finanse.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
15: A wiecie, że w moich sklepach Groszek ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
16: Wybieram Moje Sklepy. Groszek ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
17: I po reklamie.
1: To jest RMF Max.
18: Hit na maksa.
1: Włocławek 89,2 FM.
19: 16 w RMF Max. Pora na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Mężczyzna podejrzewany o zabójstwo Rosjanina w Białej Podlaskiej jest powiązany ze zorganizowaną przestępczością. 36-letni mężczyzna posługujący się gruzińskim paszportem mógł mieć związek z innymi przestępstwami, oświadczył szef MSWiA Marcin Kierwiński.
20: Osoba, która jest typowana przez policję także do innych przestępstw, które zdarzyły się wcześniej na terenie kraju, także do przestępstw, które zdarzyły się w roku 2022.
19: Przypomnijmy, zastrzelony w poniedziałek Rosjanin Siemon Skrepecki był krytykiem Kremla.
1: To jest RMF Max.
19: W popołudniowych godzinach szczytu na bieżąco sprawdzamy dla Was, co dzieje się na miejskich drogach. Przypominamy, w Inowrocławiu trwa remont u zbiegu Alei Mikołaja Kopernika, ulicy Narutowicza oraz Alei Ratuszowej. Jak zwykle o tej porze większy ruch na Rondzie Solidarności oraz na ulicy Dworcowej. We Wrocławku korkuje się Kazimierza Wielkiego, małe zatory też na Okrzei i na ulicy Obwodowej. Standardowo zdejmujemy nogę z gazu. Chcecie oswoić lęk przed porodem i zobaczyć, jak od kuchni wygląda wrocławska porodówka? Wojewódzki Szpital Specjalistyczny zaprasza na dzień otwarty. Akcję zaplanowano na najbliższy poniedziałek od godziny 13.
18: Zapisy telefoniczne pod numerem 571 293 158. Natomiast liczba miejsc jest ograniczona, dlatego warto chwycić za telefon i zadzwonić jak najszybciej.
19: Mówił Bartłomiej Kucharczyk z Wrocławskiego Szpitala. Zmieniamy temat. Inowrocławscy policjanci przypominają, udane wakacje to bezpieczne wakacje. W regionie startują wzmożone działania informacyjne w ramach wielkiej letniej akcji profilaktycznej. Przez najbliższe tygodnie mundurowych będzie można spotkać w miejscach letniego wypoczynku, gdzie będą podpowiadać, jak unikać sezonowych zagrożeń i na co uważać podczas urlopów. Profilaktyczny projekt Kręci mnie bezpieczeństwo w lecie potrwa na naszym terenie przez cały sezon. Orkiestra Górnicza, tradycyjne śląskie i biesiadne melodie, projekcja filmu oraz wspólna zabawa taneczna. Już w tę sobotę Park Solankowy zamieni się w centrum świętowania wyjątkowego solnego dziedzictwa naszego miasta. Krótko o Dniu Soli powie Wam nasza reporterka.
21: Świętowanie rozpocznie się 20 czerwca punktualnie o 15:00 widowiskowym przemarszem Orkiestry Górniczej. Muzycy przejdą trasą od Mostku Przytężni obok Zegara Słonecznego aż do Muszli Koncertowej, która będzie sercem całego wydarzenia. Dodatkową atrakcją programu będzie projekcja filmu pod tytułem Inowrocław – Miasto na Soli. Równolegle w Solankach trwać będzie Jarmark Kujawski, pełen rękodzieła i regionalnych smaków, a całe wydarzenie zwieńczy wspólna potańcówka pod chmurką, która przy Muszli Koncertowej potrwa do godziny 20:00.
19: Tyle Karolina Stramowska. Nad Kujawami powinniśmy obserwować coraz więcej błękitu. Wiatr nie będzie podkręcać u nas odczucia chłodu. Termometry pokazują 24 kreskę. Późnym wieczorem będzie to 20, a w nocy słupki i rtęci spadną najpewniej do 14. Jutrzejsza temperatura dojedzie maksymalnie do 27 stopni i podobnie jak dziś czekają nas chmury na zmianę z błękitem. Sobota pogodna i upalna, 30 stopni w cieniu. W niedzielę tak samo.
22: Czwartek, po czwartej i 4/5 w roboczym tygodniu odhaczone. Nie jest źle.
23: Anka i Fiołas, witajcie to, ale farbę...

0: od dawna to...
1: Męskie granie. Od dawna to nie ma w nim już Dawida Podsiadło, ale teraz koncertuje solowo i to jak na stadionach. Wyobraźcie sobie, że teraz na koncertach Dawida fani otrzymują specjalne LED-owe opaski, żeby świeciły na różne kolory w odpowiednich momentach show.
2: Tak. Jak na koncertach Coldplaya.
1: Tylko że one są wielokrotnego użytku i powinno się je oddawać po koncertach. Nawet prowadzone są statystyki, jakie miasta zwracają w największej liczbie te opaski. I proszę, w Chorzowie 96%, po drugim koncercie 97%.
2: Proszę.
1: Poznań nie oddaje.
2: Ojej.
1: Poznań oddał zaledwie 85% opasek.
2: No, troszeczkę, że tak powiem, przykro, ale z drugiej strony może jest też tak, że po prostu sama satysfakcja z bycia najlepszym miastem to za mało.
1: No, gdyby dorzucił Dawid Podsiadło jeszcze wóz strażacki, na pewno by to poznaniaków do oddawania opasek przekonało.

ty kupujesz nowe Audi. My je tankujemy. W salonach Audi Grupy Krotowski wybrane modele Audi dostępne od ręki. Z kartą paliwową o wartości 3000 zł. Nie czekaj, pula aut objętych promocją jest ograniczona. Odwiedź nasz salon Audi przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie lub wejdź na krotowski.com. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu.

0: Już za chwileczkę pancia albo pan przyjdzie do domu i wyprowadzi pieska. Sorry papi, Topik i Becky G za nami w RMF Max.
1: A może wróci pancia bądź pan też będą merdać z radości ogonem, bo kaskę w RMF Max wygrali 25 tysięcy złotych. Mamy w walizce, czy ktoś do tych pieniędzy dobierze się zaraz?
0: Sprawdźmy to i zostańcie z nami.
2: RMF Max. Reklama.
3: W Media Expert. Rowery Cross, Romet, Indiana. Górskie, miejskie, elektryki, trekkingowe i dla dzieci. Kup rower w promocji multirabaty. Drugi rower 30% taniej lub trzeci 55% taniej. Więcej w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Wybieram Aldi, bo jest tanio. W tym tygodniu Krakus, szynka konserwowa 455 gramów. Teraz jedynie 9,99 przy zakupie dwóch. Najniższa cena z 30 dni 15,79. A Dallmayr, kawa mielona lub ziarnista 500 gramów. Teraz tylko 26,99 przy zakupie dwóch. Mieszaj dowolnie. Najniższa cena z 30 dni 45,99. Produkty objęte limitem. Aldi. Wybieram jakość. Uwielbiam super ceny.
5: Szukasz idealnego prezentu na Dzień Taty? Znajdziesz go w salonach Empik. Teraz 70% rabatu na drugą, tańszą książkę. Wybieraj spośród kryminałów, fantastyki, książek sportowych i wielu innych. Do tego z aplikacją Empik 50% zniżki na drugi, tańszy produkt z kolekcji Dzień Taty. Empik.
6: Amazon Prime Day od 23 do 26 czerwca?

0: oszczędności nie do wiary. Jak cena przenośnej parownicy do pary. Chwila, czy mój głos zamienia się w piosenkę? Okazje na pielęgnację, odkurzacze, frytkownice. Nie mogę przestać śpiewać.
1: Imponujące okazje Prime Day od 23 do 26 czerwca. Wyłącznie dla klientów Prime. Dołącz do Prime na amazon.pl.
2: Zawsze wiedziałam, że chcę pracować z ludźmi, pomagać im czuć się lepiej, ale też robić to profesjonalnie. Dlatego wybrałam kosmetologię na Uniwersytecie WSB Merito. Tu uczę się diagnozy skóry przy użyciu nowoczesnych technologii, pracy z klientem i prowadzenia swojego biznesu. Dzięki ciekawym case studies i warsztatom klinicznym poznaję tę branżę od praktycznej strony.
3: Studiuj kosmetologię. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
4: Ruszyła wyprzedaż w CCC. Tysiące produktów aż do minus 50% taniej. Wybieraj spośród marek Reebok, Nine West, Gino Rossi, Beverly Hills Polo Club i wielu innych. Nie zwlekaj i skorzystaj z rabatu do minus 50% w sklepach CCC, aplikacji i na ccc.eu.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Wszechstronnego Vito możesz mieć już za 1279 zł miesięcznie w finansowaniu Lease and Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc MobiloOne. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele. Citan i Sprinter. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Czy opłaca się dbać o codziennie świeże dostawy i najlepszą jakość owoców na Waszych stołach? Opłaca się! Już dziś! Czereśnie Luzem cena przed obniżką 24,99, a teraz 14,99 za kilogram. A polskie pomidory malinowe Luzem cena przed obniżką 12,99, teraz 5,99, a z kuponem Lidl Plus jeszcze taniej 4,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
7: Lidl, to się opłaca.
8: Wielosztuki w RTV.

0: w sklepach i na euro.com.pl.
1: I po reklamie.
2: Let's go.
3: Don't kill my vibe.
2: RMF Max. Włocławek 89,2 FM.

0: Kipski, Pskukon Jonathan i Ty masz w RMF Max. No, ten kto ma intuicję, to w tej grze przede wszystkim ma przewagę. Czas na finał zabawy. Szyfr do wygranej.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: Nieważne kto, bądź co pomoże, byle tę walizkę dało się otworzyć. 25 tysięcy w środku. Finał zabawy Szyfr do wygranej. Numer wykręcony.
0: No i teraz niech intuicja podpowie, że to dzwoni ten telefon i odebrać trzeba.
2: U kogo?
3: Halo?
2: Halo, dzień dobry, cześć. Tu radio dzwoni, radio RMF Max w zabawie Szyfr do wygranej. Ania Fioła, skłaniamy się. Jak ci na imię?
3: Roman.
0: Roman, co tam się u ciebie dzieje? Na czym cię złapaliśmy? Gdzie jesteś? Z kim jesteś? Powiedz, bo tam głosy w tle słyszymy.
2: Kto ci towarzyszy?
3: To chłopem jestem, Roman.
2: Dobra, Romek.
0: No dobrze, to najważniejsze, że wiemy.
2: 25 tysięcy złotych. Takie pieniądze spakowaliśmy do walizki. Ty masz jedno zadanie, musisz ją otworzyć.
0: Trzeba podać szyfr. Składa się z czterech cyfr. Jedną już tę pierwszą znamy. To jest cyfra 6. Teraz trzy są albo do odgadnięcia, albo dwie są do odkupienia, ale za tyle, za ile je kupisz, to tyle wyjmiemy z naszej walizki. Więc pytanie, co robimy? Kupujesz czy zgadujesz?
3: No gram dalej, no.
2: Kupujesz kolejną cyfrę, tak?
3: Tak,
2: kupujesz.
3: Tak, kupuję.
2: No to ja proponuję tobie, Roman, 8 tysięcy złotych za tę drugą cyfrę. Zostanie ci w walizce 17?
3: Dalej.
0: To ile dajesz? Ty ile byś zapłacił za taką cyfrę?
3: No, 5 tysięcy.
2: 5. To ja proponuję 6. 6 tysięcy i masz drugą cyfrę. Co ty na to?
3: No tak.
2: Dobra. 19 tysięcy w walizce, a drugą cyfrą jest 1. Zatem jest 6 i 1. Masz dwie niewiadome. Grasz teraz o 19 tysięcy złotych. Możesz podać obie cyfry od razu, albo możesz kupić jeszcze jedną. Co robimy?
3: No, podaję te dwie.
0: Dobra, okej. Czyli grasz o 19 tysięcy. Szyfr rozpoczyna się od cyfr 6, 1. I teraz dwie następne podajesz nam ty.
3: 4 i 2.
2: 6, 1, 4, 2, tak?
3: Tak.
0: Dobra, no to uwaga, w takim razie wpisujemy 6, 1, 4, 2.
2: Niepoprawny. Ajajaj, Roman, niestety walizka się nie otworzyła. Przykro nam.
3: No dobra.
2: 6113 to był właściwy szyfr, ale spokojnie, z pustymi rękami cię nie puścimy.
0: Wygrywasz 500 zł, Roman, za tę zabawę.
3: Dobra, fajnie.
0: Dzięki. Fajnie.
2: Za samo próbowanie dajemy pół tysiaka. Dzisiaj ta kasa leci do ciebie, ale polecamy, graj dalej, bo jak widzisz, 25 tysięcy złotych jest w naszej walizce dalej i codziennie można te pieniądze u nas wygrać.
0: Roman dzisiaj zabiera z RMF Max pół tysiaka, a jutro 25 może być wasze. Na rmfmax.pl znajdziecie wszystkie szczegóły.
1: Sponsorem programu Szyfr do wygranej w RMF Max jest dostawca treści dla portalu redcarpettv.pl.
2: To kto chętny, by jutro otworzyć naszą walizkę? rmfmax.pl. Tu możecie zgłosić się do naszej zabawy.
0: A to już Ed Sheeran.

0: kierunku słońca z nimi. Oczywiście, że tak. Chociaż trzeba przyznać, że o tej porze to bardziej jak zachodzące słońce wygląda pomarańczowe światło na skrzyżowaniu.
1: Moving to the sun, za nami w RMF Max. Choć na sun dał, to wszyscy czekamy, aż go sobie na stopę będzie można wrzucić w weekend. Dzięki za wspólne popołudnie. Zostawiamy was w dobrych rękach. Za moment kanał nadawczy, a tam bilety na koncerty Bambi, Yankeego czy Żabsona.
0: Bądźcie z nami koniecznie. Do usłyszenia jutro po 13. Buziaki.
1: Anka i Fiałas. Cześć. Max.
2: Reklama. Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
3: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
4: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki i suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Czy można powtórzyć pytanie?
6: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
7: Tak.
6: Brawo!
8: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
9: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
10: Numer 1 w Kia. Numer 1 w segmencie C-SUV w Polsce w 2026 roku. Kia Sportage. 100% numer 1. Teraz w leasingu 100%. Wpłata własna 20%. Leasing na 3 lata i wykup 1%. Kia Sportage. Propozycja skierowana do przedsiębiorców obowiązuje do 30 czerwca 2026 roku. Leasingu udziela BNP Paribas Leasing Services spółka z o.o. Więcej na kia.pl i u dealerów Kia.
11: Kia. Movement that inspires.
12: Kto na BP wraca, temu się opłaca. Z aplikacją BP Me tankuj taniej aż o 35 groszy za litr benzynę bezołowiową 95 lub olej napędowy. Aktywuj co tydzień kupon w aplikacji BP Me i korzystaj z rabatów w dowolnym dniu tygodnia. Wracaj po rabaty na BP. Promocje nie łączą się. Szczegóły i wyłączenia na bp.pl. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką z całej sieci. Olej napędowy 4,94 za litr, benzyna bezołowiowa 95, 4,72 za litr.
13: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
14: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
13: Muszę ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
14: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
13: Ja ci ustawię kieszonkowe, a ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
15: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
16: Szykując auto na wyjazdowe trasy, zrób w Brico Marsze zakupy pierwszej klasy. Tylko do 28 czerwca. Letni płyn-ospryskiwaczy Go On 4 litry za jedne 3,49 przy zakupie dwóch sztuk. Oraz plak środek nabłyszczający 750 ml tylko 17,99. Brico Marsze. Nasze ceny rządzą.
17: Szukasz samochodu dostawczego do swojej firmy? Odwiedź salony Fiata Professional podczas Dni Profesjonalistów i skorzystaj z wyjątkowej oferty na samochody dostępne od ręki. Tylko od 15 do 20 czerwca zamów kompaktowe Doblo, wszechstronne Skudo lub produkowane w Polsce Ducato, a otrzymasz roczny pakiet ubezpieczeń OC i AC za złotówkę oraz pierwszy przegląd okresowy w cenie auta. Nie przegap! Dni Profesjonalistów 15-20 czerwca. Szczegóły u dealerów i na salonfiat.pl.
18: I po reklamie.

0: Nad Kujawami powinniśmy obserwować coraz więcej błękitu. Wiatr nie będzie podkręcać u nas odczucia chłodu. Termometry pokazują 24 kreskę. Późnym wieczorem będzie to 20, a w nocy słupki i rtęci spadną najpewniej do 14. Jutrzejsza temperatura dojedzie maksymalnie do 27 stopni i podobnie jak dziś czekają nas chmury na zmianę z błękitem. Sobota pogodna i upalna, 30 stopni w cieniu. W niedzielę tak samo.
1: Hit na maksa! RMF Max Włocławek.

jeżeli słyszysz tę nowość. Jeżeli słyszysz ten hit. Well, that's not fair. Lub ten hit.

0: reklama.
1: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatu w Media Expert.
2: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarciński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarciński. Wejdź na stronę konkursową tarcińskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowy włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarciński Salami Snack. Ciao!
4: U nas oszczędności leją się strumieniami. Świat Wody. Odwierty studni głębinowych i abisynek. Pompy, hydrofory, systemy nawadniające i odwadniające. Instalacje wodne i sanitarne. Filtry do wody. Konkurencyjne ceny. Sprzedaż, montaż, serwis. Profesjonalne doradztwo. Świat Wody. Włocławek Wiejska 5.
5: Jaki prezent ucieszy mojego tatę? Wybór był prosty. Zawsze jest w biegu i lubi mieć rękę na pulsie. Więc nowego smartwatcha kupiłam na Allegro.
6: Jak prezent dla taty, to Allegro. Na przykład smartwatch Oppo Watch X3 za 1499 zł.
7: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
8: Słyszałeś? Ampol Merol ruszył z przedsprzedażą nasion kwalifikowanych.
9: RGT Diplom i ten nowy rzepak CEOS?
8: Tak, i dodają nawet do 20% materiału gratis.
9: Do kiedy?
8: Tylko do 15 lipca. Lepiej się pospieszyć.
10: Postaw na najlepsze odmiany pszenicy i rzepaku ozimego na nowy sezon. Kup w przedsprzedaży z ekstra bonusem. O szczegóły promocji zapytaj swojego doradcę Ampol Merol lub wejdź na naszenasiona.pl.
11: Cena dobrze ułożona? Jak zawsze w Tomawer. Jesteśmy autoryzowanym partnerem marki Budmat. U nas dostaniesz wszystko w jednym miejscu. Ogrodzenia stalowe, szeroki wybór kostki brukowej i pergole. Raz w miesiącu bezpłatne konsultacje z projektantem. Czekamy w Szpitalu Górnym oraz we Włocławku na Płockiej 154. Wypatruj nas przy rondzie koło Tamy na starcie trasy na Płock. Tomawer. Brookbed Design. Twój podjazd. Nasza pasja.
12: RTV Euro AGD.
13: Jak okazje, to w euro. Mistrzowskie okazje w grze.
12: Promocja na wybrane produkty do 22 czerwca. Na przykład odkurzacz pionowy Dyson V16 Piston Animal Submarine. Najniższa cena z 30 dni przed obniżką to 3599. Teraz za 3199 zł. I do września nie płacisz. Aż 40 rat 0%. RRSO 0%. Promocja ratalna do 24 czerwca. Regulamin w sklepach i na euro.com.pl.
14: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Siedemnasta w RMF Max, pora na Flash, Patryk Dynarski, zapraszam. We Flashu o 17 wraca sprawa wynagrodzeń medyków. W lipcu powinna się rozpocząć kompleksowa kontrola zatrudnienia i wynagradzania personelu medycznego, zapowiedział rzecznik Najwyższej Izby Kontroli. Bartłomiej Pograniczny wskazał, że NIK sprawdza już sytuację w warszawskim szpitalu południowym. Wyniki te mamy poznać w przyszłym miesiącu. To w tej stołecznej placówce był zatrudniony Dawid Kacprzyk, lekarz i działacz Koalicji Obywatelskiej, który w ubiegłym roku zarobił 1 600 000 złotych. Miał też organizować dla partyjnych towarzyszy salonik, gdzie specjalni pacjenci mieli być tam przyjmowani poza kolejką.
0: To jest RMF Max.
1: Sprawdzamy, co słychać na Kujawach. Sezon na plażowanie w pełni, a to oznacza, że na wielu lokalnych kąpieliskach ruszają oficjalne dyżury ratowników WOPR-u. Ratownicy przypominają o absolutnej podstawie, czyli sprawdzaniu flag przed wejściem do wody. O innych ważnych zasadach związanych z bezpieczeństwem mówi Jarosław Wiśniewski z nadgoplańskiego WOPR-u.
2: Przede wszystkim, jeżeli chcemy iść nad wodę, kąpać się nad otwartymi zbiornikami, idźmy na kąpieliska strzeżone, tam gdzie jest nadzór ratowników, się tak zwane wyznaczoną obszary brodne, gdzie mamy stały nadzór ratowników, są zorganizowane, tam będzie bezpieczna kąpiel, bo jeżeli pójdziemy z dziećmi na inne obszary, może być się bezpiecznie, może być na kłusku, o którym niekoniecznie możemy wiedzieć. A na kąpielisku dno jest sprawdzone codziennie przez ratowników i cały czas strzeżone.
1: Mówił Jarosław Wiśniewski z nadgoplańskiego WOPR-u. Wielkimi krokami zbliża się okrągły jubileusz wrocławskiego zespołu Klasik. Więcej informacji na ten temat przygotował reporter RMF Max.
3: Jubileusz 30-lecia zespołu Klasik odbędzie się 24 oraz 25 czerwca w Browarze B. Program imprezy będzie podsumowaniem dotychczasowej działalności formacji. Ponadto w Galerii Sztuki Migawka zostaną zaprezentowane zdjęcia dokumentujące najważniejsze występy oraz wydarzenia artystyczne. Wystawę poświęconą zespołowi Klasik będzie można zwiedzać do 27 czerwca.
1: Tyle Bartek Seklecki. Po 17 w RMF Max zaglądamy do przestrzeni ekspozycyjnych Centrum Kultury Browar B. Do soboty 27 czerwca w Galerii Sztuki Suszarnia możecie zwiedzać wystawę malarstwa Alicji Wieczorek.
4: Artystka, która ukończyła malarstwo na Wydziale Sztuk Pięknych UMK w Toruniu, uzyskała dyplom w 2012 roku, obroniła później doktorat, zajmuje się malarstwem, rysunkiem i ilustracją. Pracuje jako adiunkt w Instytucie Sztuk Wizualnych w Uniwersytecie Kieleckim, pełni funkcję wiceprezesa Fundacji Pinata. Jest też współorganizatorką wydarzenia promującego sztukę współczesną.
1: Mówiła dyrektor wrocławskiego Centrum Kultury Lidia Piechocka-Witczak. To był Flash w pigułce w RMF Max. Kolejny o 18, a za moment najnowsza prognoza pogody.

0: Skorzystajcie jeszcze z pogody. Późnym popołudniem na Kujawach termometry nadal pokazują przyjemne 24 stopnie. Wieczorem będzie to 20, a w nocy natomiast kreski spadną najpewniej do 14. Wiatr nie sprawi, że mocniej odczujemy spadek temperatury. Podmuchy osiągają raczej niewielką prędkość. Jutro słupki rtęci maksymalnie pokażą około 27 stopni i w dodatku czeka nas dużo błękitu. Sobota też słoneczna i jeszcze cieplejsza. Nawet 30 w cieniu.
1: Już za chwilę wracają twoje hity na maksa.
2: RMS Max, hity na maksa.
3: Pięć po piątej, a ja dzisiaj się dowiedziałam, że oprócz tego, że pracuję w radiu, to mogłabym też robić za barometr.
4: Czemu?
3: Bo czuję, jak mnie głowa boli, że się będzie pogoda zmieniała.
4: Myślałem, że masz hektopaskale też.
3: Hektopaskale?
4: Czy w czym to się liczy?
3: No to dobrze się liczy, ale jak można je mieć, hektopaskale?
4: Właśnie nie wiem, dlatego się zdziwiłem. Michał Siwek.
3: Justyna Borycka, cześć, to jest kanał nadawczy w RMF Max.

0: Toxic to Britney Spears w RMF Max. No ten dzień nie może być lepszy.
1: Nadawczy w RMF Max. Siwek i Borycka.
2: Tak? To potrzymaj mi Britney.
0: Puść te Britney, free Britney, okej? Okay? Nie trzymamy Britney. Britney no już
2: dobrze,
0: jest wolna.
2: Dobrze.
0: Britney jest wolna, ale takich bangerów jeszcze mamy dla was bardzo dużo, więc warto być z RMF Max. No i bądźcie też z nami aktywnie, dajcie znać, jaki był wasz ostatni zakup, bo dzisiaj to nas bardzo ciekawi.
2: I znowu będzie piosenka i znowu ją wszyscy usłyszycie i wszyscy, którzy też dołożą się do niej, pisząc do nas, co ostatnio kupili, dostaną ją później na priv, na Messengerze, więc zapraszamy serdecznie do zabawy, a tą piosenkę osobiście tymi ręcyma napiszemy ja i Justyna.
0: Tymi ręcyma ja i Justyna. Czy możemy tak mówić codziennie teraz już?
2: Tak.
0: Super, podoba mi się. Wiktor Waligura teraz w RMF Max. RMF.

Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.

0: Aloki Kali, 2 RMF Max, to numer Dive Into Me. Ja tylko tak szybciutko przypomnę, że na Messengerze czekamy na wasze ostatnie zakupy. Dajcie znać, co kupiliście, my z tego za chwilę napiszemy piosenkę, a tymczasem przenosimy się, słuchajcie, do Bostonu. Mundial trwa i okazuje się, że szkoccy fani dokonali rzeczy nieprawdopodobnej.
1: Ach ci Szkoci, to jest...
0: W barach brakło piwa.
1: Piękny
0: w całym
1: naród.
0: Bostonie. Piękny naród. No, podobno w kilka dni, słuchajcie, po prostu Boston potroił obrót piwa z poziomu Dnia Świętego Patryka, który był w marcu. Wtedy wiadomo, że się do pubów chodzi także w Stanach, ale takich rzeczy to jeszcze nie widzieli.
1: W Bostonie brakło piwa. Czy ktoś się przejmuje tym, że ledwo co minęła pierwsza kolejka fazy grupowej? Nie Szkoci. Max.
2: Reklama. Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
3: Włączamy gorący sezon w lipnie. Summerfest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zakopower, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Pług Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
4: Od czwartku nowa oferta. Od czwartku w Kauflandzie czekolada mleczna Milka od 250 do 300 gramów. Kup jedną z Kaufland Card Extra, druga gratis, 4 na osobę. A lody Manhattan 1,4 litra, 9,99 z Kaufland Card Extra, 2 opakowania na osobę. Idę tam, gdzie wszystko mam. Kaufland.
5: Chcesz rozwinąć swój biznes? Z okazji 130-lecia transportu mamy dla Ciebie specjalną ofertę na niezawodne samochody dostawcze Mercedes-Benz. Przestronnego Sprintera możesz mieć już za 1349 zł miesięcznie w finansowaniu Lease & Drive. Odbierz pakiet narzędzi Mercedes-Benz w cenie, zaawansowane usługi cyfrowe, niezawodny uptime i całodobową pomoc Mobile One. Sprawdź też ofertę na pozostałe modele Citan i Vito. Więcej w salonach i na mercedes-benz.pl.
6: Wiadomo, modne wakacje tylko z Giacomo. Tylko teraz wakacyjne stylizacje, koszule, szorty i garnitury za połowę ceny. Skorzystaj z letniej wyprzedaży i weź udział w konkursie z okazji 20 urodzin Giacomo Conti. Giacomo rozdaje milion na wakacje. 100 voucherów na wakacje marzeń o wartości 10 000 zł. Czeka na Ciebie w salonie w Galerii Wzorców.

0: najlepiej zmiksowana playlista.
1: Say no more.
0: RMF Max. Włocławek 89,2 FM. Just keep watching.

0: Timbaland w RMF Max. Tak się gra o tej porze, a jak się gra na mundialu, to sprawdzi Krzysiu Chwaliński. Dzień dobry.
1: Jestem, cześć.
2: Wreszcie, bo ja już głodny jestem tych informacji, głodny jestem tych emocji. Co będzie się działo i co już się działo, o tym wszystkim się dowiemy. Mistrzowski flash sportowy, dajcie koniecznie głośniej, to jest RMF Max.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
1: Zatem za niespełna już pół godziny początek meczu Czechy RPA, to spotkanie rozpocznie drugą kolejkę fazy grupowej na Mistrzostwach Świata. Obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze starcia. Republika Południowej Afryki z Meksykiem, a nasi sąsiedzi z Koreą Południową. Dziś Czesi liczą na 3 punkty.
4: Duże szanse, możemy wygrać.
5: To jest wasza szansa, bo patrząc na te RPA, to oni bardzo na miękkich nogach zagrali ten pierwszy mecz, no mnóstwo błędów.
4: No tak, tak, to ja myślę, że wszyscy w Czechach wiedzą, że to nasza szansa.
1: Mówił w rozmowie z Wojciechem Marczykiem czeski piłkarz Górnika Zabrze Lukas Sadilak. Mecz o godzinie 18:00, o 21:00 w grupie B Szwajcaria zmierzy się z Bośnią i Hercegowiną. Teraz jeszcze siatkówka. Polki w meczu Ligi Narodów rozgrywanym w Bangkoku pokonały dzisiaj Ukrainki 3-1. Jest radość, bo to nie było łatwe starcie.
6: Cieszę się bardzo, że potrafiłyśmy wyciągnąć, bo wydaje mi się, że to jest bardzo mocno budujące dla naszego zespołu. Tak naprawdę w tym sezonie nie będzie łatwych spotkań i zdajemy sobie z tego sprawę, więc staramy się do każdego spotkania podejść z bardzo dużą mobilizacją, koncentracją.
1: Mówiła rozgrywająca Alicja Grabka.
3: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Nowość w RMF Max.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec.

0: Fukaj i Liwka z działkowym projektem Enklawa to numer Chcę więcej i chcemy tego więcej w RMF Max. Dobrze brzmi.
1: Dobrą działkę nam tutaj wykroili, sprzedali w RMF Max za 22 minuty 18 i my za chwileczkę jeszcze podsuniemy wam prognozę pogody, żeby było wiadomo, czy na tej działce to bardziej kalosz, czy jednak sandał.
0: Tak jest, a potem będzie piosenka o tym, co sobie ostatnio kupiliście, więc warto zostać z RMF Max.
2: MG. Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99. Włączamy gorący sezon w lipnie. Summer Fest. Tu zaczyna się lato. Na scenie Woners, Skolim, Zeko Power, Ira i Komodo. Do tego strefa gastro, wesołe miasteczko, animacje dla dzieci i wiele innych atrakcji. Do zobaczenia 27 czerwca od 16 w nowym centrum Lipna. Organizatorzy: Powiat Lipnowski, Miasto Lipno, Puk Lipno. Partner wizerunkowy: Znajoma Marka.pl. Partner wydarzenia: Nowe Centrum Lipna. Poleca RMF Max.
3: Słońce, zapach włoskiej przygody i ten smak prawdziwego salami. Weź udział w konkursie Tarczyński Salami Snack. Kup salami snack lub chorizo snack tarczyński. Wejdź na stronę konkursową tarczyńskikonkurs.pl i wykonaj proste zadanie. Kultowe włoski skuter i bony na wycieczki do Włoch już na Ciebie czekają. A ponadto codziennie wiele innych nagród. Poczuj smak Włoch z Tarczyński Salami Snack. Ciao!
4: Lepiej słuchać w pracy.
5: Max robi mi dzień.
6: Max robi robotę. Yeah!
4: Od tego jesteśmy.
7: Mocne hity.
4: Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
8: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
9: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary, Barbara do Mariana i mamy to! Media Expert, taniej
10: masz. Widzisz je na ulicach miasta? Spraw sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jake'u Matsuoka. Czekają na Ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jake'u 5 już od 115 500 zł. Jake'u 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
11: Halo, Kacper? I jak wycieczka rowerowa?
12: Super, zaraz idziemy na pizzę, ale nie wziąłem ze sobą kasy.
11: Muszę Ci w końcu założyć konto. Bank Pekao S.A. ma takie z kartą, aplikacją i blikiem i dorzucają 300 zł na start.
12: W końcu będę mógł ogarniać swoją kasę sam.
11: Ja Ci ustawię kieszonkowe, a Ty zobaczysz, jak to jest mieć pieniądze pod kontrolą.
13: Bank Pekao S.A. Ciekawi świata, mobilni w życiu. Promocja Rodzice polecają konto przekorzystne dzieciom trwa do 30 czerwca. Szczegóły i regulamin na pekao.com.pl.
14: I po reklamie.

0: RMF Max.
1: Siedzę na maksa.
0: Włocławek 89 i 2 FM.
2: Skorzystajcie jeszcze z pogody. Późnym popołudniem na Kujawach termometry nadal pokazują przyjemne 24 stopnie. Wieczorem będzie to 20, a w nocy natomiast kreski spadną najpewniej do 14. Wiatr nie sprawi, że mocniej odczujemy spadek temperatury. Podmuchy osiągają raczej niewielką prędkość. Jutro słupki rtęci maksymalnie pokażą około 27 stopni i w dodatku czeka nas dużo błękitu. Sobota też słoneczna i jeszcze cieplejsza. Nawet 30 w cieniu.

0: beautiful. Beautiful to Anima i Georgie Fair, MF Max i równie beautiful piosenka o tym, co sobie dzisiaj kupiliście. Teraz będzie.
1: Song about what you buy.
0: Yes, bo podsyłaliście takie odpowiedzi na Messengerze RMF Max, a my napisaliśmy piosenkę. Oto ona.

Dzień dobry, tu Seba. Pozdrawiam wszystkich. Słucham sobie RMF-kę, Max. Dziękuję. Pozdrawiam. RMF Max.

0: Moje ulubione zwierzę na świecie to są foki i duły lipy.
1: To co robią?
0: Dokładnie.
1: Fajne są. I to jest nadal mój absolutnie ulubiony numer Dua Lipy. Może jak wyda coś nowego, to się zmieni, ale póki co Don't Start Now, absolutnie najlepszy jej kawałek.
0: Dua tak Lipa gramy. And the Focus.
1: Yes. A za chwilę już 18, ważne wiadomości we Fleszu i kanał nadawczy w RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Proszę Państwa, spójrzmy. Ależ akcja, dwójki doświadczonych zawodników. Marian podaje do Barbary. Barbara do Mariana i mamy to!
4: Barbara, kupiłem taniej!
5: Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Na przykład lekki odkurzacz pionowy Tefal. Najniższa cena z ostatnich 30 dni przed obniżką 698 zł. Teraz za jedyne 599. Z kodem rabatowym taniej. Media Expert.
6: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
7: Tak się składa, że najlepiej się układa łazienki, tarasy, elewacje, podłogi i schody z taniapłytka.pl. Tu znajdziesz setki wzorów płytek dostępnych od ręki oraz wyprzedaże bezpośrednio z fabryk. Bo płytki w najlepszych cenach zapraszamy na taniapłytka.pl i stacjonarnie. Włocławek, Toruńska 147.
8: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
9: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
10: Największy skup katalizatorów w regionie zaprasza przedsiębiorstwo wielobranżowe u Kowala, Niszczewice koło Złotnik Kujawskich. Czynne od poniedziałku do piątku w godzinach od 8 do 16, w soboty od 8 do 13. Oferujemy konkurencyjne ceny, możliwy także odbiór od klienta. Zadzwoń 693 158 405 lub 881 500 666. Zapamiętaj, katalizatory u Kowala.pl.
11: Wiemy, co jest ekstra.
12: Do tego się słucha.
13: Co jest hitem.
14: To ma potencjał.
11: Max zawsze pierwszy. Zawsze wie, co dobre. Hot Bands Extra. Od poniedziałku do piątku po 20:00. Tylko w RMF Max.
15: Na program zaprasza Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
16: Do przerwy remis, ale gramy dalej. O przestrzeń, o komfort, o nowego SUVa Hyundai. Wynajmie już od 750 zł netto miesięcznie. Mistrzostwa świata SUVów do końca czerwca w salonach Hyundai. Odkryj nasz pierwszy skład. Kapitalnego Hyundai'a Tucson, wszechstronną Kone, zwinnego Bayona oraz Santa Fe, solidnego obrońcę. Wejdź do gry podczas dni otwartych w salonach Hyundai. W czerwcu jesteśmy otwarci dłużej.
17: I po reklamie.

0: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Zaglądamy do Kujawsko-Dobrzyńskiego Parku Etnograficznego. W niedzielę 28 czerwca o godzinie 15 w skansenie w Kłupce zostanie zorganizowany festyn folklorystyczny. Motywem przewodnim efektownego widowiska będzie Noc Świętojańska.
1: Zaprosiliśmy zespół obrzędowy, czy zespół pieśni i tańca Kujawy Bachorne Nowe z Osięcin. To jest zespół bardzo dobrze Państwu znany i oni zaprezentują zwyczaje właśnie związane z jedną z najkrótszych, jednocześnie najradośniejszych nocy, czyli z Nocą Świętojańską.
0: Mówiła Beata Wąsik z Muzeum Ziemi Kujawskiej i Dobrzyńskiej we Włocławku. Włocławski ratusz zachęca do udziału w konkursie na mural inspirowany twórczością Krzysztofa Kamila Baczyńskiego. Krótko o szczegółach powie Wam reporter RMF Max. Bartku?
2: Konkurs organizowany przez włocławski magistrat został przedłużony do 22 czerwca. Mural inspirowany twórczością Baczyńskiego ma powstać na ścianie zespołu szkół nr 4 przy ulicy Kaliskiej. Projekty oceni komisja konkursowa złożona z przedstawicieli ratusza, Galerii Sztuki Współczesnej oraz środowiska artystycznego. Autor zwycięskiej koncepcji zgarnie 5000 zł.
0: Tyle Bartek Seklecki. Zmieniamy temat. Nowe miejsca parkingowe, które w razie zagrożenia uratują życie. Inowrocław szuka firmy, która zaprojektuje 3 nowoczesne schrony podziemne. Urzędnicy wskazali już konkretne lokalizacje. To ulice Kilińskiego, Kątna oraz Błaszka. Każdy z obiektów będzie w pełni autonomiczny. Zgodnie z przepisami obrony cywilnej zyska awaryjne oświetlenie, systemy wentylacyjne oraz zaplecze sanitarne. Finansowanie inwestycji jest już zabezpieczone ze środków rządowych. Sezon urlopowy tuż, a to oznacza czas wielkich wyjazdów. Żeby wakacje nie skończyły się przykrą niespodzianką, warto odpowiednio się przygotować. Pierwszy punkt na liście to podręczna apteczka. Poza standardowym zestawem ratunkowym, eksperci medyczni apelują o przestrzeganie podstawowych zasad higieny. Chodzi m.in. o poprawne mycie dłoni.
3: Są takie miejsca, gdzie są pomijane, to są wewnętrzne części dłoń, przestrzenie między palcami. Jeżeli mamy lakier na pas nokciach, to wówczas też to miejsca są pomijane, a ręce myjemy często. Pamiętajmy o tym, że myjemy przed jedzeniem, myjemy po skorzystaniu z toalety. Zawsze warto umyć jeden raz więcej niż jeden raz za mało.
0: Mówiła Monika Kurzawa z Inowrocławskiego Medyka. Super auta w samym sercu Inowrocławia. O tym jeszcze szybko na koniec flesza. Miasto łączy siły z fundacją Fun and Drive Dzieciom i szykuje wielki motoryzacyjny weekend na rynku. Impreza wystartuje w piątek, 10 lipca o 15. Warto się pojawić, bo kupując bilet na przejażdżkę marzeń, pomagacie w zakupie specjalistycznego ambulansu dla najmłodszych pacjentów.
4: Bądź otwarty! Za moment pogoda w RMF Max.
0: Jutrzejsza aura na całych Kujawach zapowiada się na całkiem pogodną. Termometry w piątek maksymalnie pokażą około 27 stopni w cieniu. Wiatr nadal ma być słaby, nie powinien za bardzo dokuczać pieszym. Ciśnienie utrzyma się w normie i wiele wskazuje na to, że warunki biometeo się nie pogorszą. To z pewnością dobra wiadomość dla meteopatów. Sobota też pogodna, z wysoką już letnią temperaturą, nawet 30 stopni. Niedziela identyczna.
4: Już za chwilę wracamy z hitami na maksa.
5: No i proszę, 4 minuty po 18, a co tutaj się znalazło? Proszę bardzo, 2 bilety jeszcze na strefę 57 sobotnią.
6: A co to takiego? Zostawiliśmy sobie specjalnie na dzisiaj, żeby tak? Wam jeszcze tak przedweekendowo w czwartek wieczorem dorzucić coś ekstra, taką wisieneczkę. Taką porzeczkę, poziomkę.
5: Poziomkę, bo poziomki teraz drogie. A te bilety też tanie nie są, a wy je możecie mieć za darmo w RMF Max. To znaczy, no nie za darmo, za konkurs. Ale o szczegółach za chwilę.

0: World, hold on, świecie, zatrzymaj się, stój, stój teraz, bo są bilety na strefę 57 do zgarnięcia i trzeba wiedzieć, co trzeba zrobić, żeby
1: Boże,
0: te bilety
1: zgarnąć. Boże, on biegnie ciągle.
0: Ten świat, ale my go zatrzymujemy na chwilę, żeby was wysłać w sobotę na super koncerty. Będzie Bambi, Żabson, Young Iggy, no cała naprawdę świetna ekipa młodej polskiej sceny, więc warto się wybrać.
1: I to się znów dzieje w strefie 57, gdzie co rusz jakiś dobry koncert, ale tam strefa 57, żeby wejść do gry o te bilety, musicie napisać, jak się nazywa wasza strefa.
0: Taka domowa, może macie jakiś taki swój kącik, albo na przykład mieszkanie studenckie moje się nazywało Zybliks, bo było na ulicy Zyblikiewicza.
1: I proszę, podejścia mogą być różne. To może być strefa, w której znajdujecie się obecnie, albo właśnie wasz dom, albo wasz samochód. Podejścia dowolne, tylko musicie to jakoś kreatywnie właśnie nazwać i napisać nam, dlaczego właśnie tak. I w ten sposób będzie można wejść do radioturnieju, w którym do zgarnięcia wejściówki na ten epicki koncert w strefie 57. Messenger RMF Max. Tam właśnie piszcie, jak się nazywają wasze strefy.

Szukasz nowego, wykończonego pod klucz mieszkania? Deweloper Atal ma dla Ciebie idealną ofertę. Wybierz gotowe mieszkanie już w pełni wykończone lub skorzystaj z programu Atal Design, w którym to my projektujemy i wykańczamy wnętrze dla Ciebie. Zero zmartwień. Z pomocą naszych architektów wybierasz pakiet i materiały, a potem wprowadzasz się na gotowe. To takie proste. Sprawdź na atal.pl lub w biurze sprzedaży. Atal. Twój pewny wybór na lata.

0: David Guetta za nami w RMF Max, a my powolutku dzwonimy do...
1: Do Kuby.
0: Człowieka, który...
1: O, cześć Kuba!
2: Hej,
1: super, super, że tak szybko wysłałeś numer telefonu, bo tutaj już wejście się zbliżało, także fajnie, że się słyszymy. Napisałeś nam też na Messengerze, że nie będziesz znał odpowiedzi, ale spokojnie, będziesz znał. Zapraszamy cię do udziału w teleturnieju, radioturnieju. Awantura o masę.
0: Czekaj, jeszcze raz zrób. Jeszcze raz tak powiem.
1: Awantura o masę. Mamy ten sam dźwięk do każdego turnieju, ale to jest jakby okej. Okay. Kuba, napisałeś nam najpierw, jak się twoja strefa nazywa, to jeszcze daj znać, proszę.
2: Wiecie, co to jest Loża Szyderców? Tak jak wam pisałem, to jest u nas taka ciekawa strefa na wiejskim boisku, gdzie

0: możemy się tam pospotykać, no i sama nazwa mówi, no takie szydercze komentarzyki, jakieś takie na meczach drobne żarciki i wiecie mniej więcej, nie?
1: Na meczach szydera jest absolutnie obowiązkowa. Natomiast Kuba, ty nie byłeś tego świadomy, ale zgłaszając się do tego konkursu, zgłosiłeś się również właśnie do radioturnieju Awantura o Masę, w którym będziesz musiał odpowiedzieć na kilka trudnych pytań, aby zawalczyć o bilety na Strefę 57 na tę sobotę. Gotów?
0: Oczywiście, że tak. Spróbujemy.
2: Słuchaj, no to tak naprawdę pytanie jest jedno, tylko możliwości jest kilka do wyboru. Uwaga. Awantura o Masę. Co jest cięższe? Kilogram żelaza czy kilogram piór?
1: Bierzemy po dwa bilety z konta każdej drużyny, słucham państwa.
0: No oczywiście, że wszystko jest takiej samej wadze.
2: Sprawdźmy. Zgadza się.
1: No maszyna mówi, że tak.
2: Maszyna mówi, że tak. To było proste. To co jest cięższe w takim razie? Dwa słonie czy dwie żaby?
0: Jeszcze raz, bo przerwało.
2: Dwa słonie czy dwie żaby? Co jest cięższe?
0: Oj, znowu przerwało.
2: Dwa słonie czy dwie żaby?
1: On po prostu nie wie i udaje, że przerwało.
2: Co jest cięższe?
0: Dwa słonie czy dwie żaby, tak?
2: Tak.
1: Ale zastanów się.
0: No, zastanowić się, no dwa słonie.
2: Sprawdźmy.
1: Tak jest! Wygrywasz wejściówki na Strefę 57. Kuba, jak to zrobiłeś? Co zrobisz z wygraną?
0: Nie wiem, bo jestem zaskoczony. Nie mam zielonego pojęcia, będę musiał to na pewno przemyśleć, ale przede wszystkim myślę, że podzielę się z moją narzeczoną.
2: Świetnie, bo akurat dwa bilety lecą do was, więc możecie po prostu te bilety zabrać i pójść tak na koncert.
1: Każdy musisz po prostu przeciąć na pół i po połówce dla ciebie i dla dziewczyny z każdego. Idealnie, gratulujemy.
0: Super, mega, jestem szczęśliwy.
3: Reklama. Marian? A o dniu ojca to ty pamiętasz?
4: No jasne, Barbara, co mam nie pamiętać? Tata nowy telewizor z Media Expert ode mnie dostanie, bo on tak mecze lubi oglądać, wiesz, ze mną.
3: No sprytnie.
5: Dzień ojca w Media Expert. Telewizory, smartfony i tablety, laptopy, smartwatche, słuchawki, golarki i setki rewelacyjnych pomysłów na prezenty w super niskich cenach.
6: Nie mam pewności, co dziś założę, a oni każą mi się określić na całe życie. Tylko po to, by później wrzucić nas do jednej szufladki? Nie chcemy takich zasad. Jesteśmy pokoleniem, które bierze wszystko. Studia, praca, życie. Wybieramy wszystko. Wybieramy uniwersytety WSB Merito.
7: Postaw na WSB Merito. Studia, które dopasowują się do ciebie. Zapisz się na studia licencjackie, inżynierskie, magisterskie lub podyplomowe. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Już jest. Wyprzedaż w Half Price. Tysiące perełek od światowych marek teraz jeszcze taniej. Szukaj żółtych metek. W Half Price czekają odzież, buty, akcesoria, ozdoby do domu i nie tylko. Akcja trwa do wyczerpania zapasów. Half Price. Great Brands.
9: O główną nagrodę walczy pan Andrzej. Panie Andrzeju, czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Czy można powtórzyć pytanie?
9: Oczywiście. Czy zna pan ofertę Agaty Zobacz jak tanio, czyli mnóstwo mebli i dodatków w stale niskich cenach?
10: Tak.
9: Brawo!
11: Teraz w Agacie aż do 30% taniej. Tak, do 30% taniej na tysiące produktów. Albo 30 rat 0%. Tylko do 28 czerwca. Szczegóły na agatameble.pl.
12: Przytulne domy biorą się stąd. Agata.
13: Odpaliliśmy

0: Pokochaj niskie ceny.
1: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś wszystkie konserwy rybne Nixi 170 gramów, dwa opakowania plus jedno za grosz. A z kuponem Lidl Plus schab wieprzowy bez kości rzeźnik. Cena przed obniżką 16,95. Teraz tylko 7,99 za kilogram. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
2: Lidl. To się opłaca.
3: Castorama. Teoria
2: i praktyka.
3: W teorii miał być nowy grill,
2: a w praktyce będą jeszcze stół, leżak i kosiarka. Bo teraz w Castoramie aż 200 zł na kupon za każdy 1000 wydany na meble, grille i elektronarzędzia ogrodowe. Akcja trwa do 30 czerwca. Sprzedawcą produktów jest Castorama. Regulamin w sklepach i na castorama.pl.
4: I po reklamie.

0: Taki pan, co wszystko wie, ale nie Teddy Swims, tylko Krzysiu Chwaliński. O mundialu teraz w RMF Max, bo czas na mistrzowski flesz sportowy.
1: No to o czym będzie tym razem?
2: No będzie o pierwszym dzisiejszym meczu Czechy RPA.
1: Emocje się zapowiadają, szczegóły za momencik, mistrzowski flesz sportowy. RMF Max.
2: Ja bym powiedział, że te emocje już są, bo za nami ponad 30 minut mundialowego starcia Czechów z Republiką Południowej Afryki. To grupa A. Czesi prowadzą 1-0. Gola w 6 minucie strzelił 26-letni Michal Sadilek. Przypomnijmy, obie reprezentacje przegrały swoje pierwsze mecze. Dziś obu bardzo zależy na 3 punktach i to widać. Co ciekawe, i nadal wciąż dość niespotykane, mecz sędziują panie. Szczególnie ciekawie zapowiadają się spotkania w grupie B, podpowiada Cezary Dziwiszek.
3: Po 2 remisach wszystkie drużyny mają po 1 punkcie. W dodatku mają ten sam bilans bramkowy 1-1. Zmazać plamę po wpadce z Katarem spróbuje Szwajcaria w meczu z Bośnią i Hercegowiną. Kanadyjczycy poszukają pierwszego mundialowego zwycięstwa z Katarem, a drugi z gospodarzy, Meksyk, zmierzy się z Koreą Południową.
2: I to już grupa A. Mecze w kolejności przedstawionej przez Cezarego Dziwiszka o 21, 24 i 3 rano.
1: Ci piłkarze z RPA, co mieli takie miny, jak ten sędzia mówił po angielsku, pamiętacie?
2: Pamiętamy.
0: To ja decyzją?
1: Jak sobie przeczytali nazwiska Czechów, to pewnie mieli podobny.

0: awantura o masę pewnie jeszcze powróci w RMF Max. Ktoś musi wygrać ogórka kiszonego, ktoś musi założyć taką śmieszną czarną sukienkę.
1: Tak.
0: Nie oglądałaś ewidentnie. Bo
1: oglądałam, ale wyobrażam to sobie w radiu właśnie. Jest to piękne wyobrażenie. Także wrócimy do awantury o masy. Za chwilę sprawdzimy, co w pogodzie. Co prawda upały się szykują, ale nad morzem jakby co to wieje. Także pozdrawiamy wszystkich, którzy już tam pojechali na wakacje.
2: Reklama. Mistrzowskie przeceny w Media Expert. Telewizory, smartfony, laptopy, odkurzacze bezprzewodowe, ekspresy do kawy, pralki, suszarki, lodówki i zmywarki w super niskich cenach.
3: Bo w Media Expert taniej masz.
4: Widzisz je na ulicach miasta? Sprawdź sobie swojego. Ruszaj do salonu Omoda Jayku Matsuoka. Czekają na ciebie nowa Omoda 7, Omoda 5 i Jayku 5 już od 115 500 zł. Jayku 7 i Omoda 7 w hybrydowej wersji plug-in. Topowa Omoda 9 o mocy 537 koni mechanicznych. Korzyści do 15 800 zł. Kredyt 0%, leasing 101%. Zapraszamy. Matsuoka, Włocławek, Toruńska 121.
5: Stolarka najwyższej jakości od renomowanych producentów na najlepszych profilach i okuciach e-kurtyna.pl. Sprzedajemy i montujemy drzwi, okna, rolety, bramy garażowe, pergole, moskitiery, parapety, żaluzje wewnętrzne i zewnętrzne. Sprawdź na e-kurtyna.pl i odwiedź nas we Włocławku przy ulicy Brdowskiej 4A.
6: Presale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
7: Ciechocinek. Tu cała Polska przyjeżdża, by odetchnąć słynnym klimatem. Ty możesz mieć go na co dzień. Zamieszkaj w Ciechocinku przy Słowackiego 42 w nowej inwestycji dewelopera Airbrook. Więcej na słowackiego42.pl.
8: Można by pomyśleć, że wyjazd na wakacje będzie trudny przez niestabilne ceny paliw. Albo można wybrać Dacia Bigster z gamą wydajnych silników hybrydowych, dostępną także z napędem 4x4 i fabryczną instalacją LPG z zasięgiem nawet do 1480 km. Przyjdź do salonu w czasie Dni Odkrywców Dacia do 19 lipca. Zyskaj nawet 26 tysięcy złotych z finansowaniem Dacia na samochody dostępne od ręki. Szczegóły w salonach i na dacia.pl.
9: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Jutrzejsza aura na całych Kujawach zapowiada się na całkiem pogodną. Termometry w piątek maksymalnie pokażą około 27 stopni w cieniu. Wiatr nadal ma być słaby, nie powinien za bardzo dokuczać pieszym. Ciśnienie utrzyma się w normie i wiele wskazuje na to, że warunki biometeo się nie pogorszą. To z pewnością dobra wiadomość dla meteopatów. Sobota też pogodna, z wysoką już letnią temperaturą, nawet 30 stopni. Niedziela identyczna.

0: Oj, coś tutaj czuję. Czuję weekendzik. On się zbliża.
1: Ale to jest piękna woń. A mnie posmyrało po nosku.
0: Tak, to jest woń weekendu.
2: W RMF Max. Siwek i Borycka.
0: I my już ją czujemy i chcemy, żebyście wy też poczuli, jak ten weekend pachnie, bo on już jutro o tej porze tutaj będzie.
1: Dlatego wielka prośba dla was, żebyście wysłali głosówkę do jutrzejszego siebie.
0: Tak. To jest bardzo proste. Wchodzisz na Messenger, RMF Max, nagrywasz głosówkę i wysyłasz. I my jutro tę głosówkę zagramy dla ciebie.
1: Z
0: przeszłości dla ciebie.
1: Dla jutrzejszego ciebie, nie dla dzisiejszego, bo ten dzisiejszy być może ma jeszcze właśnie coś do zrobienia, być może jeszcze trzeba zrobić zakupy, dziecku kanapki, może gdzieś trzeba je zawieźć, coś trzeba zrobić. Opiszcie to właśnie w tej głosówce, żeby jutrzejszy ty wiedział, jak ciężko było w czwartek, a jak pięknie jest w piątek.
0: Tak jest. Głosówka dla jutrzejszej siebie, dla jutrzejszego siebie. Czekamy na Messengerze RMF Max.
1: Wehikuł czasu istnieje.
2: RMF Max. Gramy hity na maksa.

0: tymi cudownymi dźwiękami Dawida Podsiadło w RMF Max. Zbliżamy się takim lekkim krokiem do godziny 19, a o 19 flash i prognoza pogody.
1: Tak jest, to taki podskoczek nawet. No i ten weekend też blisko, więc jak macie wiadomość dla siebie z jutra, to można ją zostawić głosówką na Messengerze RMF Max.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
4: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
5: Bo w Media Expert taniej masz.
6: Zwinne w miejskiej dżungli. Bezkompromisowe na otwartej przestrzeni. Radość z jazdy w zasięgu twojej ręki. Oferta specjalna od BMW Dynamic Motors. BMW X1 już za 599 zł. BMW X2 już za 799 zł. A BMW serii 5 już za 999 zł netto miesięcznie. Salony w Bydgoszczy, Płocku i Toruniu czekają na ciebie.
7: Mundial 2026. Najwyższa pora na celne podanie najświeższych informacji. Nie przegap wyników, nie przegap awansów. Mistrzowski flash sportowy. Najważniejsze informacje z Mundialu 2026. Do usłyszenia w RMF Max.
8: Mistrzowski klimat wspiera Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
9: Magia Teatru na Starym Rynku już 19 czerwca. Zapraszamy na prezentację 9 teatrów ulicznych. Widowiska pełne emocji, efektów specjalnych. Będzie tajemniczo i bajkowo. Rozpoczynamy o godzinie 15. W świat starej zagrody i dawnej remizy strażackiej przeniesie nas Teatr Wagabunda. Na Starym Rynku wystąpią teatry z całej Polski. Punktem kulminacyjnym będzie wieczorny spektakl Siewca z elementami fire show. Bądźcie z nami 19 czerwca na Starym Rynku. Szczegóły na teatrwloclawek.pl.
10: A wiecie, że w moich sklepach Groszek, ABC i Eurosklep są kolejne mega okazje? Teraz z aplikacją Moje Sklepy lody Magnum 85 do 115 gramów 6,49 za sztukę, a chipsy Lay's 110 do 163 gramów 6 zł za sztukę przy zakupie dwóch. Oferta trwa od 18 do 20 czerwca w wybranych sklepach Groszek, ABC i Eurosklep. Lista sklepów, limity i więcej mega okazji w aplikacji Moje Sklepy.
11: Wybieram Moje Sklepy. Groszek, ABC i Eurosklep. Cezary Żak.
12: RTV Euro AGD. Mistrzowski cashback Lenovo trwa. W sezonie wielkich emocji zyskaj zwrot na konto. Kup jeden lub więcej produktów za minimum 500 zł i odbierz cashback. Laptopy, tablety, monitory, komputery stacjonarne, produkty gamingowe i akcesoria. Im wyższa kwota na paragonie, tym wyższy zwrot. Nawet do 2000 zł. Promocja obowiązuje do 19 lipca. Szczegóły, w tym regulamin organizatora, w sklepach RTV Euro AGD i na euro.com.pl.
13: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: W RMF Max czas na flash. Patryk Dynarski, zapraszam. Pociągiem z Kujaw i Pomorza prosto na plażę lub na leśny szlak. Od 27 czerwca startują letnie połączenia sezonowe z Bydgoszczy i Torunia. Do wyboru są trzy główne kierunki. Latarnik pojedzie na Półwysep Helski przez Trójmiasto, Rybitwa zabierze pasażerów do Kołobrzegu, a pociąg Borsuk ułatwi weekendowe wypady w Bory Tucholskie. Pojawią się też wakacyjne kursy do Szczecina. Kolejowe połączenia będą obsługiwane przez nowoczesne składy, a na podróżnych czekają specjalne wakacyjne zniżki. Wocławskie schronisko zachęca do udziału w kolejnej edycji biegu na 6 łap. Szczegóły w pigułce przedstawi Wam reporter RMF Max. Bartku?
2: Letnia odsłona biegu na 6 łap zostanie zorganizowana w niedzielę 21 czerwca. Uczestnicy wydarzenia wyruszą z podopiecznymi schroniska do okolicznego lasu. Tego typu akcje pomagają psom oswoić się z ludźmi oraz lepiej przygotować do adopcji. W biegu na 6 łap mogą wziąć udział osoby pełnoletnie. Mile widziani są również młodsi miłośnicy zwierząt, jednak muszą być pod opieką dorosłych.
1: O czym informował wocławski reporter RMF Max Bartek Seklecki. Najbliższa edycja biegu na 6 łap wystartuje w niedzielę o godzinie 10. Setki niesamowitych maszyn i budowli, ale w wersji miniaturowej. W ten weekend Inowrocław zamienia się w krajową stolicę modelarstwa redukcyjnego. W hali widowiskowo-sportowej rusza jeden z największych i najbardziej prestiżowych pokazów w regionie. Zobaczymy tam genialnie odwzorowane czołgi, samoloty, okręty wojennej floty oraz misternie przygotowane dioramy historyczne. Wstęp dla odwiedzających jest wolny. Kujawska tradycja w zupełnie nowej odsłonie. Muzeum imienia Jana Kasprowicza w Inowrocławiu zaprasza na wyjątkową wystawę pod hasłem Moja droga, kujawskie dziedzictwo. To ekspozycja pokonkursowa, na której zobaczymy prace współczesnych artystów inspirowane naszą lokalną sztuką ludową.
3: Twórcy nie zawiedli, bo mamy ponad 60 autorów prac w 6 głównych kategoriach.
1: Mówiła Katarzyna Kasiborska z Powiatowego Muzeum. Wrocławski Teatr po raz kolejny rzuca wyzwanie młodemu pokoleniu. W mieście rusza kolejna odsłona znanej i sprawdzonej akcji Wyzwanie Kultura. Pod tym hasłem kryją się specjalne zajęcia o charakterze profilaktyczno-edukacyjnym, stworzone z myślą o dzieciach oraz młodzieży.
4: Ideą jest walka z uzależnieniami behawioralnymi, przede wszystkim z uzależnieniem od internetu, z uzależnieniem od telefonu komórkowego, oczywiście od innych używek również. Wpisujemy się w programy profilaktyczne realizowane przez miasto i mamy nadzieję, że dzięki kulturze jesteśmy w stanie wpisywać się w taki proces edukacyjny i profilaktyczny dla dzieci i młodzieży.
1: Mówiła dyrektor Teatru Impresaryjnego we Wrocławku Monika Budzeniusz.
0: Jesteś ciekawy, co graliśmy i co zagramy? Wejdź na rmfmax.pl.
1: Tej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy 14, a niebo nad Kujawami będzie umiarkowanie pochmurne. Ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie i biometr nadal ma na nas całkiem dobry wpływ. Pod wieczór nie możemy narzekać na większe zmęczenie czy senność. W piątek pojawi się niemal identyczna pogoda. Słupki rtęci dojadą do 27 stopni, czekają nas obłoki na zmianę z błękitem. W sobotę słonecznie i upalnie.
5: Ta ręka cały czas jest na pulsie mundialu. Widzisz tą rękę?
6: Widzę ją, no.
5: I ona mówi, że Czesi prowadzą cały czas 1-0 z RPA. Jest przerwa, a mistrzowski flesz sportowy kolejny. Szczegóły za pół godziny.
6: A tutaj kanał nadawczy. Siwek i Borycka i ręka Siwka też.
5: Ona cały czas na pulsie.
6: To fajnie, to wszystko się zgadza w takim razie. Do 20 tu jesteśmy, kochani.

0: musi być fajny być z zawodu Edem Sheeranem. Tak sobie myślę.
1: Jak będzie wakat, dam ci znać.
0: Dobrze, chętnie. Ed Sheeran za nami w RMF Max, oczywiście z Martinem Garrixem, a o zawody to my was pytamy teraz, bo czas na zabawę zawodówka.
1: Po raz kolejny pytamy, za co kochacie swoją robotę. Napiszcie nam to przez Messenger RMF Max. Można też oczywiście zostawić głosóweczkę, a później nasze zadanie niby proste, a jednak takie trudne. 90 sekund, seria pytań i trzeba ustalić, kim nasz słuchacz jest z zawodu, oczywiście przy pomocy pozostałych słuchaczy RMF Max.
0: Tak jest, więc jak teraz będziecie pisać, za co kochacie swoją pracę, to napiszcie to w taki sposób, żeby nas jakoś zaintrygować, ale też żeby nie do końca mówić, czym się zajmujecie, no bo to dopiero się dowiemy w zabawie zawodówka. Messenger RMF Max.
1: A one lubią cię jak lato. To są modelki oczywiście w RMF Max.
0: Z zawodu też.
1: Z zawodu modelki, tak.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play, kup smartfon Samsung Galaxy A57 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Samsung Galaxy A17 5G, bo w Play płacisz mniej. Play.

0: Somber i 12 to 12 w RMF Max. Tego się naprawdę bardzo przyjemnie słucha, fajnie jest, słuchajcie, no tylko trzeba jeszcze pilnować pewnych rzeczy, żeby potem nie było śmiechu na całą Polskę.
1: Bo jak się mówi, że ma się maturę, to lepiej ją mieć, bo jak się mówi, że się ją ma, się jej nie ma, to potem może być źle, tak jak pan Krzysztof Wiśniewski, pan polityk z KO, sfałszowanym świadectwem maturalnym się posługiwał całą swoją karierę.
0: No i wiecie, tak, sama matura to trudno.
1: To już tam pal licho.
0: Ale jak to szanować człowieka, jak nie ma pewności, czy on czytał lalkę, no? RMF
2: Max. Ogłoszenie RMF Max.
3: Jeśli chodzi o granie, najlepsze.

0: co się zna.
1: Duet muzycznych gwiazd, który może podbić listę Hot Dance w tym tygodniu i pojawić się na miejscu pierwszym, tego im życzymy, to Martin Garrix i Ed Sheeran w numerze Repeat It. Czekają na wasze głosy pod rmfmax.pl.
0: Hot Dance Extra. Tak się gra na świecie. Od poniedziałku do piątku po 20 w RMF Max. Prezentuje Przemek Grabowski.
2: Ogłoszenie RMF Max. Reklama.
3: Ty plus smak podróży równa się meksykańskie frykasy w Carrefourze przez cały rok. A teraz wszystkie nachosy, doritosy, tortilla chips, dipy i salsy w promocji 2 plus 1 za grosz. Oferta ważna do 28 czerwca. Carrefour, w sumie najlepszy.
4: Hej, tu IKEA. Zapunktujemy? Teraz klubowicze IKEA Family dostają punkty za zakupy w sklepie, online i za aktywności w aplikacji. Zbieraj punkty i wybieraj nagrody. Szczegóły na IKEA.pl. IKEA. Lepiej pomyślany dom.
5: Jakie klapki i torebka na wakacje? Jakie sneakersy na co dzień? Sprawdź sale na e-obuwie do minus 50%. Znajdź ulubione modele, a z Modivo Club Gold zyskaj 10% zwrotu przy każdych zakupach. Kupuj na e-obuwie.pl i w sklepach stacjonarnych. E-obuwie. Wie, wie, wie.
6: Stresujesz się decyzją o studiach?
7: No, trochę. Chciałbym wybrać mądrze, ale jak to zrobić?
6: To ważne pytanie. Ja postawiłam na praktykę, nowoczesne kierunki i elastyczne zajęcia. Uniwersytet WSB Merito mi to wszystko daje.
7: To brzmi jak mądry wybór. Sprawdzę ich ofertę. Dzięki.
8: Wybierz studia licencjackie, inżynierskie lub magisterskie na WSB Merito. Zapisz się do 25 czerwca i skorzystaj z promocji Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
9: Jak zaoszczędzić 35 zł w Biedronce? To proste! Od czwartku 18 do soboty 20 czerwca zrób zakupy za minimum 149 zł i zgarnij voucher 35 zł. Tak, 35 zł. Wykorzystasz go od 22 do 24 czerwca przy zakupach za minimum 199 zł. Limit 1 voucher na transakcję. Akcja dotyczy jednorazowej transakcji. Standardowe warunki akcji promocyjnych, w tym wyłączenia, dostępne w sklepie oraz na biedronka.pl.
10: I po reklamie.

0: Lato za rogiem, upały się zbliżają. Pamiętajcie, żeby dużo pić. Nawet piłkarze mają przerwy na nawodnienie, tak? Tak
1: i jest. Ona trwa właśnie teraz.
0: Ona tak właśnie, tak, Krzysiu wchodzi do studia i mówi, znowu piją.
1: Nic nie wiem, nic nie zobaczę. No ale za to nam opowiesz, co tam słychać. Mistrzowski flesz sportowy przed nami.
0: Krzysiek Chwaliński, zapraszamy.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska. Wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.
3: Na mundialu trwa pierwszy mecz drugiej kolejki fazy grupowej. Czesi nadal prowadzą z Republiką Południowej Afryki 1-0. Jedyną bramkę w szóstej minucie spotkania strzelił 26-letni Michał Sadilek. Zegary pokazują, że to 73. minuta meczu. No i w tym spotkaniu może jeszcze sporo się zmienić.
4: 1-0 to niebezpieczny wynik, więc niczego tutaj jeszcze nie można przesądzać. Szczególnie, że RPA przy ewentualnej drugiej porażce po tym meczu będzie pod ścianą w kwestii awansu do fazy pucharowej.
3: Podkreśla Cezary Dziwisz, bo zespoły dwoją się i troją, żeby zmienić ten wynik. Dziś jeszcze spotkania o 21:00 Szwajcarii z Bośnią i Hercegowiną, o północy Kanady z Katarem i o 3:00 rano Meksyku z Koreą Południową. Na koniec zła wiadomość dla fanów Neymara. Jeden z czołowych piłkarzy reprezentacji Brazylii nadal leczy kontuzję i to już pewne, nie zagra także w drugim spotkaniu. W piątek Canarinhos zmierzą się z Haiti. Neymar od maja zmaga się z urazem łydki.
2: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki Gree w Polsce.

0: Body Talk w RMF Max i tak się można już trochę przedweekendowo rozruszać. Ja przypominam tylko, że my na Messengerze RMF Max zbieramy dzisiaj wasze wiadomości do siebie z jutra.
1: Jutrzejszy ty może usłyszeć wiadomość od dzisiejszego ciebie.
0: To jest magia.
1: Jaka to będzie wiadomość, zależy od ciebie. Wyślij ją na Messenger RMF Max, a my to jutro wypuścimy przez radio prosto do twoich uszu. Wehikuł czasu istnieje. Wyślij taką wiadomość na Messenger RMF Max. Reklama.
2: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie. Nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci. Tak, już ma czwarty i to nie koniec. Ma piąty produkt za złotówkę. I to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
3: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
4: Apetyt na przyszłość? Wybierz technologię i chemię żywności na Politechnice Bydgoskiej. Jedyny taki kierunek w Polsce. Praktyczne zajęcia, nowoczesne laboratoria i hala technologiczna. Rekrutacja trwa. www.rekrutacja.pbs.edu.pl. Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Społecznego Plus.
5: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowych narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka SPA.
6: Hej! Leć do Auchan i zgarniaj znaczki Minecraft!
7: Bo teraz w Auchan za wydane 50 zł otrzymasz znaczek Minecraft i sticker Fixies. Zbieraj znaczki i odbieraj rabaty aż do 66% na wybrane produkty Minecraft. A do środy, 24 czerwca, dostaniesz dodatkowy znaczek przy zakupie wafla mega grześki kakaowe. Wyłączenia i inne szczegóły w regulaminie. Auchan, co zaplanuję, to kupuję.
8: Brałeś udział w wypadku lub kolizji? Zastanawiasz się, kto przywróci twoje auto do stanu idealnego? Potrzebujesz pomocy przy załatwianiu formalności? Wielomarkowe Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku jest właśnie dla ciebie. Oględziny od ręki, rozliczenie bezgotówkowe, oryginalne części, samochody zastępcze. Gwarantujemy szybką realizację i najwyższą jakość usług. Zaufaj specjalistom Wielomarkowego Centrum Napraw Powypadkowych Autostyl we Włocławku. Zadzwoń 52 35 85 077.
9: Tankujesz regularnie? To regularnie oszczędzaj! Z Circle K Extra możesz zyskać do 35 groszy rabatu na litrze paliwa. Sprawdzaj co tydzień aplikację Circle K i aktywuj kupon promocyjny. Tankuj taniej, oszczędzaj częściej! Tylko z Circle K Extra. Regulamin w aplikacji Circle K.
10: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM.
1: Tej nocy słupki rtęci mają oscylować w okolicy 14, a niebo nad Kujawami będzie umiarkowanie pochmurne. Ciśnienie cały czas utrzymuje się w normie i biometr nadal ma na nas całkiem dobry wpływ. Pod wieczór nie możemy narzekać na większe zmęczenie czy senność. W piątek pojawi się niemal identyczna pogoda. Słupki rtęci dojadą do 27 stopni, czekają nas obłoki na zmianę z błękitem. W sobotę słonecznie i upalnie.

0: Wait So Long to jest RMF Max, to jest Swedish House Mafia i banger za bangerem. I tak samo będzie po 20.
1: Tak jest, bo graba już z najlepszą dziesiątką listy Hot Bands się szykuje. Mistrzowski flash sportowy cały czas też na bieżąco, więc w trasie z mundialem, no, można być z ręką na pulsie, tą Michała ręką. O której już mówiłeś dzisiaj. Siwek i Borycka, dzięki, słyszymy się jutro po 17.
0: Pa!
2: Już 20 czerwca Centrum Kultury Browar B zamieni się w raj dla fanów planszówek. Do wyboru będzie ponad 150 tytułów. Od polskich przez zagraniczne, od przygodowych, zręcznościowych, ekonomicznych, logicznych, aż po językowe i strategiczne. Doskonała okazja, żeby rzucić wyzwanie znajomym albo spróbować gry, o której do tej pory tylko słyszeliście. Możecie liczyć na świetną atmosferę i niekończącą się, czasem nawet wielogodzinną, zabawę. Tego samego dnia o 9 rano w parku na Słodowie odbędzie się kolejna edycja Park Runu. Park Run to otwarte, cykliczne spotkania dla każdego, kto chce się poruszać. Nieważne, czy wolicie spacer, trucht, porządne bieganie, czy może wolicie po prostu kibicować i zapewnić wsparcie aktywnych jako wolontariusz. Start przy międzyosiedlowym basenie Osir, obok siłowni na wolnym powietrzu. Trasa prowadzi wzdłuż rzeki Zgłowiączki. Wbiegacie na most przy ulicy Wyszyńskiego przez fragment parku imienia Henryka Sienkiewicza. Potem powrót do startu i jeszcze jeden nawrót.
3: Reklama.
4: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
3: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
4: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
3: Ach, ci panowie z Media Expert.
4: Prawda?
5: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
6: Absolwencie ósmej klasy, wybierz zespół szkół akademickich. Możesz się uczyć w technikum wojskowym w zawodach technik logistyk i teleinformatyk. W liceum oprócz oddziałów przygotowania wojskowego nowość. Klasy mundurowe MSWiA o profilu Policja i Straż Graniczna. Rozwijaj swoje pasje w szkołach mistrzostwa sportowego. Nauka we wszystkich naszych szkołach jest bezpłatna. Zespół szkół akademickich przy Okrzei 94A we Włocławku. ZSA wlocławek.pl.
7: Nieważne, czy prywatna, czy firmowa. Każdej imprezie nadamy elegancji i zapewnimy niesamowite wspomnienia. Pensjonat Michelin zaprasza do organizacji wszelkiego typu wydarzeń rodzinnych i biznesowych. Chrzciny, komunie, wesela, urodziny, imprezy integracyjne i konferencje. Gwarantujemy profesjonalną obsługę, smaczną kuchnię i stylowe wnętrza. Pensjonat Michelin. Włocławek, ulica Lipowa 12b. Zadzwoń 669 615 325.
8: Wpadaj do Lidla po niskie ceny codziennie. To się opłaca. Już dziś. Łosoś atlantycki XXL, filet ze skórą, koral. Cena przed obniżką 6,99. Teraz 4,99 za 100 gramów. A z kuponem Lidl Plus. Pistacje kalifornijskie, ale 100, 250 gramów. Cena przed obniżką 17,49. Teraz 1 plus 1 opakowanie gratis. Szczegóły w aplikacji Lidl Plus.
9: Lidl. To się opłaca.
10: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
11: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
12: OMG! Nowy, autoryzowany salon i serwis legendarnej brytyjskiej marki MG już otwarty. To idealny moment na nowy samochód. Nowoczesny design, innowacyjne technologie i niezawodność już są dostępne dla Ciebie. Salon i serwis MG Autostyl Włocławek, Toruńska 153. Zadzwoń 54 231 99 99.
13: I po reklamie.

0: 89 i 2 FM. Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
1: To mistrzowski flesz sportowy RMF Max. Krzysiek Kwaliński, zapraszam ponownie. Dosłownie przed chwilą skończył się pierwszy grupowy mecz drugiej kolejki mundialowej. Do 82 minuty Czesi wygrywali z Republiką Południowej Afryki 1-0. W 83 minucie obrońca naszych sąsiadów dotknął piłki w polu karnym ręką i pani sędzia podyktowała rzut karny. Jedenastkę wykorzystał bezbłędnie Taboho Mokoena. Od 85 minuty mieliśmy 1-1 i takim wynikiem zakończyło się to spotkanie. To przypomnijmy jeszcze kto i kiedy i w jakich okolicznościach strzelił gola dla Czechów jeszcze w pierwszej połowie.
2: Szybki wyrzut z autu do linii, dośrodkowanie Chloszka, zgranie Aleksandra Sojki do wychodzącego na czystą pozycję Michała Sadilka i to właśnie on pewnym strzałem pokonał bramkarza RPA, któremu trzeba dodać, obrońcy raczej nie pomogli.
1: Przypominał tę sytuację Cezary Dziwiszek, a dzisiaj jeszcze trzy bardzo interesujące mecze. O 21:00 Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina, o 24:00 Kanada, Katar, a o 3:00 Meksyk, Korea Południowa.
0: Sponsorem mistrzowskiego flesza sportowego jest Free Polska, wyłączny przedstawiciel systemów klimatyzacji i pomp ciepła marki GRI w Polsce.
3: Siemanko, witajcie czwartkowo. Uwielbiacie czerwiec? No ja też. Truskawki, takie długie dni. No i wakacje już niedługo się zaczynają. Dlatego dzisiaj na liście Hopbands będą też już wakacyjne propozycje. Przemek Grybowski z wami w RMF Max. Będzie też nowość. Oki i Dawid Podsiadło razem. Słuchajcie, naprawdę to się dzieje. Na dziesiątkę otwiera Eben. Wciąż czaruje w numerze Hello.
0: Numer 10.

0: ale także miasto DJ-ów. Jednym z nich jest Tobi Romeo, który ma dla nas nowość. Będziemy latać w wakacje Fly High. Czeka na wasze głosy w tym tygodniu na rmfmax.pl. I może jutro przy piątku już z nami w zestawieniu. Na miejscu 9 czwartkowo Justin Bieber i Nicki Minaj po latach wrócili i nawet na szczycie listy Hot Bands też ponownie byli. Rym zupełnie przypadkowy. Beauty and the Beat.
1: Sprawdź, co gramy na bieżąco. Wejdź na rmfmax.pl.
2: Sponsorem programu Hop Band jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.

Nowy Volkswagen? Najlepszą ofertę znajdziesz w salonach Grupy Krotowski. Tylko teraz, kupując wybrane modele Volkswagena, otrzymasz kartę paliwową o wartości 3000 zł oraz rabat nawet do 70 tysięcy zł. Więcej korzyści, więcej powodów, żeby ruszyć w drogę nowym Volkswagenem. Wejdź na krotowski.com albo odwiedź salon Volkswagena przy ulicy Makuszyńskiego w Częstochowie. Grupa Krotowski. Zbudowani na zaufaniu. Od 40 lat.

Okej, okay, brawo dla chłopaków. Już w zestawieniu listy o Benz, Machine Gun Kelly i Wiz Khalifa. Girl Next Door startuje chyba tylko na miejscu 8. Zróbcie głośniej, bo mam dla was polską premierę. No chyba jedną z najciekawszych całego tygodnia. Dla niektórych to będzie na pewno zaskoczenie, bo Oki i Dawid Podsiadło połączyli siły. Naprawdę, właśnie w tym kawałku. Bluza Taty czeka na wasze głosy wieczorowo, premierowo, rmfmax.pl.

Zanim ci odpowiem, to się muszę wytłumaczyć. Każdy tęskni za czymś. U mnie w domu zawsze tylko z mamą, z bratem. Razem w małym pokoiku usypiałem przy muzyce ściany w grunge'owe plakaty.

0: To the Sun to numer, do którego tańczy Ibiza, tańczy cała Europa i Polska też od niedawna, to Hurzel i Ultra na T. Tym razem siódemka na liście Hot. Hurzel ma poradę dla młodych DJ-ów, DJ-ek, artystów, jak sobie poradzić na scenie. Przede wszystkim liczyć na siebie i być niezależnym. Może warto sobie wziąć to do serca. Zostańcie z RMF Max. Za chwilę w zestawieniu listy Hot Bands Milky Just The Way You Are, ale w remiksie od Davida Getty.
1: Sponsorem programu Hot Bands jest Erste Bank Polska. Sponsor tytularny festiwalu Erste Letnie Brzmienia. www.erste.pl.
2: Reklama. Marian, a ta nasza nowa lodówka taka cicha i prądu mało zużywa.
3: Prawda, Barbara? No. A kto ją przywiózł, wniósł i podłączył, no?
2: Panowie z Media Expert. I jeszcze tego starego rupiecia zabrali.
3: Wygodnie i za darmo.
2: No.

0: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
1: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
2: Patryk!
3: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
1: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
4: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
5: Pamiętam, jak szliśmy za rękę do pierwszej klasy. Dziś matura, zaraz studia. Ciekawe, jak to teraz będzie.
6: Uniwersytet WSB Merito to świetna decyzja. Wykładowcy praktycy, kierunki dopasowane do rynku i plan zajęć, który pozwoli łączyć studia z pracą i pasjami, to będzie dobry czas.
7: WSB Merito. Zaufało nam już ponad 600 tysięcy studentów. Zapisując się do 25 czerwca, można skorzystać z promocji wczesnym. Uniwersytet WSB Merito. Wcześniej Wyższa Szkoła Bankowa.
8: Wielki sport zawsze w TVP. Dziś kolejne mecze mundialu. Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Czechy, RPA. Meksyk, Korea Południowa. Oglądaj od 17.15 w TVP1, w TVP2 i w TVP Sport.
9: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Luz tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fentikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź śluzowa, narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordati Industria Chimica e Farmaceutica S.p.A.
11: Pre-sale w Voyaz już trwa. Teraz dla klubowiczów Voyaz Premium Club dodatkowe 30% rabatu na letnią kolekcję i akcesoria. Oferta ważna tylko do 22 czerwca w salonach Voyaz i na voyaz.pl.
12: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
13: I po reklamie.

egzotycznie, trochę inaczej. Takie muzyczne zaskoczenie tego tygodnia w RMF Max. Nowy brytyjski projekt, dwójka przyjaciół w projekcie Jungle. The Wave. Ich muzyka to deep house'y, house'y, a nawet lounge, chill out, trochę eksperymentalnych brzmień. No i tak bujają w numerze The Wave. Tak idealnie, wiecie, na złotą godzinę, na czerwcowe zachody słońca. Otwieramy pierwszą piątkę listy Hobbensy. Tutaj Bledka, jej dwa dni.

Memories albo Piece of Your Heart to ich największe hiciory, także u nas w Polsce na liście Hot Bands. Wracają do nas Włosi Meduza i Rani w numerze Silence. Myślę, że to będzie jeden z tych kawałków, do którego będziemy tańczyć w trakcie wakacji, a to już przecież w przyszłym tygodniu. Wcześniej na miejscu czwartym Bibi Rexa i David Guetta po raz drugi w zestawieniu David Guetta w numerze Sergeos. Nie będzie na pierwszym Davida Guetty dzisiaj, to na pewno, to już mogę wam zdradzić. Otwieramy pierwszą trójkę tutaj, niemieckie Afrohausy. Sorry Papi, Topic i Becky G. Max 3 numer

mówiłem wam, że uwielbia westerny, no to już wiecie. I rzeczywiście jego muzyka to takie trochę westernowe, takie trochę electro house country klimaty. Yearbox i jego nowość Babylon po sukcesie singla Graceland. Myślę, że wróci szybko do zestawienia i podbije szczyt listy Hot Bands. Na miejscu trzecim dzisiaj czwartkowo Topic i Becky G, Sorry Papi. Dwójka należała do projektu Bauza, ich Magnetic, a na miejsce pierwsze dzisiaj wskakują Gibbs, Kukon, Jonathan. Dziękują za wszystkie głosy na Hop, no i rządzą w numerze Ty Masz.

0: Gibbs, Kukon i Jonathan mają swoją jedynkę na liście Hobbence. Ty masz dużo dobrego bitu. To przed wami, zostańcie z RMF Max. Teraz sprawdzamy, gdzie warto wyjść.
1: Już 20 czerwca Centrum Kultury Browar B zamieni się w raj dla fanów planszówek. Do wyboru będzie ponad 150 tytułów. Od polskich przez zagraniczne, od przygodowych, zręcznościowych, ekonomicznych, logicznych, aż po językowe i strategiczne. Doskonała okazja, żeby rzucić wyzwanie znajomym albo spróbować gry, o której do tej pory tylko słyszeliście. Możecie liczyć na świetną atmosferę i niekończącą się, czasem nawet wielogodzinną, zabawę. Tego samego dnia o 9 rano w parku na Słodowie odbędzie się kolejna edycja Park Runu. Park Run to otwarte, cykliczne spotkania dla każdego, kto chce się poruszać. Nieważne, czy wolicie spacer, trucht, porządne bieganie, czy może wolicie po prostu kibicować i zapewnić wsparcie aktywnych jako wolontariusz. Start przy międzyosiedlowym basenie Osir obok siłowni na wolnym powietrzu. Trasa prowadzi wzdłuż rzeki Zgłowiączki. Wbiegacie na most przy ulicy Wyszyńskiego przez fragment parku imienia Henryka Sienkiewicza. Potem powrót do startu i jeszcze jeden nawrót.
2: Reklama.
3: Dariusz Szpakowski prosto z Media Expert. Popatrzmy, widzimy zawodnika, który biegnie po sprzęt w supercenie, nie zatrzymuje się, bierze drugi, sięga po trzeci, tak, już ma czwarty i to nie koniec, ma piąty produkt za złotówkę i to jest to piękno multirabatów w Media Expert.
4: Multirabaty w Media Expert. Drugi produkt w promocji 30% taniej lub trzeci 55% lub czwarty 80% taniej lub piąty produkt za złotówkę. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
5: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
6: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
7: Mama była smutna i zmęczona.
5: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B-Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B-Complex. Odzyskaj balans.
8: Zdrowit. Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
9: Najlepiej słuchać w pracy.
10: Max robi mi dzień.
11: Max robi robotę. Yeah!
9: Od tego jesteśmy. Mocne hity. Byle do obiadu. Najlepszy program do słuchania w pracy. W tygodniu od 9 w RMF Max.
12: Kochasz słońce? My też. Zaufaj kosmetykom Dax Sun i opalaj się bezpiecznie ze sponsorem programu. Dax Sun. I masz słońce pod kontrolą.
13: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
14: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku.
15: Zdrowit. W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
16: Odkryj letnią wyprzedaż na Zalando. W co mam się ubrać na grilla z przyjaciółmi? Na urlop nad morzem? A na trening na świeżym powietrzu? Wejdź na zalando.pl i znajdź letnie ubrania, buty i dodatki w super cenach na każdą okazję.
17: Drobne detale czy ogromne zmiany? Z Brico Marche każdy projekt jest udany. Do 28 czerwca polecamy szafkę stojącą Venus z umywalką za 179 oraz bezszczotkową wiertarko-wkrętarkę udarową McKenzie, tylko 289. Sprawdź na bricomarche.pl. Brico Marche. Nasze ceny rządzą.
18: Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
19: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
8: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
2: Krzysiek Chwaliński. Zapraszam na mistrzowski flash sportowy RMF Max. Na mundialu rozpoczyna się właśnie mecz grupy B, Szwajcaria, Bośnia i Hercegowina. Szwajcaria będzie chciała zrehabilitować się kibicom za mecz z Katarem, ale to nie będzie łatwe spotkanie, mówił kilka godzin temu pomocnik Helwetów Remo Freuler. Myślę, że Bośnia to świetny zespół. Widzieliśmy to w barażach o mundial. Najpierw pokonali Walię, a potem Włochy. A teraz zagrali dobry mecz przeciwko gospodarzom, Kanadzie. Starcie właśnie się zaczyna. Tymczasem pierwsze spotkanie drugiej grupowej kolejki mundialu mogło rozczarować, szczególnie jeżeli kibicowaliście naszym południowym sąsiadom.
20: Czesi tylko zremisowali z Republiką Południowej Afryki 1-1 w grupie A piłkarskiego mundialu. Na gola Sadilka z pierwszej połowy odpowiedział z rzutu karnego Tybocho Mokena. A w nocy spotkania Kanady z Katarem i Meksyku z Koreą Południową.
2: Odpowiednio rozpoczną się o północy i o 3 nad ranem, dodaje Cezary Dziwiszek.

usłyszysz ten hit. Lub ten hit. To znaczy, że słuchasz RMF Max.

0: ciągnie do ciebie i od dawna to wiem.
1: Nareszcie tegoroczne męskie granie, no i nareszcie mamy swój czas. Wieczór o tej porze muzyka brzmi jeszcze lepiej. Przemek Grabowski, witajcie. Pozdrawiam tych, którzy może świętują. Dzisiaj dzień sushi. No nie jest to tania potrawa, ale można spróbować w domu, chociaż to niełatwe. Ja nie potrafię zrobić sobie sushi w domu. Potrafię kanapki, potrafię jajecznicę, no zupkę chińską, ale sushi to już wyższy poziom, naprawdę. Pozdrowienia dla wszystkich w kuchni z nami. Jeżeli jesteście przy kolacji, no to smacznego i Tame Impala do talerza. Niekoniecznie do kotleta. Jego Dracula.

kto powiedział smartfon gratis? Play! Bo teraz przy zakupie pierwszego, drugi otrzymasz gratis. Przejdź do Play. Kup smartfon Xiaomi Redmi Note 15 Pro 5G w ofercie z abonamentem L i odbierz Xiaomi Redmi 15C, bo w Play płacisz mniej. Play.

Offenbach w RMF Max. Teraz nasza nowość od DJ-a, który uwielbia plaże. Ciepłe morze, musi mieć palmy. No to pewnie na wakacje nad Bałtyk nie przyjedzie, ale będziemy go słuchać w Polsce na wakacjach. To Robin Schulz, który poleca się w numerze Better Times, śpiewa dla niego Barbs. To jest numer pełen słońca, który też polecam wam na plaże, na biwaki, do lasu. Po prostu na wakacje z RMF Max. Better Times.

0: Co planujecie robić przez całe lato? Chociaż czasami to nie warto planować. Może tak na spontanie, to też jest jakiś pomysł Sobel i Francis przed chwilą. A już za moment Anima, który akurat ma już swoje plany na lato, będzie miał także koncertowy przystanek w Polsce. Będzie na dwóch imprezach w Trójmieście i będzie tu za chwilę w RMF Max. Anima i jego Beautiful. RMF Max. RMF
1: Max. Reklama. Słyszysz? Delikatnie musuje. Orzeźwia i gasi pragnienie. Ty już wiesz, to Litorsal. Ten Litorsal. Niezastąpiony w upalne dni, kiedy potrzebujesz nawodnienia, elektrolitów i minerałów. Litorsal. Suplement diety. Uzupełnia niedobory płynów i dodaje energii. A smak? Tylko Litorsal tak smakuje. Litorsal to mój numer jeden wśród elektrolitów.
2: Działanie produktu wynika z działania składników. Więcej informacji na opakowaniu. Zdrowit.
3: Wybierz w Play pakiet światłowodu z telewizją 50% taniej przez rok już od 50 zł miesięcznie po rabatach. 5 zł za zgody marketingowe i 5 zł za e-fakturę i terminowe płatności dla każdej umowy. Dodatkowo za router 5 zł miesięcznie, bo w Play płacisz mniej.
2: Play.
4: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
5: ING to twój asystent, który podpowie, żeby założyć w ING konto w planie. Przypomni, załóż je w apce mojej ING, a zyskasz do 700 zł w promocjach. Poinformuję. Teraz nawet 5,5% na koncie oszczędnościowym.
6: Plany ING to pakiety usług dostępne z rachunkiem oszczędnościowo-rozliczeniowym. Moje ING to nazwa handlowa usługi bankowości elektronicznej ING, a aplikacja Moje ING to wersja na urządzenia mobilne. Zapoznaj się i spełnij warunki promocji. Mobilni zyskują, poleć ING i oferty bonus na start ING Banku Śląskiego S.A. Oprocentowanie zmienne w skali roku dla kwot poniżej 400 tysięcy złotych przez 3 miesiące od założenia otwartego konta oszczędnościowego w PLN w ofercie specjalnej.
7: Pamiętasz, Barbara, tych panów z Media Expert?
8: No, tych, co mi nowy smartfon skonfigurowali i zabezpieczyli?
7: To teraz jeszcze ci szybkę wymienią, jak się zbije.
8: Ach, ci panowie z Media Expert.
7: Prawda?
9: Teraz w Media Expert twój nowy smartfon skonfigurujemy, zabezpieczymy, a jeśli trzeba, wymienimy stłuczoną szybkę na nową. Więcej w sklepach Media Expert i na mediaexpert.pl.
10: Jestem naprawdę piękna, ale czasem pojawiają się chmury. Tu coś swędzi, piecze, wypływa. Infekcja intymna to nie wstyd. Dotyczy co czwartej z nas. Z Genoxyn Optima ogarnę infekcję grzybiczą i mieszaną w 3 wieczory. A gdy czasu jest mniej, sięgam po Genoxyn Uno. Jedna kapsułka i papa infekcjo. Genoxyn i znów czujesz się sobą. To jest lek. Dla bezpieczeństwa stosuj go zgodnie z ulotką dołączoną do opakowania i tylko wtedy, gdy jest to konieczne. W przypadku wątpliwości skonsultuj się z lekarzem lub farmaceutą. Produkt leczniczy Genoxyn Optima 200 mg i Genoxyn Uno 600 mg. Kapsułki dopochwowe miękkie. Jedna kapsułka zawiera 200 mg lub 600 mg azotanu fendikonazolu. Wskazania: drożdżyca bądź narządów płciowych, zapalenie sromu i pochwy, zapalenie pochwy, upławy. Leczenie zakażeń mieszanych pochwy. Genoxyn Uno przeznaczony dla dorosłych i młodzieży powyżej 16 lat. U kobiet powyżej 60 lat stosować po konsultacji z lekarzem. Podmiot odpowiedzialny: Rekordacja Industria Chemika Farmaceutyka S.p.A.
11: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
12: Na spotkaniach nie mogę wytrzymać, mam ciągłe parcie na pęcherz. Jadę autem i szukam stacji benzynowej, znów to samo. A w nocy zamiast spać, stoję w toalecie.
13: Znasz to? Kłopoty z prostatą to problem wielu z nas. Rozwiązaniem mogą być tabletki Duomen. Składniki suplementu diety Duomen Prostatum wspomagają pracę prostaty i częstotliwość oddawania moczu przez całą dobę, wspierając spokojny sen. Duomen. Prosto i po męsku. Zdrowit.
14: I po reklamie.
15: Tu jest RMF Max.
16: To, co grają, to jest prawdziwa betarda.
17: Lubię się im nagrać, potem jest z tego dobra beka.
18: Hity na maksa.
15: RMF Max.

Opa, ty imprezujesz z nami, ty, Rose i Bruno Mars. Kto jeszcze imprezuje z nami dzisiaj? No nie wiem, czy jest impreza, ale wiem, że świętuje swoje urodziny na maksa. Daria, zostawiajcie swoje życzenia. Pozdrowienia dla przyjaciół, dla bliskich na rmfmax.pl. Kasia napisała: Daria, samych dobrych chwil, życzliwych ludzi dookoła, powodzenia na studiach, spełnienia wszystkich najskrytszych marzeń i miłości takiej, która zaleczy wszystko, co połamane. Daria, uśmiechnij się, dzisiaj jest twój dzień, no i twój Alok, super przystojniak. W numerze Dive Into Me, Daria, najlepszego.

Zokaria to Andy Last, jego imprezowy hicior. Słuchajcie, uważajcie na wietrzenie mieszkania, w szczególności jak ktoś mieszka na parterze, żeby nie było, że ktoś się rozgości w salonie. Na przykład dzik wszedł sobie do domu 39-letniej mieszkanki niemieckiego Hagen i rozłożył się tam na kanapie. Było mu bardzo wygodnie. No i pani nie mogła dzika wygonić. No nie było to łatwe, służby musiały się pojawić na miejscu.

0: Czy wyobrażacie sobie Teddy'ego w zespole takim bardzo ostro rockowym, takim nawet heavy metalowym? No miał takie epizody, miał takie przygody, bo ma głos chłopak. Teddy Swims i jego nowość Mr. Know It All ostatnio bardzo wysoko na liście Hot Bands z opcją na jedynkę być może w podsumowaniu tygodnia. Głosujcie na rmfmax.pl. Ja wracam do dobrego bitu. Czeka Eminem, no i bardzo klubowo z Brazylii Dub Dogs w numerze How Does It Feel?
1: Reklama.
2: Dariusz Szpakowski, wielkie mistrzostwa, wielka piłka, wielka widownia, to i telewizor musi być wielki. Teraz można zyskać nawet 5000 zł przy zakupie nowego telewizora i tak się właśnie wygrywa w Media Expert.
3: Mistrzowska oferta. Zmień telewizor na większy. Kup w Media Expert telewizor w promocji i zyskaj nawet 5000 zł. Więcej w regulaminie w sklepach i na mediaexpert.pl.
4: Bo w Media Expert taniej masz.
5: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
6: Patryk spróbował szczęścia. I co się stało?
7: Patryk!
8: Wygrałeś całą kasę od RMF Max!
6: To może teraz twoja kolej. Zgarnij 25 tysięcy złotych. Szyfr do wygranej. Wyślij SMS o treści MAX na numer 7327, koszt 3,69 lub wejdź online na rmfmax.pl.
9: Organizatorem loterii realizującym świadczenia dodatkowe jest spółka TUIN. Regulamin loterii na rmfmax.pl.
10: Wszystko brzmi lepiej
11: w harmonii.
10: Dwa głosy współgrają
11: ze sobą.
10: Przekazują z lekkością
11: trudne wiadomości,
10: które łatwiej przyjąć. Na przykład, kochanie, przypadkiem skasowałam nasze auto o
11: betonowy mur.
10: Lub, mamo, zwolniłam się z pracy, by
11: zostać influencerką.
10: Razem z Twix Harmonizer możesz zrobić tak, aby wiadomość głosowa na WhatsApp brzmiała lepiej. Wejdź na stronę twix.pl. Dwa to więcej niż jeden. Twix.
11: Harmonizer.
12: Poranek to prawdziwy roller coaster emocji. Ogarniamy się razem i dajemy sobie mnóstwo powodów do radości. Wstawaj, nie udawaj, od 5.30 w RMF Max. Słuchaj, baw się razem z nami, bierz udział w porannych konkursach i wygraj 4 bilety do Energylandii.
13: Odkryj magiczny świat Energylandii, parku z największą liczbą rollercoasterów na świecie. Mega promocja, drugi bilet za pół ceny. Ticket energylandia.pl.
14: Dyskontowe asy w Netto. Teraz Arbus Loose tylko 2,49 za 1 kg, aż 72% taniej. A kiełbasa śląska Grillhouse z Sokołów jedynie 9,99 za 1 kg, aż 56% taniej. Netto, patent na tanie zakupy.
15: Za dużo obowiązków, za mało odpoczynku. Przez to wciąż czułam się zmęczona i dlatego byłam przygnębiona.
16: To niestety odbijało się na naszych relacjach.
17: Mama była smutna i zmęczona.
15: Na szczęście mam to za sobą, a pomógł mi Mebevit B Complex, skuteczne wsparcie układu nerwowego. Suplement diety Mebevit zawiera kompleks aż 7 witamin z grupy B dla sprawnej pracy umysłu. Teraz jestem mniej zmęczona i dzięki temu odzyskałam dobry nastrój. Mebevit B Complex. Odzyskaj balans.
18: Zdrowit.
19: I po reklamie.

Do tego tańczy cały świat. Dub Dogs Brazylia, Hauro Zetfiel odświeżają stare sample i czekają może na jedynkę na liście Hot Bands. To się może udać jutro na starcie weekendu. Akurat w piątek, no jutro ostatni weekend przed wakacjami. Czujecie to? Dzisiaj przedostatni czwartek przed wakacjami. No już tam prawie jesteśmy i w wakacje będziemy na pewno słuchać także jego muzyki, jego bitów. Warto go śledzić. To Eben i jego Heads.

16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl. 16. Wrocławski Festiwal Dobrego Piwa. Weekend od 19 do 21 czerwca na Tarczyńskiej Arenie Wrocław. Ponad 160 wystawców, koncerty, strefa kulinarna, atrakcje rodzinne, strefa kubańska. Wstęp bezpłatny. Więcej na www.festiwaldobregopiwa.pl.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.

I znowu wrzucił coś do swojej muzycznej betoniarki, przemielił stary hicior na nową wersję. Never Never to Drenchill. Teraz coś zupełnie świeżego, całkowicie nowego. Nasz import ze Stanów Zjednoczonych, nowi wykonawcy. Tym DJ-em i producentem jest Moonlight. Wokalnie dla niego Fordo w numerze Alabama 10. Ten kawałek czeka na wasze głosy na liście Hot Bands, także dzisiaj wieczorem przy czwartku. rmfmax.pl. Posłuchajcie, do tego tańczę. Moonlight, Fordo, Alabama.

Życzmy jej miłości. Zapowiedziała, że nie będzie nowej płyty, dopóki nie znajdzie tego jedynego ukochanego kandydata na męża. Rej w RMF Max, która pomaga także DJ-om, na przykład wokalnie dla DJ-a Sony Fodera, a Sony Fodera także dla niej. No, szykują się naprawdę przebojowe tygodnie, to przed nami. I za chwilę bardzo przebojowa Olivia Rodrigo wróciła z nową płytą i może wrócić też wysoko na liście Hot Bands. Za chwilę zagram wam jej Drop Dead.

Cały czas to Oskar Sims, który pewnie też jest, może był kiedyś, jak był mały, fanem Familiady. No może nie wszyscy dzisiaj oglądają, ale czerstwe dowcipy prowadzącego to chyba wszyscy kojarzą. Właśnie, jak bardzo. Zapraszam, mamy ciekawy quiz na rmfmax.pl. Te pytania pojawiły się w Familiadzie. No i kto by odpowiedział? Kto byłby mistrzem Familiady? Można się przetestować tak przed zapisaniem się oficjalnie. Zapraszam, rmfmax.pl. A u nas nowość ostatnich tygodni. Martin Garrix i Ed Sheeran rządzą coraz wyżej na liście Hot Bands właśnie w tej produkcji. Repeat it.

0: Beauty and the Beat. Ostatnio powrócę także do listy Hot Bands. Justin Bieber i Nicki Minaj. No a jak tam w ogóle wasz czwartek? Czy było może stresująco? Słuchajcie, z badań wynika, że słuchanie świątecznych piosenek może poprawiać humor. Ale chyba za wcześnie na Last Christmas. Nie będziemy tutaj bić żadnych rekordów. Nie, no gdzie tam w czerwcu przed wakacjami. Ale za to teraz nowość, która też poprawi wam humor. Świeża nuta z listy Hot Bands, Fuka i Liwka i Enklawa. Chcę więcej.
1: Ostatnia noc na pomoście, czekamy aż zajdzie słońce. Staramy się nie zapomnieć. Jedną nogą w jeziorze, a drugą już stoję na lądzie. Jedno oko na wodę, a drugie na tobie. Obok na potem schowane napoje. Po to, bo chcę wypić czas na koniec. To

0: David Guetta i Alok, Run Run River. Tak, to się dzieje. David Guetta i Alok razem. Mógłbym się z wami założyć, że ta nowość to będzie jeden z największych hitów wakacji, które startują przecież w przyszłym tygodniu. No to o ile? No o 10 zł się załóżmy, że jeszcze w lipcu to będzie jedynka na liście Hot Bands. Zostańcie z RMF Max, bo wracam z dobrym bitem. Będzie tu za kilka minut Bob Sinclair i jego nowość I Can't Wait.
1: Reklama.
2: Hej, zwrotu mocni! Tu mówi puszka. Za mnie jest 50 groszy.
3: Za mnie? Butelkę plastikową? Też 50 groszy.
4: Za szklane butelki wielokrotnego użytku złotóweczka.
3: Zwróćcie nas. Będzie mniej odpadów.
2: Zwrotu mocni! Odbierajcie kaucję, dbajcie o środowisko.
5: Kampania Ministerstwa Klimatu i Środowiska sfinansowana ze środków Narodowego Funduszu Ochrony Środowiska i Gospodarki Wodnej.
6: Niskie ceny są codziennie w Biedronce. Od czwartku do soboty z kartą Moja Biedronka. Wszystkie piwa w butelkach bezzwrotnych. 5 plus 5 gratis. Limit dzienny 20 sztuk, maksymalnie 10 gratis na kartę. Alkohol tylko dla pełnoletnich. Biedronka.
7: Money, money, money!
8: O, widzę, że los się do ciebie uśmiechnął.
7: Wygrałam w Cherry Money.
8: Cherry Money?
7: Nowy Ekspres Los.
8: Co za sztos! Pula na wygrane w Ekspres Losach to ponad 600 milionów złotych. Graj i wygrywaj w punktach Lotto.
9: W browarni Lidla znajdziesz szeroki wybór piw w super cenach. Od piątku wszystkie piwa w puszkach, 12 w cenie 6. Opakowanie może podlegać kaucji. Alkohol tylko dla pełnoletnich.
10: I po reklamie.

Goście z wyjątkowym poczuciem humoru, zawsze pozytywny, zawsze uśmiechnięty, król disco i house'ów Bob Sinclair i Kajsa. Przed chwilą I Can't Wait, do tego buja się świat, a Bob Sinclair buja się dookoła świata w najciekawszych miejscach. No najczęściej występuje blisko plaży, uwielbia piasek. Somber uwielbia Nowy Jork, macie go wieczorowo w RMF Max, jego Back to Friends.

HTH Klinik na Ursynowie to holistyczne podejście do fizjoterapii. Oferujemy fizjoterapię dorosłych i dzieci, kinezyterapię oraz rehabilitację kręgosłupa. HTH Klinik, ulica Indiry Gandhi 35, lokal U9. Informacje na temat innych zabiegów na hthklinik.pl.

Hello, hello, Martin Solveig przypomniał się w swoim wielkim klasyku. Za chwilę house'owa nowość już na wakacje w RMF Max. A na lato zapraszamy na imprezy i koncerty. Nasze lato na Maxa trwa. Pozdrowienia dla wszystkich, którzy byli ostatnio w Malborku. Się działo w sobotę na naszej trasie w trakcie wakacji jeszcze takie gwiazdy jak Grubson, Zalia, Mortalcio, także Maryla Rodowicz, a nawet Edyta Górniak. A kolejny przystanek w Wadowicach. Wszyscy jesteście zaproszeni, szczegóły na rmfmax.pl. Zaproszeniem na nasze imprezy taka słoneczna nowość. Shimza i Arko w RMF Max, ich Fire Fire.

Taki mały ja, la la la la la, kukę 2115. Teraz wiadomość wieczorowa dla tych, którzy mają problemy ze snem. No to ojciec prowadzący Graba poleca wam lawendę. No teraz mamy przecież sezon na lawendę. Można sobie postawić tam, nie wiem, na tarasie, może na balkonie, może po prostu na oknie albo przy łóżku, bo doczytałem, że lawenda, jej zapach, może redukować stres i poprawiać jakość snu. I wiecie co, nawet to przetestowałem. Spałem sobie z aromatem lawendowym ostatnio i naprawdę działa. Chyba, że to siła sugestii. No ale przynajmniej bardzo pięknie pachnie tak wakacyjnie.

Źródła podmiotowości obcy przed chwilą w RMF Max, a teraz coś na dobry sen. Bo potwierdzono, że słuchanie spokojnej muzyki przed snem może pomagać wyciszyć organizm i ułatwiać zasypianie. Wiadomo, dobra playlista potrafi być lepsza od liczenia owiec. No i teraz też tak spokojnie, wieczorowo. Czermi w RMF Max. Gdy nie mogę zasnąć, właśnie to akurat w temacie.

Niewidzialna to Zosia Wójcik, wieczorowo w RMF Max, zanim skończy się dzień. A na dobrą noc polecam, słuchajcie, czytanie po prostu. Ale nie smartfona, tylko książki, bo okazuje się, że czytanie papierowej książki przed snem może skuteczniej wyciszać niż przeglądanie mediów społecznościowych. No wiadomo, jedna strona powieści bywa lepsza niż 100 rolek. No to nie scrollujemy, czytamy i słuchamy dobrej nuty. Za chwilę zaśpiewa Klaudia Sadowni.

0: blask.
1: Oj, dziewczyno, oj, chłopaku, Wiktoria Kida i Księga Żywiołów. Na koniec naszego spotkania w czwartek, ale jutro otwieramy weekend. To jest najpiękniejszy czas całego tygodnia. Piątkowy wieczór należy do nas. Zapraszam was od 20. Wystartujemy weekendzik od pierwszej dziesiątki na liście Hot Bands. No i później dużo fajnych, imprezowych kawałków na piątek w RMF Max. Przemek Grabowski, życzę wam miłej nocy. Cześć.

przed nadużywaniem, byciem lekomanem, złym startem i awaryjnym lądowaniem, czerwonym dywanem, wyciętym migdałem, zatruciem, uczuciem, że mogłem mieć tam.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.

ktoś się dzieli, to tylko forty, forty. 20% pobiera tutaj kasa. Ruda Grażyna, ty jesteś ekstra klasa. Szpan na max, ja ostro jeszcze. Chodź na parking, przejdziemy przez zaplecze.

Dancing. Pierwszy raper nie było jeszcze stringu. Kazek z Ferexu ma wszystko z podlady. Ja trzymam bufet i mam układy. Gość płaci w markach, mam wolny rynek. Twoja sukienka w kolorze landrynek. Już po fajerach.

Harlem Globetrotters wracają do Polski. Wyjątkowe koszykarskie show dla całej rodziny. 100 lat sportowego dziedzictwa. Łódź Sport Arena 17 października. Nie możesz tego przegapić. Bilety na stronie ebilet.pl. Zaprasza RMF Max.